Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Najwięcej rocka w mieście.
1: I'm Dan from Bastille.
0: Tu Radio Centrum.

0: Audycja.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
0: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

No jak to was nie rozbudziło, to nie wiem, co wam pomoże. System of a Down z kawałkiem Toxicity przed sekundą na antenie Akademickiego Radia Centrum. Dzień dobry, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Rozpoczynamy naszą poranną audycję Głowa do Góry. Mam dla was dzisiaj wejściówki na scenę w centrum, także słuchajcie uważnie, a może akurat uda wam się przyjść na właśnie ten koncert, który zamyka w sumie ten sezon scen w centrum. Także słuchajcie uważnie, a teraz A Perfect Circle.

Cheers into wine na antenie Akademickiego Radia Centrum. No my sprawdźmy, co dzieje się na dworze, no bo trzeba jednak wiedzieć, na co być przygotowanym. Uwaga, uwaga, w tym momencie mamy 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali, przez co biometr jest niestety niekorzystny. Jakość powietrza jest dobra. Temperatura dzisiaj wzrośnie do 19 stopni, a nawet do 20 koło godziny 15, ale między 12 a 14 może miejscami popadać. Także, moi drodzy, nie jest najgorzej. Dobrze, że przynajmniej jakość powietrza jest dobra. Nadal można wyjść na spacer, a nie będziemy przynajmniej się rozpuszczać.

Klasyka ACDC Highway to Hell na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach mamy już 20 minut po godzinie 7, także to pora na przegląd naszych miejscowych mediów. Co tutaj dla Was znalazłam? Na stronie Kuriera Lubelskiego mamy taki artykuł. Stare miasto zmieni się w plac budowy. Ulica Grodzka będzie zamykana. Powód? Wymiana kostki na równą. No i okazuje się, że tutaj właśnie ulica Grodzka, plac po Farze, tam będzie nowy dom, plac Rybny ma być podobno jak nowy. No i prace mają zacząć się w tym roku i skończyć w przyszłym, w 2027. Dokładnych dat jeszcze nie ma, no ale ulica Grodzka, właśnie plac po Farze i plac Rybny mają być na jakiś czas zamknięte. Także będą lekkie utrudnienia i dla turystów, i dla nas mieszkańców, ale wszystko będzie dobrze, będziemy mieli nową starówkę. Przechodząc dalej. Spotet Lublin, tutaj mamy taki artykuł. Mówiłam Wam, że będzie padało między 12 a 14, ale w nocy to chyba będzie tutaj lać po prostu, bez przerwy. Burze z gradem i opady do 25 litrów na metr kwadratowy w nocy. Prognoza pogody dla Lubelszczyzny na środę. I mamy tutaj napisane, że dzisiaj mają być porywy wiatru nawet do 65 km na godzinę. Temperatura nie przekroczy 24 stopni, a w nocy możliwe są opady do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Także, moi drodzy, jeżeli planujecie wieczorem iść na jakiś spacer nocny, no to raczej bym odradzała, bo nie wiem, czy będziecie nieprzemoknięci, jeżeli wrócicie do domu, chyba że macie jakąś pelerynkę na przykład przeciwdeszczową, chociaż przy takich porywach 65 km na godzinę, to nie wiem, czy nawet pelerynka Wam pomoże.

0: 30 minut po godzinie 7 na naszych zegarach, także sprawdźmy, co dzieje się na lubelskich drogach. Moi drodzy, Aleje Racowickie lekko zakorkowane, ale nie ma generalnie jeszcze tragedii. Wileńska nam się tutaj zapełnia, tak samo Głęboka, Pagi i Narutowicza. Krakowskie Przedmieście jeszcze jakoś się trzyma, tak samo 3 Maja i Okopowa, gdzie mamy jeszcze większy ruch. Zana, turystyczna, jeszcze Aleja Kraśnicka, tutaj jest was coraz więcej kierowców. Tak samo Jana Pawła II i Unii Lubelskiej. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Lubisz zupę grzybową? A może pierogi z grzybami? A może lubisz sery pleśniowe? Chciałbym zainteresować Cię najnowszym produktem Radia Centrum. 100% grzyba w grzybie w każdą środę o godzinie 21. Dla każdego zaawansowanego oraz początkującego grzybiarza. Nie wierzysz? Przyjdź i sprawdź.
3: Przed odsłuchaniem skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą, gdyż każda audycja niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu byciu i zmianom nastroju. Czy wybranie spółka redakcyjna nie odpowiada za ewentualne poszerzenie świadomości muzycznej?
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

ONA i znalazłam na antenie Akademickiego Radia Centrum, a ja znalazłam jeszcze więcej informacji na temat tego, co będzie odbywało się już w tym tygodniu pod zamkiem. Wczoraj opowiadałam wam o tym, że będą tam właśnie ogólnopolskie zawody w squasha, mistrzostwa gry w squasha. No i od 8 do 15 czerwca właśnie będziemy tą stolicą squasha i plac zamkowy tam przed zamkiem będzie zamknięty. Będą wyłączone z użytku miejsca parkingowe, moi drodzy, i plac zamkowy będzie częściowo zamknięty ogólnie od dzisiaj przez tydzień. Także uważajcie, nie będzie można tam zaparkować auta. Tak samo będą zmiany, jeżeli chodzi o poruszanie się przez ulicę. Jeżeli chodzi od strony Starego Miasta w kierunku Alei Tysiąclecia, od ulicy Kowalskiej przez Podwale zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, także nie będzie możliwości przejazdu przez plac od strony np. Alei Tysiąclecia. Także moi drodzy, słuchajcie uważnie, nie zaparkujemy w tym tygodniu pod zamkiem. Nie zaparkujemy w tym tygodniu pod zamkiem. Także trzeba szukać innych miejsc. Trzeba też jeździć troszeczkę inaczej, także uważajcie, sprawdzajcie, gdzie można stawać. No a już w weekend będziemy mogli oglądać w przeszklonym korcie zawodników squasha. Kto wygra? Zobaczymy. Przyjechało tych zawodników prawie 100. Także zawody będą całkiem ciekawe.

Nirvana z samego rana to taki miód na uszy. Mam nadzieję, że rozbudził was trochę Kurt Cobain przed chwilą tym swoim krzyczeniem. Ale ja mam dla was informację bardzo ciekawą i przydatną, tak mi się wydaje, bo robi się coraz cieplej.

Macie telefon z takim jabłuszkiem, no to tam jest nawet taka aplikacja jak lupa w telefonie i tam można też sobie kliknąć odwrócenie kolorów i wtedy nie ma żadnego problemu, nie trzeba się martwić, ułatwienie życia, cudowne. No a Radio Centrum też wam ułatwia życie, bo nie musicie szukać takich klasyków jak na przykład Kiss i Detroit Rock City już teraz w waszych głośnikach.

Zaśnij już, wystraszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię.

0: Cracker i Low na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już godzinę 8, także to pora na wydarzenia.
1: Lublin z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego na rewitalizację Starego Miasta. O tym za chwilę. Powiemy też o wyjątkowym jubileuszu pełnym folklorystycznej muzyki oraz kolejnej misji Artemis.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Lublin otrzyma miliony na odbudowę Starego Miasta. Rusza duża rewitalizacja. Dofinansowanie w wysokości ponad 7,5 miliona złotych pozwoli m.in. odnowić plac po farze, zabezpieczyć pozostałości dawnego kościoła farnego oraz poprawić wygląd i funkcjonalność najważniejszych miejskich przestrzeni. W planach znalazła się także przebudowa placu rybnego, modernizacja schodów terenowych, montaż nowego oświetlenia i monitoringu, uporządkowanie zieleni oraz dostosowanie nawierzchni dla osób ze szczególnymi potrzebami na trasie między Bramą Krakowską a Bramą Grodzką. Projekt obejmie również stworzenie multimedialnego koziołkowego szlaku legend, który ma wzbogacić ofertę turystyczną miasta. Prace nad rewitalizacją zaplanowano na lata 2026-2028. Ich całkowita wartość wyniesie około 8 670 000 zł. Lubelszczyzna wkrótce stanie się stolicą folkloru. Zbliża się 60-lecie największego przeglądu muzycznego w Polsce. W dniach 25-28 czerwca odbędzie się ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków w Kazimierzu Dolnym. Ze względu na okrągły jubileusz tegoroczna edycja potrwa nie 3, a 4 dni. W tym terminie odwiedzający będą mogli cieszyć się muzyką od rana do nocy. Od czwartku do soboty ludowe melodie będą wybrzmiewać już od godziny 9.
2: Sam festiwal w lokalnej społeczności jest bardzo ważny. Mówię, odbywa się od 60 lat. Kiedy startuje festiwal kapel śpiewaków w Kazimierzu Dolnym, czuć taką specyficzną, szczególną atmosferę. Natomiast z wykonawcami, którzy występują na tym festiwalu, też przyjeżdżają ich rodziny. I mamy tutaj praktycznie całą Polskę. Od Pomorza po Tatry. Oczywiście przyjeżdżają też goście tylko i wyłącznie na ten festiwal, żeby zapoznać się z tą kulturą ludową. Nas to bardzo cieszy.
1: Mówi Artur Pomianowski, burmistrz Kazimierza Dolnego. Wydarzeniu będą towarzyszyć atrakcje takie jak stoiska, premiera filmu, festiwal w kadrach czasu, seminarium folklorystyczne czy warsztaty rękodzielnicze. Festiwal jest darmowy, jednak na poszczególne atrakcje obowiązują zapisy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. NASA ogłosiła skład załogi Artemis 3. Misja ma przybliżyć ludzi do powrotu na Księżyc. Weźmie w niej udział 3 astronautów ze Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dowódcą wyprawy został Randy Bresnik, a funkcję pilota obejmie Włoch Luca Parmitano. Wśród specjalistów misji znajdą się Andre Douglas, dla którego będzie to debiut w kosmosie, oraz Frank Rubio. Rezerwowym astronautą został Bob Hines. Podczas lotu zaplanowanego na 2027 rok załoga sprawdzi działanie systemów Oriona i przeprowadzi próbne połączenie z księżycowym lądownikiem, który stworzy firma SpaceX lub Blue Origin. Kolejna misja, Artemis 4, ma już umożliwić załogowe lądowanie w rejonie południowego bieguna Srebrnego Globu.
0: Sprawdźmy, co dzieje się na dworze. Aktualnie mamy 17 stopni, temperatura odczuwalna to 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali, przez co biometr jest niekorzystny, jakość powietrza jest dobra, a od godziny 20 będziemy mieli burzę.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Bon Jovi i It's My Life na antenie Akademickiego Radia Centrum, a już za 3 minuty na naszej antenie rozmowa Krystyny Awramianko z Kamilem Jerzykiem, wicedyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury numer 2 w Lublinie. O czym będą rozmawiać, usłyszycie już niedługo, a teraz w waszych głośnikach Koma i Daleka droga do domu.

0: Rozmowa Radia Centrum.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Krystyna Awremienko. Dzisiejsza poranna rozmowa pozwoli nam wczuć się w klimat Dalekiego Wschodu. Jej tematem będzie starochińska gra strategiczna, a dokładnie działający w Lublinie klub GO. W studiu Radia Centrum mam przyjemność gościć Kamilę Jerzyka, wicedyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie oraz opiekuna klubu. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam.
1: Rozpocząć naszą rozmowę chciałbym od pytania, na czym właściwie polega GO i jakie są reguły tej gry planszowej?
2: Jest to gra planszowa, pochodzi z Dalekiego Wschodu, ma bardzo dalekie pochodzenie w czasie, bo około 5000 lat podobno takie ma korzenie. Jest to właśnie gra dla dwóch osób, ale możliwe jest też granie kilka osób naraz i właściwie można nauczyć każdą osobę grać w tą grę dosyć szybko, natomiast później jest coraz więcej niuansów, o których pewnie trochę powiemy w trakcie spotkania.
1: A jak właśnie wygląda ta typowa rozgrywka i na czym właśnie ona polega?
2: To może jeszcze o regułach powiem, bo mamy właściwie tylko dwa elementy z wyposażenia. Pierwsze to jest plansza i to jest goban tak zwany, taka powiedzmy szachownica z narysowanymi liniami prostopadłowymi. Jest ich jakby 19 takich kratek, 19 oczywiście w jednej osi. Do tego są właściwie kamienie. Kamienie są koloru białego i czarnego i to właściwie tyle z wyposażenia. Później grając, to właściwie gramy na tych liniach czarnych, na tym gobanie. Gramy właściwie w ten sposób, że tworzymy pewne grupy kamieni, bliżej czy dalej od siebie położone, które łączą się w pewne większe grupy i na końcu, po już jakimś tam czasie gry, wychodzi z tego jakaś taka powierzchnia czy teren. Teoretycznie ktoś musi wygrać tą planszę, więc ilość tego terenu decyduje o tym, kto wygrał. Tak w skrócie można by powiedzieć. Natomiast oczywiście jest trochę niuansów w trakcie gry, czyli liczenie oddechów, w ogóle oddechy kamieni, zabijanie tych pionków, czyli kamieni, czy oczy na przykład. Takie aspekty jeszcze są w trakcie gry.
1: Czy właśnie dla osób, którzy się nie znają na tej grze, czy mógłby pan wytłumaczyć, co kryje się za tymi nazwami? Bo podejrzewam, są to pewne triki, pozycje na planszy?
2: Można trochę kojarzyć to z szachami. Ta plansza jest troszeczkę większa, ale jakby mniej elementów na niej się pokazuje. I teraz, żeby gra była ciekawa i nie była taka schematyczna, tworzy się właściwie kilka zasad, które decydują później o tym, że nie może być na przykład remisu. I to właściwie jest taka główna idea różniąca od szachów, bo tutaj ktoś musi wygrać. Jest taka pewna zasada, gdzie zaczynający na przykład białymi kamieniami ma zasadę 6,5 punkta więcej na starcie, tylko dlatego, że zaczyna jako drugi, bo zawsze w GO zaczynają kamienie czarne, więc ma pewną stratę, czarny ma sentę, czyli inicjatywy i zawsze jest troszeczkę do przodu, jeżeli potrafi to wykorzystać. Natomiast jeśli chodzi o takie pierwsze szkolenie, to każdego można nauczyć tych zasad w ciągu kilkunastu minut. Natomiast po takim pierwszym szkoleniu właściwie okazuje się, że ta gra mimo takiej surowości, prostoty, dosyć dużej przejrzystości, okazuje się, że ma troszeczkę więcej do powiedzenia i jest troszeczkę trudniejsza w takim myśleniu abstrakcyjnym.
1: GO uważany jest za najstarszą wciąż rozgrywaną grę planszową na świecie i trochę pan już ten temat poruszył, że jej początki sięgają bardzo daleko i właśnie według niektórych źródeł, chociaż uważane są one za mity, bo nie są potwierdzone, gra ta sięga, jej korzenie sięgają 2000 lat przed naszą erą. Czy mógłby pan przybliżyć nam historię jej rozwoju bardziej dokładnie?
2: To może nie aż tak będzie dokładne, bo to jednak są cały czas czasy przed naszą erą i to dosyć istotne ilości, czyli 2000 lat przed naszą erą. Tak naprawdę podobno już około 3 tysiąclecia przed naszą erą ta gra już istniała, natomiast troszeczkę w innej formie, bo podobno, oczywiście to wszystko jest takie ze znakiem zapytania, służyła bardziej jako takie ćwiczenie dla myśliwych w zdobywaniu zwierzyny, żeby schematycznie, strategicznie podejść do tej zwierzyny. Bo może wcześniej nie powiedziałem, ale ta gra jest strategiczna i to właściwie jest taka trochę walka. Natomiast wszystko zależy od tego, jak kto w tą grę gra, bo można tak samo pograć tak bardziej spokojnie i to po prostu będzie dialog między dwoma graczami, mniej agresywny niż by się wydawało po usłyszeniu tego, że jest to gra strategiczna. I takie były raczej początki i była też taka legenda, to też około 2000 lat przed naszą erą, już to jest niby tak bardziej potwierdzone, chociaż dalej to jest legenda. Jeden z cesarzy, który miał syna następcę tronu, nie był najlepszy w nauce i ten ojciec, ten cesarz podobno wymyślił, czy powiedzmy zaadaptował tą grę do tego, żeby jego dziecko trochę zachęciło się do nauki, że myślało strategicznie, myślało taktycznie też. No i tak podobno to wyglądało na początku. Później, wiadomo, pojawiała się ta gra głównie u dworzan, na dworze cesarskim. Dopiero później z czasem przenikała do takich warstw biedniejszych. No i dzisiaj właściwie każdy w to może grać. Ona jest bardziej popularna na wschodzie cały czas i najlepsi gracze, wiadomo, to jest Azja Wschodnia, Chiny, Korea, Japonia. Natomiast Europejczycy też już trochę grają, chociaż mało kto o tym wie, jeżeli nie gra w planszowe takie strategiczne gry. Raczej dalej niszowa w Europie.
1: Edward Lasker, szachista i mistrz gry w Go, powiedział: jeżeli szachy są królową gier, to Go z pewnością jest ich cesarzem. Jak odniósł się pan z perspektywy własnego doświadczenia do tej wypowiedzi?
2: Nawet kiedyś słyszałem ten cytat i to właściwie jest proste wytłumaczenie. W szachach szachownica ma, powiedzmy, pewną ilość skończonych ruchów, Go też, ale proszę sobie wyobrazić, jakby, że jest 19 możliwości z osi X i 19 z osi Y, czyli podniesione do potęgi, teraz jakby zmienne, do tego dojdziemy, to dochodzi do tego taki fakt, że właściwie żadna gra, która na początku jest właściwie schematyczna i podobna, po kilkunastu ruchach okazuje się, że zawsze wynik jest różny. Po prostu kamienie raczej kładziemy z możliwością jakiegoś zapamiętania, natomiast na pelonie w takiej dłuższej sekwencji wymiany przez graczy ruchów. Więc chyba chodzi o to, że jest troszeczkę bardziej szeroka, że nie można pewnych schematów się tu nauczyć. Tutaj są pewne schematy, one się nazywają joseki, czyli takie ustalone wzorce pewnych technik, jakieś odpowiedzi, ale one też są tylko na ileś ruchów. I można je zagrywać w różnych miejscach planszy, czasami można je modyfikować. To nie jest taka gra tak bardzo schematyczna, jakby się wydawało. Tutaj można sobie pozwolić na takie puszczenia się w tą planszę, wejście i tak zrozumienie na zasadzie takiego abstrakcyjnego myślenia. Ja to troszeczkę kojarzę z Solaris Lema, że nie jest to takie do końca zrozumiałe, ale można czasami poczuć tą planszę i wtedy grać bardzo niestandardowo. No i bardzo możliwe, że będziesz zwycięzcą na końcu tej planszy, chociaż samo zwycięstwo nie jest istotne.
1: Wiele osób sięga po gry strategiczne, by nauczyć się czegoś nowego i rozwijać swoje umiejętności. Dlaczego więc warto spróbować swoich sił w Go?
2: Tak jak tutaj wcześniej zaznaczałem, mimo że jest to gra strategiczna i właściwie często wykorzystywana na początku jako jakiś element walki czy ćwiczenia strategicznego przez jakichś wodzów, to później właściwie zrozumiano, że są inne aspekty niż tylko strategia. I tutaj na przykład są fajne takie aspekty dobre dla człowieka, psychologiczne, uczenia jakiejś harmonii. Ta gra w ogóle teoretycznie odzwierciedla jakiś porządek wszechświata, poszukiwanie tego taoizmu. Tutaj jest jeszcze, ta filozofia jest w ogóle bardzo głęboka. Dotyka gdzieś tam problemów konfucjonizmu, taoizmu, ale tak patrząc na człowieka, który nie musi się tym interesować, to jest też dobra dla mózgu po prostu, bo przez to, że ona nie jest aż tak bardzo schematyczna, uczy myśleć, zmusza do myślenia i zawsze jakiś wynik jest poprawny. To jest na pewno takie zdrowe dla dzisiejszego przesytu bodźcami. Chyba też dlatego, przez to, że jest taka surowa i jest mało tych elementów, to skupiamy się jakby na czymś więcej niż na tym całym takim pięknym sztafarzu czasami gier strategicznych różnych.
1: Nie mogę również nie zapytać pana o to, jak się narodził ten pomysł, by przenieść tę klasyczną grę Dalekiego Wschodu do Lublina, jak się pojawił lubelski klub Go.
2: I nie jestem założycielem. Ten klub istniał tutaj dużo wcześniej niż ja pojawiłem się w Lublinie, bo istniał około roku 2010, zdaje się. I założyła to taka grupka chłopaków, mogę ich nawet pozdrowić z tego miejsca. Jarek, Piotrek, Przemek i jeszcze parę osób, których ja już nie poznałem. I oni grali parę lat w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie na Bernardyńskiej 14a. Natomiast grupa trochę dorosła, trochę inne priorytety mieli i właściwie przez kilkanaście lat była zawieszona. Pewnego dnia tutaj kolega kiedyś szedł przez Stare Miasto i spotkał się z chłopakami. I tak właśnie powstał pomysł powrotu do Młodzieżowego Domu Kultury, chodzenia cyklicznego. No i dostałem po prostu zapytanie od poprzedniej jeszcze pani dyrektor Domu Kultury, czy nie chciałbym tej grupy przypilnować. Zupełnie nie wiedziałem, co to za grupa, nie rozumiałem tej gry, nie rozumiałem też, dlaczego oni w to grają, ale po czasie, jak przychodziłem do nich, chciałem się nimi tak trochę opiekować, musiałem trochę poznać tę grę od środka, żeby też wiedzieć, czego tutaj uczyć. Na przykład gracze, które przychodzą nowi, i się okazało, że to całkiem fajna gra, która nie tylko jest grą strategiczną, nie tylko uczy jakichś elementów filozoficznych, ale też na przykład poszukuje po prostu jakiejś harmonii, jakiegoś dialogu z drugim człowiekiem, takiego niewerbalnego języka, czy w ogóle uspokaja w pewnym sensie, bo też w tej grze chodzi o pewne kontrolę emocji. Jak wcześniej wspominałem o oddechach, to można też to przerzucić jakby na taką metaforą o tym opanowaniu oddechem swoim. szczególnie jak w radiu jesteśmy, to pani na pewno wie, że kto panuje nad oddechem, ten może poprowadzić dialog w dobrym kierunku. I to właściwie ta gra też uczy, chociaż jest to oczywiście metafora, bo gramy oczywiście kamieniami na planszy i zabieramy oddechy tym kamieniom, bądź nie.
1: Zapytam jeszcze, jak wyglądają spotkania Lubelskiego Klubu Go i jak często się odbywają?
2: Odbywają się co środę, od 17 do 20. W następnym roku akademickim raczej to będzie wtorek, co prawda, ale to wszystko pojawi się na stronie, także będzie aktualizacja. Natomiast jeszcze w tym roku akademickim, szkolnym następne spotkania też są w środę od 17 do 20 i właściwie one wyglądają w ten sposób, że jeżeli chcemy od początku sobie wejść w taki rytm od września, bo mamy jakiś tam cykl spotkań, cykl na lekcji, które możemy przeanalizować po kolei. Jeżeli ktoś przyjdzie tak po prostu z miasta, czy tak po prostu chce sprawdzić, nawet dzisiaj, to oczywiście jest to gra dowolna, takie bardziej pokazanie tych aspektów, pokazanie pierwszych podstawowych ruchów i w sumie to od niego potem zależy, czy on dalej będzie chodził i będziemy dalej pokazywać mu pewne techniki, głębszą tą grę od takiej strategicznej pozycji, czy po prostu jest to gra taka dowolna, na przykład z dziećmi tak mam, że dzieci przychodzą niektóre już cyklicznie i no nie oszukujmy się, ta filozofia ich nie obchodzi, ale lubią sobie pograć, nawet z rówieśnikiem, bądź nawet ze mną, czasami po prostu z nauczycielem lubią sobie pograć te dzieci i ich też to uczę, po prostu jakiegoś takiego panowania nad emocjami, nad oddechami, dzieci nie lubią przegrywać, a tutaj trzeba się nauczyć przegrywać, bo pamiętam też jak ja grałem na początku, to minął rok od gry, którą pierwszy raz wygrałem. I na początku jako Europejczyk to było dosyć irytujące. Dopiero później zrozumiałem, że właściwie w tej grze nie chodzi też o wygrywanie, chodzi właściwie bardziej o taki dialog z tym drugim graczem, dialog bez słów. Można też się po prostu zaprzyjaźnić z tymi graczami.
1: Czyli aktualnie można dołączyć do klubu i nie ma specjalnych warunków, które należy spełnić, by brać udział w spotkaniach.
2: Tak jest. Można mieć lat 5. W Azji grają ludzie nawet młodsi. Sam pamiętam, jak grałem kiedyś w takim turnieju online i przegrałem z jakimś 5-latkiem. Natomiast można też mieć lat 80 i też można w to grać. Mało tego, jest ta gra, to jest diagnozowane naukowo, jest bardzo pomocna dla seniorów, bo jest takie przysłowie czy powiedzenie, że kto gra w tą grę, ten nie ma Alzheimera na przykład, bo te procesy z mózgiem są tutaj jakby istotne i trochę zmusza ta gra do jakiegoś wysiłku. Czy to prawda, to nie wiem, ale można by zaryzykować.
1: I tym akcentem kończymy dzisiejszą poranną rozmowę. Być może przyczyni się ona do odkrycia nowych i interesujących pasji. Naszym gościem był dziś Kamil Jerzyk, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie oraz opiekun Lubelskiego Klubu Go. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Kolejny program już jutro o tej samej porze. Była z Wami Krystyna Awramienko. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.
0: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: na zegarach 8.31. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Moi mili, ale racowickie zakorkowane, tak samo krakowskie przedmieście. 3 maja coraz więcej aut, tak samo Okopowa i Wileńska. Patrząc dalej, Głęboka i Pagi, tam również możecie postać trochę dłużej. Podobnie ulica Narutowicza, okolice Ronda przy Bohaterów Monte Cassino, tam również tworzą nam się korki. Zana Mełgiewska przy Gospodarczej, tam również możecie chwilę dłużej postać. Aleja Kraśnicka, Jana Pawła II, no i Unii Lubelskiej. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Co to za sprzęt?
0: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
1: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
0: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
1: W każdą środę o 20 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
1: i Jakub Grys. Autopromocja. Najwięcej roka w mieście.

no do takich kawałków to przyjemnie stać pewnie nawet w korkach albo jechać w daleką podróż. Moi drodzy, Evanescence, Who Will You Follow na 98.2 FM, ale nie możecie przesadzać, okej? Okay? Trzeba jechać ostrożnie, no bo uwaga, uwaga, nowy odcinkowy pomiar prędkości jest na S17. No i od niedzieli, od godziny 12 właśnie tam działa droga ekspresowa i uwaga, jest to na odcinku Chrząchówek Markuszów. O, co to za łamańce językowe z samego rana. Ale generalnie, no, ograniczenie prędkości tam macie do 120 km na godzinę, a większe pojazdy 80 km na godzinę. Cały ten przejazd, który jest kontrolowany, ma ponad 10 km, także uważajcie, nie rozpędzajcie się i tak nie ma po co się tak śpieszyć, dzisiaj będzie padać. Trzeba jeździć bezpiecznie, pamiętajcie. Także nie przekraczamy prędkości, jesteśmy przykładnymi obywatelami, no i nie rozpędzamy się na takich właśnie autkach czy Harleyach, jak Jem.

0: 15 minut do godziny 9, idealna pora na naszą imprezę FM poranną. No i co tutaj dla Was znalazłam na ten miesiąc? Czerwiec w ogóle przepełniony jest koncertami. Wczoraj grało Bring Me The Horizon w Polsce, dzisiaj A Perfect Circle w krakowskim Torwarze. Także jeżeli jeszcze nie macie planów, to z tego co widziałam, jakieś ostatnie, dosłownie ostatnie bilety są jeszcze dostępne. Także A Perfect Circle dzisiaj, Torwar w Warszawie. No i niedługo, w poniedziałek, już 15 czerwca, Foo Fighters zagrają również w Warszawie, ale na scenie Stadionu Narodowego. Z tego co widziałam, to również jest jeszcze szansa na pojechanie na taki festiwal, na taki koncert. Także poniedziałek, 15 czerwca, Foo Fighters, Stadion Narodowy w Warszawie. No i w Lublinie, już niedługo, bo 12 czerwca, czyli w piątek, Lechia Nerka zagra po raz ostatni. Ogólnie jest to jego trasa pożegnalna, trasa koncertowa ostatnia. No i ostatni jego koncert w Lublinie. Także jeżeli chcielibyście zobaczyć Lecha Janerkę po raz ostatni na scenie, no to właśnie 12 czerwca w Fabryce Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

0: The Cure i Why Can't I Be You na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już godzinę 9:00, także to pora na wydarzenia.
1: Jak z cenami paliw w środę? O tym za moment. Będzie także o dodatkowych autobusach na Świdnik Air Festival oraz bezpłatnych identyfikatorach dla naszych pupili.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Dzisiejsze ceny maksymalne paliwa lekko wzrosną. Ile zapłacimy? Cena litra benzyny 95 wyniesie 5 zł i 96 groszy, benzyny 98 6 zł i 61 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 46 groszy. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę będzie obowiązywać do 15 czerwca. Akcyza jest obniżona o 29 groszy za litr benzyny i 28 groszy za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. W weekend samoloty wzbiją się w przestworza. Z kolei ulice zostaną opanowane przez autobusy. Świdnik Air Festival nadchodzi wielkimi krokami. Z tej okazji Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie przygotował dla pasażerów specjalną linię autobusową o nazwie R, która będzie funkcjonować w sobotę od godziny 14 do 22.30. Pojazdy będą kursować po trasach między przystankami Ruska 01, Świdnik Stadion 04 oraz Felic 02, Świdnik Stadion 02. Co więcej, po zakończeniu wydarzenia około godziny 23.00 z przystanku Świdnik Stadion wyjadą dodatkowe autobusy przegubowe linii numer 17, 47, 55, 150, 155 oraz 157. Dodatkowo linia numer N2 wykona 2 dodatkowe kursy. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania transportu miejskiego podczas Świdnik Air Festival dostępne są na stronie przewoźnika. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zostajemy w temacie samolotów. Miłośnicy podróży lotniczych, kupujcie bilety. Wypoczynek nad chorwackim morzem kusi turystów. Od wczoraj zainteresowani mogą polecieć z portu lotniczego w Lublinie do Rijeki. Warto dodać, że to jedyne takie połączenie realizowane w Polsce Wschodniej. Samoloty mają kursować 2 razy w tygodniu, we wtorki oraz soboty. Przelot do popularnego wakacyjnego kurortu trwa około 1,5 godziny. Zakup biletów, a także szczegółowe informacje dostępne są na stronie wizer.com. Psy dostaną swoją zwierzęcą biżuterię. Każdy z nich uzyska indywidualny grawer. W ramach projektu budżetu obywatelskiego miasta Lublin Razem dla Zwierząt, Kastracje, Bezpieczeństwo i Edukacja czworonogi otrzymają bezpłatne adresatki. Na takim medaliku znajdzie się hasło Zgubiłem się oraz numer kontaktowy do właściciela. O szczegółach akcji mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta miasta Lublin.
2: Adresatki mają kształt kości i wykonane są z trwałego aluminium anodowanego, odpornego na warunki atmosferyczne. Zainteresowani mieszkańcy będą mogli dokonać doboru adresatki do wielkości psa. Dostępne są 2 rozmiary. Właściciele czworonogów będą mogli wybrać także kolor identyfikatora oraz rodzaj mocowania do obroży psa.
1: Odebrać je można w zakładzie fotograficznym Fotocentrum przy ulicy Wieniawskiej 6. Przysługują one właścicielom psów, którzy utrzymują swoje zwierzęta na terenie Lublina.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe, a zaczniemy od siatkówki. Zaledwie 30 minut temu zakończyło się pierwsze spotkanie w wykonaniu podopiecznych Nikoli Grbicia w siatkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni zainaugurowali zmagania od zwycięstwa z reprezentacją Kuby, którą pokonali 3-0. W kolejnych spotkaniach na turnieju w Chinach Polacy zmierzą się ze Słowenią, Japonią oraz Ukrainą. Pierwsze z wymienionych wyzwań czeka na kadrowiczów już jutro o godzinie 14 czasu polskiego. Przejdźmy do koszykówki. Za nami pierwsze starcie, którego stawką jest brązowy medal Orlen Basket Ligi Mężczyzn. ABW Arka Gdynia pokonała w nim przed własną publicznością Dziki Warszawa 89-84. Rewanż walki o najniższy stopień podium zostanie rozegrany już w piątek o godzinie 20.15. Mistrzostwa Polski nie zwalniają tempa i już dzisiaj o 20.15 czeka nas drugi mecz o złoto Orlen Basket Ligi. Legia Warszawa ponownie przed własną publicznością zmierzy się z Orlenem za stalem Zielona Góra. W pierwszym starciu broniąca tytułu ekipa ze stolicy przegrała 74-77. Przypomnijmy, że rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw jednej z ekip. Na koniec piłka nożna. Reprezentacja Polski kobiet w ostatnim meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2027 przegrała na wyjeździe z reprezentacją Niderlandów 1-3. Biało-czerwone zajęły tym samym ostatnie miejsce w swojej grupie, ale wciąż mają szansę na awans do przyszłorocznego mundialu. Szansą na kwalifikacje do mistrzostw będą baraże, które zostaną rozegrane w lutym przyszłego roku. Potencjalny rywal Polek nie jest jeszcze znany.
0: My sprawdźmy, co dzieje się za oknami. Moi drodzy, aktualnie kropi. Także jeżeli wychodzicie, to bierzcie ze sobą parasolkę, bo później też między 12 a 14 będzie padać, no i od 20 będziemy mieli burzę z ogromnymi opadami. Aktualnie ciśnienie atmosferyczne 1017 hektopaskali, przez co biometr jest niekorzystny, jakość powietrza jest dobra, a temperatura wynosi 17 stopni.
4: Reklama.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej roka w mieście!
0: Moi drodzy, rozpoczynamy właśnie z Dio ostatnią godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Wstajemy, jest już prawie 10:00, no za godzinę, ale prawie 10:00, do 10:00 się zbliżamy, także już teraz Dio i Rainbow in the Dark. Lecimy z klasykami.

Avatar Crying Fire na antenie Akademickiego Radia Centrum. Nowość. Panowie ze Szwecji nagrali ten kawałek w ogóle podczas tworzenia albumu. I ta kompozycja w ogóle powstała właśnie po to, żeby znaleźć się na tym albumie, ale oni potem stwierdzili, że wydadzą to trochę później, żeby fani mieli z czego się cieszyć, że będzie album, a potem po jakimś czasie wydadzą dopiero dwa single. No i właśnie Crying Fire to jeden z takich kawałków. Jest on świetny i tutaj w internecie czytałam, że ludzie piszą, że tak im się podoba ten kawałek, że nawet nie ogarnęli, kiedy się skończył, jak go puścili, że zaczęli go słuchać i po prostu popłynęli. Także my teraz też popłyniemy z piosenką, która jest dla naszego radia bardzo bliska. YouTube z kawałkiem Where the Street Have No Name. To pierwszy kawałek, który kiedykolwiek poleciał na naszej antenie, także teraz wsłuchajmy się, czego słuchamy już od lat.

0: Ale zrobiło nam się tutaj klimatycznie. Razem ze mną w studiu Mikołaj Borowiec, jak na jakimś ognisku przed chwilą, co nie?
1: Dokładnie, szkoda, że tego błękitnego nieba nie ma dzisiaj z nami.
0: No dobra, wszędzie są chmury. Popatrzyłam się za okno, chciałam powiedzieć, że może gdzieś ten błękit jest, ale jednak go nie ma. Żartowałam. Dobra, na zegarach mamy 26 minut po godzinie 9, co oznacza, że to pora na przegląd naszych ogólnokrajowych mediów. Także Mikołaj, co znalazłeś dla naszych słuchaczy tym razem?
1: No ja mam trochę długi artykuł, bo jest tu sporo danych. Znalazłem informację o tym, ile musimy zarabiać, żeby klasyfikować się do klasy średniej. I tak na szybko powiem, że Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje klasę średnią na podstawie wskaźnika EHDI. Uzyskuje się go przez podzielenie dochodu w gospodarstwie domowym przez określony wskaźnik zależny od liczby domowników. Określenie, ile zarabia klasa średnia w tej metodzie, bierze pod uwagę medianę zarobków. Z badań PIE wynika, że do klasy średniej zaliczają się osoby zarabiające od 67% do 200% mediany zarobków. Zarobki
0: Co
1: klasy
0: to znaczy?
1: To jest dobre pytanie. Ale jest jeszcze druga metoda. Zarobki klasy średniej wskazała również OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Z jej badań wynika, że pieniądze, jakie zarabia klasa średnia, to od 75% do 200% mediany zarobków na osobę w gospodarstwie domowym. I teraz, mediana płac w gospodarce narodowej w grudniu zeszłego roku według GUS wynosiła 7 907,20 zł brutto. Oznacza to więc, że wedle metodologii PIE klasa średnia powinna zarabiać od 5 297 zł do 15 814 zł brutto. Tymczasem według drugiej metody OECD wskazuje, że klasa średnia powinna zarabiać od 5930 zł do 15 814 zł na osobę w gospodarstwie domowym.
0: No to nam studentom trochę chyba brakuje do bycia klasą średnią.
1: I według tych kryteriów 45% obywateli łapie się do tej klasy średniej.
0: Naprawdę?
1: Tylko.
0: Okej. Okay. No, ale część też jest pewnie wyższej, także...
1: Oczywiście.
0: No. Ja mam trochę milszy dla portfela temat, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem. Znalazłam na stronie Interi taki artykuł. Kupili dom we Włoszech za 1 euro. Ujawniają prawdę o tanich nieruchomościach. No i jedna z par z Australii kupiła, wiesz o co chodzi, były te takie mieszkania za 1 euro, można we Włoszech, w Hiszpanii, gdzieś indziej w ciepłych krajach kupić sobie dom za 1 euro. No ale ludzie myśleli, że to będą domy, przynajmniej ta para z Australii, że to będzie dom, w którym można już zamieszkać. A to są takie rudery, bez okien, bez dachu, który po prostu trzeba wyremontować od podstaw, taki gruntowy remont trzeba tam przeprowadzić, właśnie wstawić dachy, okna, drzwi, wszystko, ściany pomalować, naprawić podłogi. No i to kosztuje kolejne kilkadziesiąt tysięcy euro, z czego ta para sobie nie zdawała sprawy. No i teraz jest wielka tragedia na cały internet, że jednak te domy nie nadają się do zamieszkania od razu, bo kto by o tym pomyślał, że dom za 1 euro, za 4 zł, za 5 zł prawie.
1: To i tak bardziej się znaczy miałem powiedzieć, że bardziej się opłaca niż kupowanie lodów, bo tam w Rzymie bodajże amerykańska turystka zapłaciła z mężem za kubeczek lodów 144 zł w przeliczeniu
0: to
1: na
0: Polskę. To co to za lody? Z czego te lody były zrobione? Pozłacane?
1: Możliwe.
0: Pozłacane rzymskie lody, Boże
1: Podobno
0: święty.
1: Posypki były darmowe.
0: O, no to nieźle, to przynajmniej na posypce zaoszczędzili.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą środę o godzinie 19. Zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Motolease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
4: I to gdzie?
6: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu.
2: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

I tak, to ja na 98 i 2 FM. A już 18 czerwca podczas sceny w centrum wystąpi dla Was zespół Damask. No i jeżeli chcecie zgarnąć wejściówkę na ostatni już koncert w tym sezonie sceny w centrum, no to słuchajcie uważnie. Panowie pochodzą z Trójmiasta, tworzą połączenie doom metalu z taką lekkością akustyczną, trochę tam intymnie też jest na tych koncertach. Elementy folku, etno, tutaj się dzieje wszystko, ale brzmi to magicznie i wspaniale na żywo. Także uwaga, uwaga, jeżeli chcecie pojawić się na scenie w centrum już 18 czerwca, czyli w przyszły czwartek, nie jutro, tylko za tydzień, no to pod numer 515-515-982 musicie napisać mi, jakie miasta wchodzą w skład Trójmiasta. 515-515-982. Jakie miasta wchodzą w skład Trójmiasta? Czekam na Wasze SMS-y, a osoby, które odpowiedzą poprawnie, zgarną wejściówki na właśnie ten koncert. A teraz w Waszych głośnikach The Amazons z kawałkiem Black Magic.

Aerosmithy Crying na antenie akademickiego Radia Centrum. O, cóż to za klasyczny kawałek. Moi drodzy, ja pytałam się was, jakie miasta wchodzą w skład Trójmiasta, no bo zespół Damask, który zagra u nas już 18 czerwca, właśnie stamtąd pochodzi. No i poprawna odpowiedź to jest oczywiście Gdynia, Gdańsk i Sopot. Także jeżeli wysłaliście mi takiego SMS-a, no to czekajcie na telefon ode mnie, bo rzuciliście się po prostu na te wejściówki. Ja gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, no i już wygrali i ja też dziękuję wam bardzo za spędzenie ze mną tych trzech ostatnich godzin. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. Dziękuję, do usłyszenia o 20 w audycji z roku na rok, a ja zostawiam was z piosenką od Steel Love, autobusy i tramwaje już teraz w waszych głośnikach.

0: Poranna stłuszka opóźni ruch w kierunku centrum. W wydarzeniach również o zastrzyku gotówki dla województwa lubelskiego na rewitalizację miejskich przestrzeni oraz najstarszej planszówce świata. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Kolizja na Alei Solidarności w Lublinie. Kierowcy utknęli w porannym korku. Zdarzenie miało miejsce na odcinku między ulicą Lubomelską a ulicą Dolną 3 Maja, gdzie kilka samochodów najechało na siebie. W wyniku kolizji zablokowany został jeden pas ruchu prowadzący w kierunku centrum miasta. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia i dbają o bezpieczeństwo uczestników ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz wydłużonym czasem przejazdu. Służby apelują o ostrożność i stosowanie się do wydawanych poleceń. Ponad 200 milionów złotych na rewitalizację miast w Lubelskiem. 22 projekty zmienią zdegradowane przestrzenie. Zarząd Województwa Lubelskiego wręczył wczoraj umowy na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Łączna wartość przedsięwzięć wynosi blisko 209 milionów złotych, z czego niemal 159 milionów pochodzi z funduszy unijnych. Dzięki wsparciu odnowione zostaną zdegradowane budynki i przestrzenie publiczne, które zyskają nowe funkcje społeczne, kulturalne, edukacyjne i turystyczne. Wśród projektów znalazły się m.in. rewitalizacja obszaru parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie, rozbudowa biblioteki w Świdniku oraz renowacja klasztoru karmelitów bosych. Dofinansowanie otrzymało także hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, gdzie powstanie centrum wsparcia i ogród terapeutyczny. Efekty realizowanych inwestycji odczuje ponad 280 tysięcy mieszkańców regionu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lubelski Klub Go jest otwarty na nowych członków. Jaką filozofię kryje w sobie najstarsza wciąż rozgrywana gra planszowa na świecie? Według legendy wymyślił ją jeden z pięciu dobrych cesarzy, Yao, ponad 2000 lat przed narodzeniem Chrystusa, aby rozwinąć intelekt swojego syna. Historycy jednak uważają, że Go powstało w Chinach między X a IV wiekiem przed naszą erą. Jego reguły są przejrzyste. Gracze na przemian ustawiają czarne i białe kamienie na gobanie, specjalnej planszy złożonej z 19 poziomych i 19 pionowych linii, aby zdobyć większe terytorium niż rywal. Mimo prostoty zasad rozgrywka obejmuje setki tysięcy kombinacji, dzięki czemu rozwija myślenie strategiczne, wyobraźnię oraz uwagę. To nie jest gra tak schematyczna, jak mogłoby się wydawać, podkreśla Kamil Jerzyk, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie oraz opiekun klubu GO.
1: Są inne aspekty niż tylko strategia. Dobre dla człowieka psychologiczne, uczenie harmonii. To jest też dobre dla mózgu po prostu, bo przez to, że ona nie jest aż tak bardzo schematyczna, zmusza do myślenia i zawsze jakiś wynik jest poprawny. To jest na pewno zdrowe dla dzisiejszego przesytu bodźcami. Czy w ogóle uspokaja w pewnym sensie, bo też w tej grze chodzi o pewne kontrolę emocji.
0: W Lublinie spróbować swoich sił w tej wyjątkowej grze można podczas spotkań klubu GO działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie. Zrzesza on zarówno miłośników tej formy rozrywki, jak i osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z GO. Zajęcia odbywają się w każdą środę o godzinie 17. Więcej o innych formach aktywności oferowanych przez instytucje usłyszycie w porannej rozmowie Radia Centrum. Dostępna jest ona na naszej stronie centrum.fm. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy w tej chwili 17 stopni. Jest pochmurno, a momentami także deszczowo. Wiatr słaby, wiejący z prędkością około 10 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, ale biometr niekorzystny.
2: Radio Centrum. Najwięcej oka w mieście.

0: Gospodarka opowiedziana przez monety. Jak pieniądz zmieniał historię. Zaprasza dr Ilona Skibińska-Fabrowska z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: Dzieje złotego. W kolejnych latach 2004, 5, 6 i 7 ukazywały się monety zaprojektowane przez Ewę Tyskarpińską i Andrzeja Nowakowskiego, gdzie na współczesnej, numizmatycznej, srebrnej monecie 10-złotowej znajdował się wizerunek jednej z monet z okresu międzywojennego. Była to żniwiarka, charakterystyczna dziewczyna, włosy splecione w warkocz, chustka na głowie, kłosy zboża. Był żaglowiec, była Polonia, czyli nawiązanie do takiej renesansowej kobiety z przepaską na głowie, stylizowanej trochę na królową Jadwigę. No, dlatego, że modelka, która pozowała do tej monety, pozowała również do sarkofagu królowej Jadwigi, stąd te skojarzenia. Był też wizerunek Nike. Ale dzieje złotego stają się dla mnie pretekstem do zastanowienia się i opowiedzenia o tym, jak to się stało, że w okresie międzywojennym ten złoty został wprowadzony. Jak to się stało, że najpierw do wielkiej inflacji doszło, a potem jak się udało z tej wielkiej inflacji wykaraskać i wyprowadzić gospodarkę i system finansowy Polski na prostą. No, co prawda niedługo to trwało, wielki kryzys gospodarczy dość szybko w Polsce się pojawił. Niemniej te kilka lat, kilka najlepszych lat między 25 a 29 rokiem dla rozwoju gospodarczego Polski, dzięki reformom monetarnym udało się przetrwać, udało się przeżyć i z sukcesem wykorzystać. Historia sięga I wojny światowej, bo jak wiadomo, żeby prowadzić wojnę, potrzebne są trzy rzeczy. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Wszystkie państwa, które brały udział w wojnie, zastanawiały się, skąd te pieniądze brać. Pomysły na to bywały różne. No najprostszym rozwiązaniem, chociaż wcale nie najpowszechniej wykorzystywanym, było wydrukowanie dodatkowej liczby banknotów. Dlaczego nie powszechnie wykorzystywanym? A ponieważ, dlatego, że XIX wiek i początek XX wieku to jest system waluty złotej opartej o rezerwę cząstkową, czyli ilość banknotów w obiegu była pochodną wartości złota w skarbcach banku centralnego, była pochodną i jeszcze na dodatek każdy banknot był wymienialny na złoto. Więc jeśli tych banknotów wymienialnych na złoto w obiegu pojawiło się za dużo, to pojawiało się ryzyko, że nastąpi run na kasy, tym razem niezwykłych banków, a banku centralnego. Wszyscy będą chcieli wymienić te banknoty na złoto i okaże się, że złota tego nie ma. Więc z tą emisją pieniądza papierowego, zwłaszcza tego pieniądza bankowego, to dość ostrożnie. Emitowano pożyczki, obligacje, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, pożyczano za granicą, różne metody stosowano. Niemniej we wszystkich krajach, które wyszły zwycięsko bądź jako kraje przegrane z I wojny światowej, inflacja po zakończeniu wojny się pojawiła. W różnej skali. Największa inflacja była w tych krajach, które wojnę przegrały, czyli Niemcy i hiperinflacja niemiecka, która właściwie zmiotła i tak osłabioną wojną gospodarkę niemiecką, ale to i nowe państwa, które powstały po rozpadzie Austro-Węgier, czyli Austria i Węgry, też kraje z potężną inflacją powojenną, no i Polska znalazła się w tym gronie czterech krajów, w których inflacja po zakończeniu I wojny światowej była najwyższa. Dlaczego ta inflacja była taka w Polsce wysoka? Skąd ona się taka wysoka wzięła? No przecież to nie Polska, nie rząd polski, nie Bank Centralny Polski finansował wojnę, to nie on drukował pieniądze, bo jego jeszcze nie było. Wzięła się stąd, że w Polsce tak naprawdę wojna nie zakończyła się w 18 roku. Te spory i walki o granice trwały jeszcze przez kolejne lata. I oczywiście nam od razu do głowy przychodzi wojna polsko-bolszewicka i to, co się działo na granicy wschodniej. Ale nie można zapomnieć, że w Wielkopolsce powstanie wybuchło w grudniu 18 roku i walki o przynależność tego terenu do Polski trwały jeszcze przez kolejne miesiące. Że Polska wiodła spór z Czechosłowacją o Zaolzie i Jaworzynę na Spiszu. To były ziemie sporne i tam też się toczyły walki. Że Śląsk i powstania śląskie i plebiscyt na Śląsku to jest jeszcze pieśń przyszłości, a i sytuacja na północy, czyli plebiscyt na Warmii czy status wolnego miasta Gdańska nie były jasne. A więc toczyły się działania wojenne, a żeby prowadzić wojnę potrzebne są pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Rząd potrzebuje tych pieniędzy. W okresie międzywojennym pozyskanie pieniędzy przez rząd było dość proste. Rząd zaciągał kredyt w banku emisyjnym, czyli otwierał rachunek kredytowy. I tak się zdarzyło też w Polsce, rząd miał otwarty rachunek kredytowy w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej. I wraz z pojawianiem się potrzeb wydatkowych, z pojawianiem się deficytu budżetowego, mówiąc językiem współczesnym, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa uruchamiała kolejne środki na potrzeby rządu. No i nieuchronnie i działania wojenne, ale i zbieg innych okoliczności związanych z odbudową państwa doprowadził do tego, że kredyt rządu w banku emisyjnym w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej był ogromny, a ludność borykała się z inflacją, która pod koniec 2023 roku osiągnęła 35 000%.
2: Autopromocja. Grzyby w domu? Opcje są dwie. Albo nie sprzątnąłeś od tygodnia kubka z fusami po herbacie, albo w najbliższy piątek wieczorem spotkasz się z pradawnymi bogami na kanapie w salonie. Opcja numer 3. Muzyczna podróż w środku tygodnia na rubieże wyobraźni. Nieważny gatunek. Ma być dziwnie. Psychodela, stoner, sludge, jazz, elektronika, a czasem wszystko naraz. W każdą środę o godzinie 21:00. W każdą środę trzeci rodzaj grzyba w twoim domu.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
4: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. To chyba tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej joga w mieście.

0: Fantastyczny kociołek. Receptury dzieł fantazy warte waszej uwagi.
1: Witam was, Gabriela Wolińska, a dzisiejszą recepturą jest ciekawa pozycja na granicy oryginalnej historii i adaptacji, a jest to film Dungeons & Dragons – Złodziejski Honor, który ukazał się w 2023 roku w reżyserii Jonathana Goldsteina i Johna Francisa Daleya. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, jak to mówią, ale wrogów również. Przekonują się o tym Edgin i Holga, którzy próbowali wraz z drużyną zdobyć potężny relikt. Za jego pomocą ten pierwszy miał przywrócić do życia swoją ukochaną żonę, ale trudność tego przedsięwzięcia nie polegała na pokonaniu niebezpiecznych pułapek w wielkim grobowcu. No musieli ten relikt po prostu ukraść. Z tym, że zostali złapani na gorącym uczynku i wtrąceni do więzienia. I po ucieczce z niego próbują odnaleźć swoich dawnych kompanów, którym udało się z tym reliktem uciec. No jednak okazuje się, że to tylko początek problemów bohaterskiej, choć dosyć awanturniczej dwójki. Film przedstawia niemal idealny obraz przygodowego fantazy. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Tak rozpoczyna się podręcznik do gry Dungeons & Dragons, w skrócie D&D. Na bazie jej świata i systemu magicznego oraz zasad stworzono ten film. Dla tych mniej obeznanych w grach to jest typ gry fabularnej, w którą nie gra się na komputerze, no chyba że dołączysz do znajomych przez internet, ale najważniejsze jest tu odgrywanie roli i rozwiązywanie problemów przytoczonych przez mistrza gry, który ją prowadzi. Gracze sami tworzą historię, więc jest to idealna baza dla powieści, filmu czy innej gry wideo, jak chociażby słynnej Baldur's Gate. Sam świat D&D osadzony jest w high fantasy z różnymi rasami, magią i podobnym do średniowiecza mechanizmem politycznym. Historia przedstawiona w filmie jest dosyć ciekawa, ale momentami przewidywalna, jednak muszę przyznać, że scenariusz został napisany w taki sposób, żeby się to przyjemnie oglądało. Choć w opisie wcześniej opowiedziałam wam dużo, i tak poznajemy tę historię przytoczoną zaraz na początku, bo film skupia się na odzyskaniu utraconego artefaktu po ucieczce z więzienia i tworzeniu się nowej drużyny. Tym samym poza głównym wątkiem mamy szansę dowiedzieć się nieco więcej o samych bohaterach. Jest to film przygodowy, także nie spodziewajcie się skomplikowanych charakterów na ekranie, ale postacie są napisane fajnie. Obserwujemy naturalną dynamikę relacji między nimi i właśnie rozwój bohaterów. Bardziej obyci w D&D gracze zauważą pewne archetypy danych klas, takich jak bard czy druid, ale jak wspomniałam, to przygoda tutaj gra główną rolę. I humor, bo tego nie brakuje zarówno w wielu kampaniach D&D, jak i w samym filmie. Mimo prostoty historii i postaci, lekki baśniowy humor charakterystyczny dla bardowskich opowieści sprawia, że się nie nudzimy. Zresztą kampanie grane w systemie D&D mają to do siebie, że poza akcją zdarzają się często bardzo absurdalne sytuacje, które ubogacają fabułę. Do tego w samym filmie dostrzeżemy kilka nawiązań do popkultury, wplecione w bardzo zabawny sposób. I to prawda, że widz z ulicy może nie zrozumieć pewnych dowcipów, tych opartych na samym nawiązaniu do gry czy jej zasad, ale graczom dodaje to smaku. Mimo to oba typy widzów najpewniej zakończą seans z polepszonym humorem. Dungeons & Dragons – Złodziejski Honor to pozycja stricte pod rozrywkę. Idealna na piątkowy wieczór, kiedy chcemy odpocząć po pracy i wolimy się pośmiać, niż rozwiązywać skomplikowane zagadki. To zarazem adaptacja i pewien pastisz na gry fabularne, do którego trzeba podejść z przymrużeniem oka i zwyczajnie pozwolić, aby wciągnął nas w swoją historię. Kolejna interesująca pozycja pojawi się w Fantastycznym Kociołku już za tydzień, więc serdecznie zapraszam. Była z wami Gabriela Wolińska. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek. Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: W czym ty tak grzebiesz?
2: Płyty znalazłam na strychu.
1: Pokaż to. Perliam van Halen de Perhamode.
2: Darek, nie osłabiaj, nie pracujemy w radiu rockowym.
1: O! Metallica! To znam, koszulkę z tego miałem.
2: Darek, ty...
3: Nie bądź jak Darek i słuchaj audycji z roku na rok w Akademickim Radiu Centrum.
2: Co tydzień w środę o 20:00 największe hity wszechczasów. Zapraszamy. Agnieszka Piechota
3: i Jakub Grys.
0: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

5 minut po godzinie 13. The Offspring zaczynają dzisiejsze wydanie od środka roka na antenie akademickiego Radia Centrum. Dziś mamy małą sobotę, przed mikrofonem Jakub Grysno i zaczynamy, no, można powiedzieć, od muzyki bardzo gorącej. Red Hot Chili Peppers i Give It Away.

0: Reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

bez wątpienia dziki kawałek. Animal I Have Become od 3 Days Grace na 98 2FM. 14 minut po godzinie 13, a samo 3 Days Grace, jak i pewnie ten kawałek, niebawem będziecie mogli usłyszeć na żywo. Na żywo, a kiedy? No od 18 do 19 czerwca w Warszawie na terenach letniej sceny progresji odbędzie się Summer Punch Festival i rzeczywiście będzie to prawdziwy i mocny punch muzyczny, bo oprócz 3 Days Grace usłyszycie również takie formacje jak POD, Set It Off, Bad Omens, Palais Royal. No mnie ekipę żeście zmontowali, jak to mawia. Klasyk. Kto się wybiera? No to przypominam, jeżeli to zrobicie, no to wysyłajcie do nas jakieś relacje pod 515-515-982 albo w stronę naszych mediów społecznościowych. Ale za dużo łojenia to też niezdrowo, dlatego zwolnimy tempo. Budka suflera.

Tilt. Jeszcze będzie przepięknie na naszej antenie i będzie przepięknie 18 czerwca o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka odbędzie się ostatnia scena w centrum w tym sezonie. I kto zagra? Zagra dla nas formacja Damask z Trójmiasta, zespół, który specjalizuje się w brzmieniach heavy metalowych, doomowych, okult rockowych, klimaty czerpiące z Alice Cooper na przykład, albo King Diamond. I drodzy słuchacze, jeżeli chcecie wziąć udział w naszym koncercie, to musicie też wziąć udział w naszym konkursie. A konkurs jest bardzo prosty, bo nawiązuje do takiego nietypowego święta, które dziś celebrujemy, czyli Międzynarodowy Dzień Elektryka. Więc z tej okazji, drodzy słuchacze, napiszcie do nas pod numer 515 515 982 jakikolwiek żart o elektryku.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą środę o godzinie 19:00. Zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: Wolałby pan jednak inne okulary?
5: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
4: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
7: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
2: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

19 minut do godziny 14. Zespół Hook i jeszcze gra dla nas numer Cień na antenie Akademickiego Radia Centrum, a my powiemy o rzeczy no niezwykle poważnej, choć wydawałaby się niepoważna na pierwszy rzut oka. Jak podają eksperci związani z naukową i akademicką siecią komputerową, czyli NASK, no to zwracają uwagę oni na nową formę cyberprzemocy. Cyberprzemocy, która polega na tym, że wrzuca się ogłoszenia sprzedaży kolegi na platformy z ogłoszeniami właśnie takimi. Co ciekawe, algorytm takich platform promuje owe ogłoszenia, w ogóle nie wyłapując, że jest to właściwie forma wspomnianej wcześniej przemocy. Dlatego, drodzy słuchacze, pamiętajcie o tym, że jak napotkacie się na taką sytuację, to żeby to zgłaszać, a w szczególności zgłaszać sytuację, jeżeli spotkacie ogłoszenie, że ktoś próbuje oddać kogoś w leasing.

11 minut do godziny 14, a to był zespół Slade, Far, Far Away. I my, drodzy słuchacze, lecimy daleko, daleko, za górami, za lasami. Jest taka sobie miejscowość jak Bychawa. No i w tej Bychawie szykuje się nam nowa atrakcja turystyczna, mianowicie, jak czytamy, ruiny pałacu w Bychawie odzyskają dawny blask, bo trwają prace związane z odrestaurowaniem obiektu i zagospodarowaniem jego otoczenia. Inwestycja ta ma poprawić dostępność do dziedzictwa kulturowego, wiadomo, no będzie co zwiedzać zdecydowanie w Bychawie, chociaż przyznam, z tym odzyskiwaniem dawnego blasku, patrząc po zdjęciach tych ruin, no to będzie naprawdę przeogromne wyzwanie.

Można powiedzieć, że kumkaolik kuma, że nie chce się wstawać w poniedziałki. Zaspane poniedziałki za nami, to tak dwuznacznie można powiedzieć. A drodzy słuchacze, gorąco was zachęcam, żebyście jeszcze z nami zostali za moment. Godzina 14. Nie przysypiajcie, zróbcie sobie jakąś kawę, jeżeli możecie. To jest zawsze niezdrowe. No i też za chwilę wrócimy do tematu naszego dzisiejszego konkursu. No i teraz Foo Fighters, Everlong. Już teraz na przebudzanie, można powiedzieć.

było Stained i numer Believe. Trudno w to uwierzyć, ale mamy już godzinę 14. Zaczynamy drugą część Ośrodka Rocka na antenie akademickiego Radia Centrum. Z tej strony Jakub Gryz, niezmiennie. No i tą drugą część zaczynamy od końca, można powiedzieć. Deep End to jest numer od zespołu Shinedown, który możemy sprawdzić sobie już teraz.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

A tu strachy na lachę oczywiście. Twoje oczy lubią mnie na 98.2 FM, a my chyba wszyscy uwielbiamy konkursy na antenie Radia Centrum. No to ruszamy po raz kolejny. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że 18 czerwca, czyli już równo za tydzień, o godzinie 19 na scenie małej sali widowiskowej Chatki Żaka odbędzie się kolejna scena w Centrum. Ostatnia już w tym sezonie, więc drodzy słuchacze, musicie się też na niej pojawić. A na pewno warto, bo zagra dla nas formacja Damask. Projekt z Trójmiasta. No i muzycy tego zespołu specjalizują się w brzmieniach heavy metalowych, doomowych, okult rocka. No klimaty, które na pewno się wam spodobają, jeżeli lubicie muzykę ciężką. No i drodzy słuchacze, jak zdobyć wejściówki? Jako, że dziś mamy 10 czerwca, no to też mamy Międzynarodowy Dzień Elektryka. I z tej okazji napiszcie do nas pod numer 515-515-982 wasz żart o elektryku. Albo w ogóle, jak mamy jakiegoś elektryka, który nas słucha, no to też możecie podzielić się żartem branżowym. Śmiało wysyłajcie swoje odpowiedzi. Przypominam, do zgarnięcia są bilety na ostatnią już scenę w Centrum w tym sezonie.

Jezu, jest to Bad Religion. 21st Century Digital Boy na antenie Akademickiego Radia Centrum. A drodzy słuchacze, mamy informacje dotyczące ogłoszeń festiwalowych. I wszystko wskazuje na to, że organizatorzy Poland Rock Festiwalu będą pompować nas kolejnymi ogłoszeniami aż do właściwie samego festiwalu. No bo znamy już trzy zespoły, które zagrają. Po pierwsze, zagra dla nas australijski zespół Special Guest, o którym absolutnie nic nie wiadomo. Poza tym, że grają post-punk i noise rock i są z Australii, więc wszystko wskazuje na to, że Jurek Owsiak wyciągnął ich z kazamatów jakiegoś australijskiego pubu. Zagrają dla nas również muzycy z zespołu Meteor Airlines, którzy specjalizują się w muzyce rdzennej z Maroka, połączone oczywiście z brzmieniami muzyki rockowej. No i też Various Punks. Poland Rock Festival odbędzie się, przypominam, od 30 lipca do 1 sierpnia na lądowisku Czaplinek Broczyna.

0: promocja.
1: Lubisz zupę grzybową? A może pierogi z grzybami? A może lubisz sery pleśniowe? Chciałbym zainteresować Cię najnowszym produktem Radia Centrum. 100% grzyba w grzybie w każdą środę o godzinie 21. Dla każdego zaawansowanego oraz początkującego grzybiarza. Nie wierzysz? Przyjdź i sprawdź.
2: Przed odsłuchaniem skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą, gdyż każda audycja niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu byciu i zmianom nastroju. Grzybobranie spółka redakcyjna nie odpowiada za ewentualne poszerzenie świadomości muzycznej.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Linkin Park, One Step Closer. I rzeczywiście powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, ale spokojnie, zostało nam jeszcze niecałe 21 minut do końca. No to mamy właściwie zakończenie powoli. Kilka informacji koncertowych. Pierwsza jest taka. Chcecie trochę gotyku? A może chcecie trochę metalu? A może jedno i drugie? No to niedługo będzie okazja przeżyć to na żywo. 26 czerwca w Warszawie w Beer and Bones odbędzie się przedpremierowy odsłuch nowej płyty formacji Moonspell. Płyty pod tytułem Far From God, którego premiera ma się odbyć 3 lipca. Ciekawa inicjatywa, a o pozostałych wydarzeniach związanych z muzyką na żywo usłyszycie za niecałe 4 minuty w imprezie FM.

oddział zamknięty trochę sobie pobalował, czyli kawałek party na antenie Akademickiego Radia Centrum, no to my też zaprezentujemy wam imprezę. Imprezę FM oczywiście, czyli przegląd najbliższych i najciekawszych koncertów. No to zaczynamy chyba od najważniejszego koncertu, jeżeli chodzi o czerwiec i lubelską scenę. Fabryka Kultury Zgrzyt. Na sam początek 12 czerwca o godzinie 20 odbędzie się koncert Lecha Janerki. Ostatni raz w Lublinie, ba, to będzie generalnie jeden z ostatnich koncertów w karierze Lecha Janerki, który podsumuje swoją ponad 40-letnią karierę sceniczną. No, przypuszczam, może inaczej, jestem pewien, że na pewno usłyszymy hity, praktycznie wszystkie, od pamiętające jeszcze początki od Klausa Mitwocha, kończąc właściwie na ostatnich solówkach Lecha Janerki. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. Zostajemy dalej w naszym mieście, aczkolwiek tym razem mówimy o koncercie trzech zespołów. 13 czerwca, czyli na szczęście w sobotę o godzinie 19 sprawdzimy sobie wydarzenie skierowane dla fanów, czy też dla koneserów muzyki metalowej. Zagra dla nas formacja Hilo, czyli lubelska załoga, która specjalizuje się w heavy metalu takim brytyjskim, klasycznym. Następnie Here on Earth, czyli kapela z Katowic, która lawiruje pomiędzy rockiem alternatywnym, a metalem progresywnym, kończąc na formacji Slave Keeper. Zresztą warto dodać, że to jest koncert z okazji ich trasy Podwójna Gra, która promuje też ich ostatni album pod tym samym tytułem. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na Facebooku Klubu Graffiti. No i zakończymy dzisiejszą imprezę FM na nie jednym, nie na dwóch, a na trzech koncertach, które odbędą się na początku lipca. 6 lipca w Białymstoku w klubie Zmiana Klimatu, 7 lipca w Warszawie w klubie Progresja oraz 8 lipca we Wrocławiu w Centrum Koncertowym A2 odbędą się koncerty formacji New Model Army. Zespół, który na scenie muzycznej już grywa ponad 40 lat. Mają nagrane już 15 albumów. No mówimy tutaj o bez wątpienia jednym z ważniejszych zespołów, jeżeli chodzi o kanon muzyki nowofalowej, muzyki postpunkowej, no i też rocka alternatywnego. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora. Radio Centrum.

Nami co? Pożegnanie, drodzy słuchacze, niewiele czasu nam zostało. Kończymy już dzisiejsze wydanie Ośrodka Rocka. Już za chwilę wydarzenia po godzinie 15, ale również zaczynamy godziny szczytu. Gabriela Wolińska przejmie stery Akademickiego Radia Centrum. Zostają was z zespołem Depeche Mode oraz Myslowic, ale nie na długo, bo usłyszymy się ponownie dziś po godzinie 20 w ramach audycji Z Roku na Rok. Przed mikrofonem był Jakub Gryz. Do usłyszenia już niebawem, można powiedzieć. Na razie.

0: nieco nostalgiczne dźwięki nam się tutaj pojawiły od Mysłowic, ale że minęła już godzina 15, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Czy Europa wciąż polega na Ameryce? O tym za chwilę. Powiemy również o tym, jak wygląda start młodych Polaków na rynku pracy.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy jutro za tankowanie? Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Energii w czwartek litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 5 zł. 92 grosze, benzyny 98 6 zł. 56 groszy, a olej napędowy 6 zł. 43 grosze. Warto pamiętać, że sprzedaż paliwa powyżej maksymalnych cen ustalonych przez resort energii grozi karą finansową w wysokości nawet 1 000 000 zł. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 groszy za litr benzyny i 28 groszy za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Czy Europa wciąż polega na Ameryce? Odpowiedzi na te i inne pytania można było znaleźć na dzisiejszym spotkaniu międzynarodowym. Centrum Europejskie UMCS zorganizowało dzień pełen edukacji i rozmów z ekspertami z różnych krajów. Podczas Quo Vadis Europa in Temporibus Arduis została omówiona kwestia m.in. polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej w obliczu współczesnych zagrożeń, w tym wojny hybrydowej, a także kryzysów gospodarczych oraz ich wpływ na stabilność ekonomiczną i polityczną państw członkowskich. Przedstawiciele polskich i zagranicznych uczelni porozmawiali również o konsekwencjach konfliktów zbrojnych, rekonfiguracji ładu międzynarodowego i jej implikacje dla Europy.
2: Dzisiaj Ameryka bardzo wyraźnie mówi o tym, że nie będzie jak do tej pory chroniła w 100% Europy. Interesy amerykańskie są tym, co będzie stanowiło filar polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
1: Opowiada profesor Uniwersytetu Warszawskiego Kamil Zajączkowski, po czym dodaje.
2: Pierwsza propozycja to jest propozycja rozszerzenia francuskiego odstraszania nuklearnego. Druga propozycja, współpraca brytyjsko-francuska w zakresie odstraszania nuklearnego. Trzecia propozycja to budowa europejskiego filaru nuklearnego w ramach przede wszystkim Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: W rozmowach wzięli udział wykładowcy z Polski, Francji oraz Ukrainy. Wszystkie rozmowy były tłumaczone na potrzeby osób z zagranicy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zderzenie marzeń z brutalną rzeczywistością? Tak wygląda start młodych Polaków na współczesnym rynku pracy. Z najnowszego badania pracuj.pl wyłania się paradoks. Chociaż 67 osób w wieku 18-29 lat marzy o przekuciu swoich pasji w zawód, to aż 83% uważa, że brakuje im przestrzeni na swobodne eksperymenty i szukanie własnej ścieżki.
3: W danych szczególnie mocno wybrzmiewa wątek finansów. 2/3 osób w wieku 18-29 lat uważa, że pomoc finansowa na starcie pomogłaby im w rozwoju zawodowym. Nie chodzi więc o brak odwagi czy pomysłu na siebie. Często problemem jest brak warunków, w których można ten pomysł sprawdzić.
1: Zauważa Anna Goreń, ekspertka PR w Pracuj.pl. W odpowiedzi na te alarmujące dane rusza projekt Grant, w ramach którego Pracuj.pl rozdaje aż 500 000 zł na realizację zawodowych pomysłów młodych talentów. Laureaci programu otrzymają nawet po 50 000 zł. Zgłoszenia do tego programu trwają tylko do końca czerwca, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora.
0: Zobaczmy, co w pogodzie. No nawet jak wyjrzymy za okno, no to widać głównie chmury, ale co z temperaturą? 19 stopni mamy na termometrach, z tym, że jest dosyć ciepło, tak duszno można by rzec. Jest wilgotno i ciepło na tyle, że odczuwalna temperatura to 24 stopnie. No ciśnienie jest dosyć niskie, więc biometr jest umiarkowany.
4: Radio Centrum.
5: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.
0: I skoro minęła godzina 15, to rozpoczynamy godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Gabriela Wolińska i dzisiaj będę Wam towarzyszyć w Waszych radioodbiornikach, czy też internetoodbiornikach do godziny 18. Będę miała dla Was bilety na scenę w centrum oczywiście i jeszcze kilka ciekawostek z kultury i świata właśnie. Kontynuujemy dobrą muzykę w Radiu Centrum od, czy raczej dzięki Disturbed.

naszych głośnikach gościli Perfect Circle właśnie w Akademickim Radiu Centrum. No i w sumie dzisiaj mamy też bardzo kolarskie święto, bo Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze i mimo tego, że jest ciepło, to raczej nie polecam go świętować. Możecie za to spotkać niezbyt ciekawe konsekwencje. Natomiast poza tym mamy Międzynarodowy Dzień Elektryka i to święto nam się dzisiaj przyda, jeśli chodzi o nasz konkurs, w którym do wygrania będą bilety na scenę w centrum. Ta 18 czerwca, przypominam, ale szczegóły za chwilę. Na razie, Dozer.

No i dzięki Guano Apes mogliśmy przez chwilę być w Japonii, a ja wam powiem, że 18 czerwca będziecie mogli być zarówno w Trójmieście, jak i w Lublinie. A to ze sprawą Damask, czyli właśnie grupy z Trójmiasta, która przyjeżdża do nas na scenę w centrum wystąpić dla was w Chatce Żaka. No i właśnie, żeby zdobyć bilety na ten koncert, to dzisiaj dla was pod 515-515-982 mam pytanie związane z dniem elektryka, czyli jaką jednostkę związaną z energią elektryczną opisuje skrót, czy raczej symbol A 515 515 982.

0: Zobaczmy sobie, jak tam wygląda ruch uliczny w Lublinie podczas godzin szczytu właśnie. No i zacznę od wypadku, który miał miejsce na Alei Krasińskiej. Kiedy się zjeżdża z ronda krwiodawców, no tutaj widzę, że na Sikorskiego się właśnie, pewnie z tego powodu właśnie robi korek. Także tamtędy na pewno nie polecam jechać. Generalnie w Lublinie już też dużo korków w całym mieście. Bo na Poniatowskiego widzę w stronę Alei Racławickich i na Semem Sowińskiego też bardzo dużo samochodów. Czy też na Solidarności, tutaj skrzyżowanie z Lubomelską i Kompozytorów Polskich, no i oczywiście tu ronda pod zamkiem, czy skrzyżowania przy Grafa, to tutaj jak zwykle dużo samochodów. Dużo też na skrzyżowaniu Smorawińskiego z Szeligowskiego. Tu praktycznie z każdego kierunku dosyć sporo samochodów stoi, także tędy też nie polecam jechać. Może prędzej jakąś obwodnicą, bo niestety na południu Krochmalna i Diamentowa również zakorkowane. Natomiast jeśli wy macie jakieś informacje drogowe, które mogę przekazać pozostałym słuchaczom, no to piszcie śmiało pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam dziewiątkę z czwórką, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
2: W każdą środę o 20 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

klasyk polskiego rocka na naszej antenie, czyli Zostawcie Titanica od Lady Punk. Tego sobie posłuchaliśmy, a teraz właśnie informacja z kategorii, no, porzucania właśnie tonącego okrętu, można by rzec. Przynajmniej według Niemców, bo chodzi o to, że, no, dotychczas to jednak Polacy wyjeżdżali do Niemiec za pracą, a okazało się, że w ciągu ostatniego roku właśnie z Niemiec wyjechało 290 tysięcy niemieckich obywateli w poszukiwaniu pracy czy lepszych warunków życia. No i też często też była kwestia rozwoju kraju, czy raczej stagnacji gospodarki. Tak podawali, jeśli chodzi o pytanie o powody swoich wyjazdów. Natomiast no, tutaj się coś chyba odwróciło, bo co prawda do Polski nie przyjeżdżają, ale do Polski z kolei bardzo dużo przyjeżdża właśnie za pracą. No i zobaczymy, w którą stronę to pójdzie.

Lim Bizkit na antenie 982 FM, a ja przypomnę może zasady konkursu, w którym do wygrania są bilety na scenę w centrum. Zagra na niej grupa z Trójmiasta, Damask, i właśnie oni tak sobie łączą trochę dumu, trochę polku i właśnie wystąpią 18 czerwca w Chatce Żaka w ramach naszej sceny w centrum. I żeby dzisiaj zdobyć bilety na ten koncert, to musicie pod 515 515 982 wysłać mi SMS-a z odpowiedzią na pytanie, jaką jednostkę związaną z elektrycznością opisuje symbol A? 515 515 982. Dzisiaj Dzień Elektryka, także takie pytanie dla Was mam. Jaką jednostkę energii elektrycznej opisuje symbol A? A skoro już o A mowa, to a propos, jak brzmi Damask, no to już tutaj w utworze Chora na naszej antenie można usłyszeć.

Nieco ponad 3 minuty nam zostały do godziny 16, ale mam jeszcze dla Was newsa. Jeśli macie dzieci w wieku od 6 do 16 lat, no to warto im powiedzieć, chyba że nas słuchają właśnie tacy młodzi ludzie, że do 15 czerwca trwają zapisy do projektu komiksowe Zakamarki Starego Miasta. Można się zaangażować w taki projekt nasz lokalny. Jeśli macie właśnie, jeśli znacie kogoś, kto mógłby wziąć się w tym udział, ma takie zdolności artystyczne, no to więcej szczegółów znajdziecie na oficjalnej stronie miasta. No a trzeba się spieszyć, bo do 15 czerwca te zapisy. A póki co posłuchamy sobie Rage Against the Machine.

0: Minęła już godzina 16, więc sprawdźmy wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: IMGW wydało ostrzeżenie dla województwa lubelskiego. O tym za chwilę. Powiemy również o przemycie ujawnionym na gorącym uczynku oraz nadchodzącym festiwalu naukowym.
0: Wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Przed nami dynamiczna pogoda. IMGW wydało ostrzeżenie dla naszego regionu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego stopnia przed burzami i silnymi opadami deszczu dla województwa lubelskiego. Największe zagrożenie dotyczy południa i wschodu regionu, gdzie wystąpi szansa na grad oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Zjawiska mają się rozwijać głównie pod wieczór i w godzinach nocnych. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80%. Wspólna kontrola zakończyła się odkryciem przemytu. Funkcjonariusze zabezpieczyli nielegalne papierosy. Podczas akcji kontrolnej Służby Celno-Skarbowej i Nadburzeńskiego Oddziału Straży Granicznej w miejscowości Leśna Podlaska zatrzymano samochód dostawczy marki Iveco. W przeszukaniu funkcjonariusze znaleźli 150 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.
2: Ponieważ istniało podejrzenie, że kierowca może przechowywać nielegalne wyroby tytoniowe, także w miejscu zamieszkania, funkcjonariusze przeszukali należącą do niego posesję w powiecie bialskim. W budynku gospodarczym ujawniono kolejne papierosy pochodzące z przemytu. Łącznie w pojeździe i na posesji zabezpieczyliśmy blisko 760 paczek papierosów o szacunkowej wartości rynkowej około 16 tysięcy złotych.
1: Mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Dalsze postępowanie w sprawie mężczyzny prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej. Skuteczna walka z wykroczeniami skarbowymi, w tym z przemytem i wprowadzeniem nielegalnych towarów do obrotu, jest możliwa dzięki współpracy obu jednostek. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Mniej niż 2 tygodnie pozostały studentom na zgłoszenie projektu. Największy lubelski festiwal naukowy zaprasza do inicjatywy. Do 21 czerwca trwa przyjmowanie wniosków w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 19-25 września. Pomysły mogą zgłaszać pracownicy uczelni oraz instytucji współtworzących festiwal.
3: W przypadku projektów zgłaszanych przez studentów czy doktorantów obowiązuje dodatkowy warunek. Opiekunem projektu musi być pracownik jednostki współtworzącej festiwal. Sam proces rejestracji spoczywa na kierowniku projektu, który w tym celu musi utworzyć konto i wypełnić kartę zgłoszenia. W przypadku projektów studenckich kierownikiem jest odpowiedni pracownik naukowy lub opiekun danej organizacji.
1: Mówi Katarzyna Skałecka, rzeczniczka biura prasowego UMCS. Tegoroczna 22. edycja jest pod hasłem Ciekawość vis vitalis nauki. Zgłaszane inicjatywy mogą mieć różnorodną formę popularyzacji nauki lub działalności kulturalno-artystycznej. Warsztaty, wykłady, laboratoria, eksperymenty czy gry naukowe. Co istotne, jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 projektów festiwalowych.
0: Zobaczmy, co w pogodzie. No zaczęło nam tu ponownie padać i przez to trochę temperatura spadła odczuwalna, bo na termometrach nadal mamy 19 stopni, ale odczuwalna temperatura no już spadła do 21 stopni. Wiatr nieco się wzmógł, przy czym oczywiście jeszcze też zaczęło padać, a ciśnienie bez zmian dosyć niskie, więc biometr jest umiarkowany.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej loka w mieście!
0: I skoro minęła godzina 16, to rozpoczynamy drugą część naszej audycji popołudniowej Godziny Szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Dzisiaj jestem z Wami ja, Gabriela Wolińska, i jestem z Wami do godziny 18. Będę kontynuować również konkurs, w którym do zgarnięcia są bilety na scenę w centrum, ale póki co posłuchajmy sobie po prostu muzyki. Kasabian.

0: jeszcze nam Canadia gra w tle z kawałkiem Poison na antenie Akademickiego Radia Centrum, a ja mam dziś, czy teraz informację bynajmniej nietoksyczną, a nawet całkiem pozytywną, myślę, zwłaszcza dla fanów Asterixa i Obelixa w Polsce konkretniej, bo oczywiście chodzi o ponowne pojawienie się Asterix i Obelix Misja Kleopatra w kinach. Wróci tenże film 4 września do polskich kin w odnowionej wersji 4K, no i oczywiście z poprawionym polskim dubbingiem, który, no, nie da się ukryć, zapisał się w historii właśnie naszego dubbingu rodzimego. Myślę, że właśnie informacja całkiem fajna i ja się zastanawiam naprawdę, czy się wybrać na niego, bo czy się nie wybrać, wybiorę się na pewno, myślę. Tylko muszę sobie znaleźć towarzystwo, ale myślę, że jeszcze trochę na to poczekamy, bo 4 września, ale myślę, że można sobie zapisywać spokojnie w kalendarzach. A tymczasem, przypomnę, klasykę, jeśli chodzi o dubbing z tego filmu.
1: Co za miejsce. Nie do życia. Co najmniej minus 700.

No to się trochę pobujaliśmy do hipisówki od Kobra Nocki i ja myślę, że spokojnie też będziecie mogli się pobujać 18 czerwca na scenie w centrum. Tutaj właśnie mam dla Was konkurs, w którym możecie wygrać bilety na tenże koncert, który da nam zespół Damask z Trójmiasta. Oni łączą w sobie trochę doom metalu, trochę takiego folku i etno. Bardzo atmosferycznie się u nich robi muzycznie, ale też czerpią na przykład inspiracje od Alice Coopera czy King Diamond, więc myślę, że to jest w sam raz koncert na zakończenie naszego sezonu właśnie sceny w centrum, bo to ostatni koncert w sezonie. Więc dzisiaj pytanie brzmi, z okazji Dnia Elektryka, jaką wartość, jaką jednostkę przedstawia skrót A? No właśnie, chodzi oczywiście o energię elektryczną. Jaką jednostkę związaną z tą energią przedstawia symbol A? Więc 515-515-982 to numer, na który trzeba wysyłać właśnie odpowiedzi na to pytanie, a do wygrania są bilety na scenę w centrum 18 czerwca w chatce Żaka. O 19 zagra Damask. No a teraz coś nieco bardziej klasycznego na naszej antenie, no, czyli Lenny Kravitz i Are You Gonna Go My Way?

0: No i tak się składa, że żyjemy w tym mieście razem z korkami. No ale w każdym razie sprawdźmy, gdzie obecnie się znajdują. Zacznę najpierw może od wypadku, który miał miejsce na Alei Mazowieckiego pod właśnie Aleją Solidarności, tutaj na tych właśnie zjazdach i w ogóle tu się już zaczął tworzyć korek, więc no tamtędy zdecydowanie nie polecam jechać. Z tego co widzę, no to na mieście no standard. Aleja Kraśnicka tutaj razem z Aleją Warszawską na rondzie Krwiodawców zakorkowane. Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich również, czy też ronda pod zamkiem, skrzyżowanie Przygrafa, czy też na przykład skrzyżowanie Andersa ze Spółdzielczości Pracy. Oczywiście Unii Lubelskiej ze względu na remonty, ale i dużą liczbę samochodów oraz Krochmalna w stronę Nadbystrzyckiej tutaj bardziej. Diamentowa już się nieco rozluźniła, ale w zamian Jana Pawła II się korkuje tam, gdzie zwykle. Natomiast jeśli wy macie jakieś informacje, czy to o korkach, czy wypadkach, to piszcie śmiało pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już dziś o 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
1: Autopromocja.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

organ w Akademickim Radiu Centrum i my sobie tutaj właśnie zerkniemy do naszego regionu, polskiego, ale lubelskiego przede wszystkim, bo po raz 20 odbędzie się Jarmark Jagielloński Retradycja i będzie to od 21 do 23 sierpnia i w tym roku motywem przewodnim są dzieci w kulturze, ale nie będzie to wyłącznie festiwal dla dzieci, chodzi o ich obecność w tradycji. No będą oczywiście, to będzie odzwierciedlone w punktach programu, ale myślę, że każdy by znajdzie coś dla siebie.

na zaryw na 14 minut do godziny 17. Myślę, że pora przypomnieć zasady naszego konkursu. Mam dla Was bilety na scenę w Centrum TA 18 czerwca, czyli już czwartek za tydzień o 19. Wtedy zagra nam zespół Damask z Trójmiasta i właśnie możecie zdobyć bilety na ten koncert, odpowiadając na nasze dzisiejsze pytanie. Pod 515-515-982 czekam na odpowiedzi. Jaką jednostkę energii elektrycznej opisuje symbol A? 515-515-982. Jaką właśnie jednostkę energii elektrycznej opisuje symbol A?

Old Scratch Blues od Jacka White'a z jego bardzo dobrze ocenianej płyty No Name i właśnie to w Radiu Centrum. Ale ostatnio nagle się pojawiło na stronie sklepu Jacka White'a no właśnie nowy album do zamówienia w preorderze. Już właśnie nowy album, który ma się nazywać Frozen Charlotte. No i jeśli chodzi o winyl, to jego premiera jest zaplanowana na 10 lipca, przynajmniej wysyłka. Natomiast co do pozostałych formatów jeszcze nic nie wiadomo, ale ciekawa forma, że tak powiem, promocji. On najwyraźniej nic nie musi, już po prostu tylko może.

0: Posłuchaliśmy sobie Royal Dad w utworze Ten Ton Skeleton, ale już minęła godzina 17, więc pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Przed nami lato w mieście. O tym za chwilę. Powiemy również o zwycięzcach miejskiego aktywatora młodzieżowego.
0: A przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji dla kierowców. Występują utrudnienia na trasie w kierunku Rzeszowa. Ze względu na wypadek na drodze ekspresowej S19 między węzłem Lasy Janowskie i węzłem Zdziary, podróżni mogą spodziewać się korków. Około godziny 15.40 doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Dwie osoby zostały ranne, a na miejsce skierowano lotnicze pogotowie ratunkowe. Jezdnia pozostaje zablokowana, a służby przekierowują kierowców na objazd. Utrudnienia mogą potrwać około 5 godzin. Czy wakacje spędzone w sercu metropolii są ciekawe? Animatorzy udowodnią, że jest to możliwe. Dziś udostępniony został wykaz atrakcji, które zaplanowano w ramach inicjatywy o nazwie Lato w mieście. Lista będzie na bieżąco aktualizowana, a władze miasta już teraz zapraszają do uczestnictwa w projekcie.
2: Wśród proponowanych atrakcji znalazły się m.in. zajęcia w rezerwacie dzikich dzieci, warsztaty i animacje podwórka sztuki organizowane przez Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice, 4 tygodnie kreatywnych warsztatów w Dzielnicowym Domu Kultury Czuby Południowe czy nowa wystawa w Łącznicy.
1: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Warto wspomnieć, że na chętnych czekają także inicjatywy kulturowo-sportowe. Szeroka oferta została stworzona z myślą o zróżnicowanych zainteresowaniach wśród młodych mieszkańców Lublina.
2: Bogaty program przygotowała także Miejska Biblioteka Publiczna, która zaprasza najmłodszych na zajęcia inspirowane literaturą, sztuką i filmem. Nie zabraknie także wydarzeń o charakterze sportowym i międzynarodowym, m.in. jubileuszowych międzynarodowych spotkań folklorystycznych.
1: Dodaje Beata Pietryczuk. Zapisy na wybrane zajęcia rozpoczną się już w najbliższy piątek u organizatorów poszczególnych akcji. Projekt będzie trwał od 30 czerwca do 31 sierpnia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wiemy, kim są zwycięzcy znanego lubelskiego konkursu. Miasto przyznało prawie 50 tysięcy na projekty młodzieży. Miejski aktywator młodzieżowy to program skierowany do osób młodych w wieku 13-26 lat, które chcą zrealizować własne pomysły na działania społeczne i obywatelskie. W tegorocznej czwartej edycji zostało wybranych 20 projektów. Między innymi były to działania o charakterze ogólnomiejskim, integracji społecznej, edukacji obywatelskiej czy rozwoju kulturalno-społecznego.
2: Wśród nagrodzonych projektów znalazły się te skierowane do lokalnych społeczności, takie jak międzypokoleniowe warsztaty kulinarne dla mieszkańców Kośminka, jak i inicjatywy ogólnomiejskie, na przykład lubelska rowerowa gra terenowa. Projekty dotyczą zarówno integracji społecznej, wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, edukacji obywatelskiej, jak i rozwoju kulturalno-sportowego.
1: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Przyznane granty wynosiły od 500 do 5000 zł, a tylko dwa z nich otrzymały maksymalną kwotę dofinansowania i są to neurokuchnia, zdrowe comfort food oraz ceramika bez barier. Na uczestników oprócz wsparcia finansowego czekają specjalistyczne szkolenia, które pomogą w dopracowaniu ich zwycięskich projektów.
0: A my zobaczmy, co w pogodzie teraz i w najbliższych godzinach. Na razie pada i mamy 19 stopni na termometrach, odczuwalna temperatura jest bardzo podobna. Natomiast przypominam, że w nocy mogą się zdarzyć burze, temperatura spadnie do 16 stopni, a jutro będzie bardzo deszczowo i dla natury to tym lepiej. Natomiast temperatura wzrośnie do 18 stopni.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: I skoro minęła godzina 17, to przed nami ostatnia godzina godzin szczytu przy mikrofonie Gabriela Wolińska. Jeszcze będzie okazja zdobyć bilety na scenę w centrum podczas tej godziny, ale też warto czekać na przykład na imprezę FM o 17.45, kiedy to usłyszycie. No informacje, jeśli chodzi o koncerty, które się będą odbywały w najbliższym czasie w naszej okolicy. A póki co, no to oczywiście wracamy do bardzo dobrej muzyki. Chevelle, tym razem na antenie Radio Centrum.

brzmień od Deep Purple, czyli Urgent Boy. No a teraz mam newsa dla tych, którzy raczej siedzą w fantastyce i znają nagrodę Zajdla. No tutaj jest taka najbardziej prestiżowa, jeśli chodzi o powieści i opowiadania fantastyczne. I właśnie wystartowało głosowanie na ten zew Zajdla, nad którym głosują właśnie czytelnicy. I można sobie pobrać darmowego e-booka, w którym są zgromadzone wszystkie opowiadania nominowane w tym roku. No oczywiście, żeby głosować, to trzeba mieć wejściówkę na Polkon, ale to już taki szkopuł. Myślę, że poczytać sobie można spokojnie. Znajdziecie ten e-book na zajdel.art.pl.

24 minuty po godzinie 17, więc myślę, że pora po raz ostatni przypomnieć zasady naszego konkursu. Dzisiaj z okazji Dnia Elektryka, no to mam dla Was pytanie związane z energią elektryczną, czyli pod 515 515 982 wysyłajcie odpowiedzi na pytanie, jaką jednostkę związaną z elektrycznością opisuje symbol A. 515 515 982, jaką jednostkę związaną z energią elektryczną opisuje symbol A, a do wygrania z kolei są bilety na scenę w centrum 18 czerwca. O 19 wystąpi nam zespół Damask, więc to już ostatnia opcja dzisiaj, więc zachęcam, żeby wziąć telefony w dłonie.

0: I słuchaliśmy sobie The Clash, Should I Stay or Should I Go? I to jest to pytanie, które zazwyczaj sobie zadajemy przed wyruszeniem w drogę. I właśnie, no tutaj, czy korki nas zatrzymają? No, na szczęście już jest ich coraz mniej. Jeszcze na takich węzłach jak skrzyżowanie przy Grafa, ronda pod Zamkiem, czy też skrzyżowanie Alei Solidarności z Lubomelską i Kompozytorów Polskich, to tutaj jeszcze sporo samochodów spotkacie, ale myślę, że nie trzeba specjalnie tych miejsc omijać, jeśli macie z tym kłopot. No jeszcze na Jana Pawła tutaj widzę korek od strony Filaretów po Armii Krajowej. No tutaj jeszcze sporo samochodów. Natomiast przede wszystkim już generalnie miasto jest przejezdne, więc pamiętajcie, żeby poza tym, żeby planować trasę, to żeby jechać zgodnie z przepisami i żeby bezpiecznie wrócić do domu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
3: W każdą środę o godzinie 19:00. Zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja. Najwięcej roka w mieście.

Dużo energii było w tej piosence Irish od Tilaf na antenie Radia Centrum. No i dużo energii również można spotkać na festiwalach. Sezon festiwalowy praktycznie się już rozpoczął w całej Polsce, bo na przykład Mystic mieliśmy tydzień temu. No i właśnie a propos Mystica, no to chciałam Was zaprosić, zachęcić do tego, żeby słuchać jutro radia o 19, gdyż Agnieszka Piechota nam przedstawi relacje z Mystic Festival na naszej antenie, powie, co tam się działo, kogo mogliśmy usłyszeć, jakie były ciekawostki, co się ciekawego działo na tym festiwalu, więc zachęcam serdecznie, jutro o 19 na naszej antenie będzie ta specjalna audycja wyemitowana. Natomiast jeśli chodzi o koncerty w najbliższej okolicy, w najbliższym czasie, to już za dosłownie 4 minuty Impreza FM, gdzie więcej informacji o tym właśnie.

0: No i pora właśnie na zapowiadaną imprezę FM, czyli informacje o zbliżających się koncertach w naszej okolicy. No i już w piątek, 12 czerwca, będzie można usłyszeć Lecha Janerkę w Fabryce Kultury Zgrzyt i to po raz ostatni, więc nie ma na to czekać. Bilety znajdziecie oczywiście na stronie Zgrzytu. No a z kolei następnego dnia, 13 czerwca, w klubie Graffiti usłyszymy Slave Keeper razem z Hero Nerf i zespołem Hilo. No, Slave Keeper gra trasę koncertową promującą najnowszy album i jest to właśnie ostatni koncert na ich trasie. Bilety kupicie przez internet, na przykład znajdziecie je na wydarzeniu poprzez klub Graffiti. A z kolei 15 czerwca w poniedziałek na Narodowym w Warszawie zagrają Foo Fighters. Towarzyszyć im będą Royal Otis i Otoboke Beaver. Także no tutaj czeka nas ciekawe połączenie alternatywy z ostrym rockowym graniem znanym właśnie Foo Fighters. No a ostatnie bilety są dostępne, radzę się nie ociągać. Dwa znajdziecie wejściówki na stronie organizatora.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Silverchair na antenie Akademickiego Radia Centrum na 8 minut do godziny 18, więc już powoli będziemy kończyć godziny szczytu. Dziękuję dzisiaj za ostatnie 3 godziny. Odpowiedzią na nasze pytanie konkursowe był amper. Jak się pytałam, jaką właśnie jednostkę energii elektrycznej przedstawia symbol A, no to właśnie chodziło o amper, więc gratuluję wszystkim, którzy przysłali prawidłową odpowiedź, no a przede wszystkim gratuluję pomysłowości i wiedzy. W każdym razie, parę takich odpowiedzi dostałam bardziej złożonych, więc jeszcze oczywiście konkursy będą na naszej antenie, także polecam słuchać Radia Centrum, również teraz, bo o 18:00 wydarzenia, a później jeszcze serwis sportowy i kulturowy oraz nasze audycje autorskie. A ja dziękuję, była z Wami Gabriela Wolińska, słyszymy się jutro o godzinie 15:00.

0: Wypadek na Alei Witosa w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy również o wsparciu edukacji w mieście oraz zmianach w świadczeniach ZUS. Była godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Groźny wypadek w Lublinie. Skuterzysta trafił do szpitala. Dzisiaj około godziny 14.30 na Alei Witosa przy skrzyżowaniu z ulicą Doświadczalną doszło do wypadku. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący jednośladem mężczyzna dostrzegł nadjeżdżające z naprzeciwka auto, a kierowca miał skręcić w lewo, w stronę centrum. Przyczyną zdarzenia miał być strach, iż samochód zajedzie drogę poszkodowanemu. Mężczyzna stracił panowanie i przewrócił się na jezdnię. Służby prowadzą czynności wyjaśniające. Przymierzają oświatowe korytarze z jednym hasłem: inkluzja dla każdego, rozwój dla wszystkich. Wspomagają w procesie dorastania wszystkich bez wyjątku. Dziś w zespole szkół nr 5 imienia Jana Pawła II w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca 15-miesięczny projekt o nazwie Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie. W ramach inicjatywy specjaliści doradzali oraz wspierali nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych w pracy z dziećmi ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
1: Etap szkoły to jest przecież ukształtowanie człowieka młodego. W tej chwili edukacja włączająca jest tą wiodącą ideą nie tylko w Polsce, ale też w Europie. 70% uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami uczy się w szkołach ogólnodostępnych. W związku z tym narasta ten problem i szkoły świetnie sobie radzą, ale my staramy się, żeby to jeszcze ta pomoc mogła być większa.
0: Mówi Iwona Lipiec, dyrektor zespołu szkół nr 5 imienia Jana Pawła II w Lublinie. Program realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w całej Polsce. Dzięki temu typu działaniom możliwe staje się tworzenie przestrzeni opartej na wzajemnej integracji i przyjaznej dla wszystkich uczniów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Minął kwartał, a wraz z nim obiecana zmiana. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ogłoszenie dla rencistów i młodych emerytów. Od czerwca zmieniły się limity przychodów dla dorabiających świadczeniobiorców. Bezpieczna kwota, która nie powoduje żadnych negatywnych skutków, wyniesie niemal 6694 zł i 10 groszy brutto. Jest to około 256 zł więcej niż w poprzednim miesiącu.
2: Co ważne, te limity w dorabianiu nie dotyczą osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny, czyli kobiet, które mają co najmniej 60 lat, mężczyzn w wieku co najmniej 65 lat. Limity przychodów dla dorabiających emerytów i rencistów zmieniają się raz na 3 miesiące.
0: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Przy dochodach przekraczających 12 431 zł i 80 groszy przed opodatkowaniem pełna wypłata świadczenia emerytalnego lub rentowego za bieżący okres nie przysługuje w całości. Kwoty zmieniały się raz na 3 miesiące, czyli obecne będą ważne w czerwcu, lipcu i sierpniu. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 19 stopni na plusie, a temperatura odczuwalna jest o stopień niższa. Barometry wskazują 1017 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od siatkówki. Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła tegoroczną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwoni pewnie pokonali Kubę 3-0, wygrywając kolejne sety do 16, 20 i 21. Spotkanie od początku przebiegało pod dyktando polskiej drużyny, która imponowała skutecznością w ataku i dobrą organizacją gry. Trener Nikola Grbić dał szansę na grę debiutującym w kadrze środkowemu Jakubowi Majchrzakowi oraz atakującemu Bartoszowi Gomułce. Kolejne spotkanie reprezentacja Polski rozegra jutro o godzinie 14. Rywalem biało-czerwonych będzie Słowenia. W dalszej części turnieju polskich siatkarzy czekają jeszcze mecze z Japonią i Ukrainą. Zmieniamy dyscyplinę. Już jutro rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata, których organizatorami pierwszy raz w historii są trzy kraje: Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. W tegorocznych rozgrywkach weźmie udział aż 48 reprezentacji. Wśród nich niestety zabraknie Polski. Mundial otworzy starcie Meksyku z RPA o godzinie 21 czasu polskiego. Tytułu Mistrza Świata broni reprezentacja Argentyny, która 4 lata temu podczas Mundialu rozgrywanego w Katarze pokonała Francję dopiero po rzutach karnych. A na koniec koszykówka. Przed nami kolejny finałowy mecz Orlen Basket Ligi, w którym Legia Warszawa zmierzy się z Orlen za Stalem Zielona Góra. Poprzednie spotkanie zakończyło się wygraną drużyny prowadzonej przez trenera Arkadiusza Miłoszewskiego 74-71. Do wyrównania stanu rywalizacji koszykarze ze stolicy potrzebują dziś wygranej przed własną publicznością.
2: Począwszy od naszej obrony, dużo przegrywaliśmy 1-1 w ataku. Drużyna za Stalu była bardzo dobrze przygotowana pod ten mecz. Zabrakło nam troszeczkę skuteczności, no ale to tyle, to jest pierwszy mecz. Będziemy gotowi na mecz numer 2 i mamy nadzieję, że wyjedziemy stąd do Zielonej Góry z bilansem 1-1.
1: Tak mówił po ostatnim meczu zawodnik Legii Warszawa Andrzej Pluta. Początek rywalizacji dzisiaj o godzinie 19.45.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór, na zegarach 18.14, a to pora na serwis kulturalny, w którym nie zabraknie relacji oraz zapowiedzi nadchodzących wydarzeń. Przed mikrofonem Maria Mąsior, zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Co tym razem zagrało na wielkim ekranie? Reportaże, teledyski i etiudy zaserwowane przez studentów UMCS. 8 czerwca w małej sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka po raz kolejny odbył się festiwal filmowy Kamery UMCS. 9. edycja wydarzenia zgromadziła wachlarz realizacji studentów 3. roku 1. stopnia oraz 2. roku 2. stopnia z kierunku produkcja medialna. Były to prace zaliczeniowe, które mogli zaprezentować przed szerszą publicznością.
2: Produkcja medialna jest jedynym kierunkiem tego typu w uczelniach nieartystycznych w Polsce. Festiwale pokazują nam zatem potencjał nowoczesnego, innowacyjnego kształcenia. Pokazują nam także Państwa wrażliwość, wyobrażenie o tym, jak może wyglądać świat, o którym Państwa uczymy, jak wygląda świat na styku teorii, mediów i praktyki, czyli właśnie tworzenia filmów.
1: Mówi profesor Iwona Hoffman, dyrektorka Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Seans potrwał blisko 2 godziny, a na koniec jury rozdało nagrody w kilku kategoriach. Publiczność również miała swój udział i wybrała komediową produkcję Śledzik na tropie o losach dziennikarki. Główną nagrodę zdobył reportaż o wojnie w Ukrainie. Wyróżniono także animację i chick flick.
0: Espresso kulturalne.
1: Lublin ponownie stanie się stolicą muzyki alternatywnej. Przed nami 19. edycja festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia. Organizatorzy zapowiadają 4 dni koncertów, muzycznych eksperymentów i spotkań z kulturą niezależną. Na scenach pojawią się m.in. artyści z Europy, Japonii i Ameryki Północnej, reprezentujący różne gatunki muzyczne. W tym roku główną lokalizacją festiwalu będzie Park Ludowy, jednak część wydarzeń tradycyjnie odbędzie się na Starym Mieście. O głównej idei przedsięwzięcia mówi jego dyrektorka programowa Agnieszka Wojciechowska.
3: To jest festiwal, który jest hołdem dla tych, którzy mają odwagę mówić, mają odwagę stanąć trochę wbrew komercyjnym filtrom, algorytmom, które mówią nam każdego dnia, czego mamy słuchać, co mamy robić, przeciwko terrorowi wskaźników finansowych i sprzedażowych. I staramy się komponować program tak, by właśnie ci artyści i artystki, którzy mają coś naprawdę ważnego do powiedzenia, mieli szansę wciąż wypowiadać.
1: Festiwal odbędzie się w dniach od 2 do 5 lipca. Towarzyszyć mu będzie także pasmo literackie Wschodni Ekspres z premierami książek autorów z Europy Środkowo-Wschodniej. Cykl otworzy spotkanie z poetą Serhijem Żadanem, które odbędzie się 28 czerwca w Muzeum Narodowym w Lublinie. Szczegóły i program znajdują się na stronie internetowej festiwalu.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Rzeczywistość przeplata się z abstrakcją na płótnie. Przed nami wernisaż wystawy malarstwa akrylowego Między obecnością a wyobraźnią. Jadwiga Hajduk to artystka, która, jak sama mówi, wciąż poszukuje nowych rozwiązań. Jej prace były prezentowane nie tylko w Polsce, ale także między innymi w Austrii, Belgii czy Grecji. Posługuje się własną techniką, która łączy frotaż, kolaż oraz monotypię. Ekspozycja przeplata znajome nam formy z elementami, które zadziwiają, a ich interpretacja zależy tylko od naszej wyobraźni. Więcej o twórczości malarki mówi Aleksandra Flis z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
4: Jeśli chodzi o samą jej twórczość, znawcy sztuki dostrzegają tam różne wpływy, od art deco poprzez kubizm, surrealizm, impresjonizm. Bardzo eklektycznie można postrzegać tę sztukę, natomiast można dostrzec w niej wspólne motywy. To jest antropocentryzm, postaci wtopione w tło, tancerki, ptaki.
1: Na wernisaż pójdziemy do Galerii Okna Miejskiej Biblioteki Publicznej już w ten piątek na godzinę 18. Wystawę będzie można zobaczyć do 12 lipca. Wstęp jest wolny.
0: Espresso kulturalne.
1: Lubelska młodzież nie tylko lubi czytać książki, ale także o nich dyskutować. Zbliża się spotkanie z autorem szkolnej lektury. W ramach dyskusyjnego klubu książki dla nastolatków weźmie udział Rafał Kosik. Pisarz jest twórcą szczególnie znanym z cyklu Felix, Ned i Nika o tytułowych gimnazjalistach rozwiązujących kryminalne zagadki. Napisał również powieść pod tytułem Cyberpunk 2077 bez przypadku, stworzoną na licencji gry i wydanej w Wielkiej Brytanii i USA. Rozmowę poprowadzą uczestnicy klubu dyskusyjnego. Podczas wydarzenia będzie można zakupić wydanie autora wraz z autografem.
5: To jest zupełnie pojedynczy event, można powiedzieć, dlatego że taka okazja się u nas nie zdarza często, żeby przyjechał tak znany pisarz. Natomiast raz na kilka lat każdy klub ma okazję dzięki Instytutowi Książki zaprosić jakiegoś autora do siebie. Zaproszenie Rafała Kosika było inicjatywą, marzeniem naszych klubowiczów, którzy już od kilku lat po prostu dręczyli mnie i męczyli, żebyśmy coś zrobili, żeby zaprosić akurat tego autora.
1: Mówi Maria Wesołowska, bibliotekarka w FII nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w najbliższy piątek w FII nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wstęp jest wolny. Wydarzenie jest finansowane w ramach projektu Lubelskie Literackie, Książka, Rozmowa, DKK oraz przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowały Dominika Podlaska, Oksana Kostiuk i Aleksandra Kozak. Przed mikrofonem była Maria Mąsior. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
6: To jest Radio Centrum.
7: Nowość w Akademickim Radiu Centrum.

0: grzyby w domu? Opcje są dwie. Albo nie sprzątnąłeś od tygodnia kubka z fusami po herbacie, albo w najbliższy piątek wieczorem spotkasz się z pradawnymi bogami na kanapie w salonie. Opcja numer 3. Muzyczna podróż w środku tygodnia na rubieże wyobraźni. Nieważny gatunek. Ma być dziwnie. Psychodela, stoner, sludge, jazz, elektronika, a czasem wszystko naraz. W każdą środę o godzinie 21. W każdą środę trzeci rodzaj grzyba w twoim domu.
1: Autopromocja. Reklama. Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+. Stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.
5: Między nami... uczelniami.
6: Podsumowujemy wydarzenia, które miały miejsce na największych lubelskich uczelniach. W każdą środę o 18:30 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszają
7: Dominika Podlaska
8: i Szymon Pieszak.
6: Program powstaje we współpracy ze Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS.
9: Kolejny tydzień i kolejny raz witamy Was w naszym programie. Przed mikrofonem Kuba Jarzyna, a razem ze mną audycję poprowadzi multilingwistyczna Gabriela Marszał.
10: Bonjour. Jak słyszycie, jesteśmy w Paryżu, gdzie przedstawiciele Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej uczestniczyli w międzynarodowym seminarium. A to nie wszystko. Przedstawiciele z Politechniki mieli również możliwość zaprezentowania projektu Inclusive Access, realizowanego wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Ukrainy i Włoch. Warto dodać parę słów o projekcie, którego celem jest promowanie dostępności architektonicznej odpowiadającej na potrzeby wszystkich użytkowników, niezależnie od wieku czy sprawności. Projekt został doceniony przez uczestników seminarium i zostaje on również doceniony przez nas. Cieszymy się, że takie projekty powstają na lubelskiej uczelni.
9: To prawda, powstaje wiele wspaniałych projektów i ja również o jednym opowiem. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej w ramach projektu Innowacyjne materiały w ochronie środowiska i zdrowia pracują nad tym, aby tradycyjne toksyczne substancje wykorzystywane do chłodzenia transformatorów zastąpić nowoczesnymi bioolejami. Bioleje to specjalne oleje izolacyjne produkowane z surowców roślinnych z dodatkiem tzw. zielonego wodoru. Parametry opracowane w ramach projektu zapewniają lepsze chłodzenie transformatora i wydłużają czas jego pracy. Musicie przyznać, że jest to całkiem imponujące.
10: Na Politechnice ruszył także ciekawy konkurs pod tytułem Najlepszy absolwent Politechniki Lubelskiej. Do konkursu mogą zgłaszać się absolwenci pierwszego stopnia studiów stacjonarnych, posiadający status studenta drugiego stopnia studiów stacjonarnych. Spytacie pewnie, jak wyłoniony zostanie ten najlepszy z najlepszych. Jak podaje Politechnika, pod uwagę brane będą wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe, sukcesy sportowe i artystyczne, działalność społeczna oraz zaangażowanie organizacyjne. Mimo że konkurs może wydawać się zabawny, to nie ma z czego się śmiać, bowiem przewidziana nagroda finansowa to prawie 9000 zł. Jeśli chcecie, możecie zgłosić kandydaturę osoby, która według Was najbardziej zasługuje na ten tytuł.
9: Natomiast nie musimy się zastanawiać, kto jest najlepszym absolwentem UMCS. Wątpliwości rozwiała tegoroczna gala A-Cloud. Od 2 lat do nagrody nominowane są osoby w 3 kategoriach. Dla dziennikarza współpracującego z ośrodkami akademickimi, dla popularyzatorów nauki, a także A-Cloud młodych. I właśnie w tej kategorii laureatem został Michał Zbytniewski, kiedyś student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a obecnie członek Akademickiego Radia Centrum. Warto dodać, że inicjatywa ma na celu uhonorowanie osób zaangażowanych w łączenie działalności w mediach z pracą naukową. Nie należy też zapominać, że wśród nominowanych do nagrody A-Cloud Młodych znalazła się aktualna studentka UMCS oraz nasza radiowa koleżanka Paulina Czeryna. Serdecznie gratulujemy wszystkim, których wkład w rzetelną pracę został doceniony, a teraz posłuchajmy, co do powiedzenia miał zwycięzca kategorii A-Cloud Młodych Michał Zbytniewski.
11: Fantastyczna rzecz, że dziennikarze młodzi są zauważani, że mamy miejsce, gdzie możemy wyjść na scenę, pokazać często swoją twarz, tak jak w przypadku radiowca to bywa. To taki moment, w którym zauważamy, że nasza praca naprawdę ma gigantyczne znaczenie, ogromny sens i chcemy to robić dalej. Ta nagroda to dla mnie przede wszystkim zachęta do dalszej pracy. Im dłużej jestem w tej branży, w tym zawodzie, tym bardziej dostrzegam, jak wiele jeszcze trzeba się nauczyć. Tym bardziej cieszy mnie obecność dziennikarzy starszych stażem, na których można popatrzeć, których słów można wysłuchać i którymi można się inspirować. Więc tak, ta statuetka to kolejny etap w dziennikarskiej drodze życia. Próbujcie. Przede wszystkim trzeba próbować, bo kto nie próbuje, ten może i się nie sparzy, ale też niczego czego się nie nauczę. Więc jeżeli widzicie rzecz, w której nie czujecie się dobrze, w której myślicie, że nie jest to do końca wasza pasja, wasze spektrum zainteresowań, ale chcielibyście spróbować, to pójdźcie, nie bójcie się, sprawdźcie się, a jeżeli nie wyjdzie, to zawsze będziecie wiedzieli, że spróbowaliście.
10: To nie koniec pokazu talentów w wykonaniu studentów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. W zeszły poniedziałek odbyła się 9. edycja festiwalu filmowego UMCS. Widownia zgromadzona w małej sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka mogła podziwiać produkcję, począwszy od reportaży przez etiudy, kończąc na teledyskach. Autorami filmowych kompozycji byli studenci z trzeciego roku kierunku produkcja medialna pierwszego stopnia, a także przedstawiciele drugiego roku drugiego stopnia. Po dwugodzinnym seansie jury konkursowe rozdało nagrody. Główny laur przypadł reportażowi o wojnie na Ukrainie, z kolei publiczność wyróżniła komediową produkcję o losach dziennikarki pod tytułem Śledzik na tropie.
9: I pozostając na tropie aktualności, Wydział Prawa i Administracji UMCS stał się swoistym centrum rozmów o politycznej przyszłości Europy. Wczoraj odbyła się debata o nazwie Trójkąt Weimarski wobec wyzwań współczesności 35-lecie Trójkąta Weimarskiego. W wydarzeniu wzięli udział ambasadorzy Francji oraz Niemiec w Polsce, a także zastępca dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej w MSZ Piotr Tondys. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie m.in. odpowiedzi starego kontynentu na współczesne kryzysy geopolityczne, a także zagadnienia związane ze współpracą pomiędzy wspomnianymi trzema państwami. Warto dodać, że model współdziałania wypracowany w 1991 roku dalej obowiązuje i przynosi pozytywne skutki, o czym mówił Piotr Tondys.
2: Mamy przykłady województw, landów i regionów we Francji, które od 35 lat realizują wspólne projekty, spotykają się i pielęgnują to, o co tak naprawdę chodzi w Trójkącie Weimarskim, zbliżenie społeczeństw. To trwa niezależnie od różnego rodzaju politycznych turbulencji, to trwa niezależnie od impulsów, które wychodzą ze szczebla parlamentarnego i tego jest zaskakująco dużo.
10: Warto zauważyć, że to nie jedyna współpraca międzynarodowa, w którą zaangażowane jest nasze państwo. Nieopodal miejsca, gdzie krzyżują się ulice Głęboka i Lesława Pagi, dojdzie do skrzyżowania kultur. W dniach od 12 do 13 czerwca w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS odbędzie się 10. edycja Kongresu PIASA. Jest to prestiżowe wydarzenie organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Naukowym w Ameryce. Uczestnicy będą mogli m.in. wysłuchać dyskusji na temat znaczenia solidarności w dzisiejszych czasach, zimnej wojnie w polityce i literaturze, czy chociażby historii polskiego feminizmu na przełomie lat 80. i 90. Warto dodać, że wśród prelegentów będą znajdować się zarówno polscy badacze, jak również przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych. Bye bye i do zobaczenia w piątek.
9: Quo vadis?
10: A ty zostałeś nagle fanem literatury Henryka Sienkiewicza.
9: Sprawdzian ze znajomości treści w pustyni i w puszczy nadal śni mi się po nocach, ale ja nie o tym. Nie chodzi o książkę Quo Vadis, a o konferencję naukową o nazwie Quo Vadis Europa in Temporibus Arduis, która odbyła się dzisiaj w sali obrad Wydziału Filologicznego UMCS. W ramach projektu Together for Europe badacze oraz eksperci z Polski, Francji oraz Ukrainy dyskutowali na temat obecnych kryzysów gospodarczych, politycznych czy też zagrożeń w sferze bezpieczeństwa. Wśród poruszonych tematów znalazły się takie zagadnienia, jak m.in. kompetencje Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa TSUE, strategia handlowa Unii w regionie Indo-Pacyfiku czy unijna wielojęzyczność w sferze AI.
7: Dzisiaj Ameryka bardzo wyraźnie mówi o tym, że nie będzie jak do tej pory chroniła w 100% Europy. Interesy amerykańskie są tym, co będzie stanowiło filar polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Pierwsza propozycja to jest propozycja rozszerzenia francuskiego odstraszania nuklearnego. Druga propozycja, współpraca brytyjsko-francuska w zakresie odstraszania nuklearnego. Trzecia propozycja to budowa europejskiego filaru nuklearnego w ramach przede wszystkim Sojuszu Północnoatlantyckiego.
10: Dużo tematów geopolitycznych, więc uderzmy w nieco kulturalne tony. Już 13 czerwca o godzinie 19 w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka odbędzie się spektakl pod tytułem To, nie ona. Sztuka w wykonaniu Teatru Tańca Zmysłu stanowi prośbę przedstawienia tożsamości płci pięknej w kontekście sensualności. Widowisko w reżyserii Adrianny Sawczak opisuje relacje kobiety z ciałem oraz to, w jaki sposób kształtuje się ona pod wpływem obyczajów, historii, tradycji czy społecznych potrzeb. Zainteresowani mogą nabywać bilety za pośrednictwem strony ebilet.pl.
9: A skoro uderzyliśmy w nieco kulturalne tony, to teraz czeka nas przerywnik muzyczny i za moment wracamy do Między Nami Uczelniami.
3: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.
8: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Między nami uczelniami.
1: A co tym razem na Uniwersytecie Medycznym? Wczoraj w ramach projektu Drop-in Umlub odbyło się spotkanie z panią profesor Grażyną Iwanowicz-Palus, konsultantką krajową w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego. Tematem spotkania była ścieżka edukacyjna, zawodowa i naukowa położnej, szanse, bariery i perspektywy. Można było posłuchać, jak pani profesor opowiada o własnych doświadczeniach, szansach i barierach, które czekają przyszłych adeptów położnictwa. Mamy nadzieję, że spotkanie okazało się pomocne i uczestnicy wyszli z niego z nową dawką wiedzy.
2: Nie możemy też nie poruszyć tematu sesji egzaminacyjnej, której oddech już czujemy na karku. W związku z tym Uniwersytet Medyczny postanowił zadbać o dobrostan psychiczny studentów, organizując cykl warsztatów, podczas których uczestnicy otrzymają konkretne narzędzia pomocne w wyciszeniu, regulacji emocji i bardziej świadomym reagowaniu w trudnych sytuacjach. Pamiętajcie, że stres często wpływa nie tylko na samopoczucie, ale także na koncentrację, motywację i efektywność nauki. Dlatego my również zachęcamy, aby dbać o siebie w tym trudnym czasie sesyjnego przeciążenia.
1: A żeby ukoić wasze natrętne myśli, może przeniesiemy się do czasu, w którym już wszystkie egzaminy będą pozaliczane. 28 i 29 października odbędzie się Smart Science Forum 2026. Pierwszego dnia w Warszawie, a drugiego w formie zdalnej. Tegoroczna edycja Med Smart Science Forum skoncentruje się wokół dwóch głównych ścieżek tematycznych, czyli Cyber Security oraz Data and AI. Konferencja ma być przestrzenią współpracy pomiędzy przedstawicielami medycyny, nauki i sektora IT. Szczegółowe informacje dostępne są jak zawsze na stronie Uniwersytetu Medycznego.
2: Jest już Idzi, Stefan, Karol i Konstantyna. Kto dołączy jako kolejny do rodzinki domów studenckich KUL? Tego dowiemy się niebawem, bo właśnie ruszył konkurs na nazwę dla nowego akademika, który powstanie na kampusie Poczekajka. Budynek ma dać zakwaterowanie 100 osobom, dodatkowo zostanie wyposażony w salę kinową, pokój gier czy siłownię. Zgłoszenia konkursowe można wysyłać do 17 czerwca. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia po jednej propozycji nazwy wraz z krótkim uzasadnieniem pomysłu, który ma być związany z charakterem uniwersytetu. Dla najlepszych przewidziano nagrody.
1: Termin składania zgłoszeń mija za tydzień, więc lepiej się pospieszcie. A jeśli nie wiecie, jak wrzucić wyższy bieg, to biegacze z KUL-u was tego nauczą. I to dosłownie. Za nami druga edycja akcji Idzi Go, w ramach której uczestnicy musieli wbiec na 10. piętro wieżowca KUL i zbiec z powrotem na linię startu. W rywalizacji zmierzyło się ze sobą ponad 30 zawodników, a najlepszy z nich osiągnął czas 2 minut i 34 sekund. Łącznie do pokonania było 500 stopni. Warto dodać, że przed zawodami uczestników czekała profesjonalna rozgrzewka przeprowadzona przez mistrza Polski w siatkówce Jakuba Wachnika z Bogdanki Luk Lublin oraz Kingę Kasjan, utytułowaną zawodniczkę sportów walki.
2: W równie ekspresowym tempie przypomnijmy jeszcze o konferencji, która odbędzie się 18 czerwca na KUL-u. Mowa oczywiście o wydarzeniu The Future with AI, przyszłość z AI. Inicjatywa ma na celu zintegrowanie świata nauki, prawa, medycyny i nowoczesnych technologii. W trakcie dyskusji poruszone zostaną tematy takie jak m.in. aspekty prawne związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w medycynie czy wpływ AI na systemy ochrony zdrowia. Zainteresowani mogą rejestrować się na konferencję na stronie ai.med.law.kul.pl.
1: No nie wytrzymam już dłużej. No Gabrysia, czy ty naprawdę nie możesz odłożyć telefonu na czas audycji?
2: Przepraszam, ale jest taka nowa apka studencka do monitoringu jakości wód i strasznie się wkręciłam. Kumasz to, że stworzyli ją członkowie Studenckiego Koła Naukowego Hydrobiologii i Ochrony Środowiska z Uniwersytetu Przyrodniczego, a powstała w oparciu o dane terenowe i satelitarne. Fajne, co?
1: No, całkiem fajne.
2: Sami możecie obczaić tę aplikację. Link znajduje się na stronie internetowej UP.
1: Nadchodzący weekend zapowiada się równie ciekawie, bo na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się piknik naukowy organizowany przez Centrum Nauki Kopernik i Polskie Radio. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem przewodnim Z życia wzięte i koncentruje się na nauce obecnej w codziennym życiu. To wyjątkowe wydarzenie również dlatego, że zaprezentuje się na nim nasz lubelski Uniwersytet Przyrodniczy. UP przygotował warsztaty, eksperymenty, interaktywne pokazy. Jednym słowem wszystko, co najlepsze. Czytając o tym, naprawdę nabrałem ochoty, by stworzyć własny profil glebowy albo z bliska przyjrzeć się owadom i ich budowie. Jeśli macie okazję, to wpadajcie do Warszawy już 13 czerwca.
2: A jeśli nie macie możliwości pojechać na piknik, może zainteresuje was wykład światowej sławy prymatologa, profesora Tetsuro Matsusawy. który zyskał międzynarodowe uznanie dzięki projektowi nauczania szympansów sztucznego języka, badając tym samym funkcje poznawcze naczelnych. Wow! Często zachęcamy Was do różnych wykładów, ale musicie uwierzyć, że ten naprawdę jest wyjątkowy. Więc o ile nie macie planów na 15 czerwca o godzinie 11, wejdźcie na stronę Uniwersytetu Przyrodniczego i zapiszcie się na to wydarzenie.
1: Na początku audycji byliśmy we Francji, teraz kończymy ją w Chinach. Delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uczestniczyła w międzynarodowym sympozjum naukowym w Zhengzhou. Podczas spotkania omówione zostały możliwości współpracy między naukowcami. Podobno szczególną uwagę skierowano między innymi na badania dotyczące odporności roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, czy nowoczesne metody hodowli. Poza tym pracownicy uczelni przedstawili wyniki swoich badań i mieli okazję zapoznać się z nowoczesną infrastrukturą badawczą. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą audycję, ale niestety nie pożegnamy się z Wami po chińsku i musicie zadowolić się klasycznym do usłyszenia. A mówili do Państwa
2: Gabriela Marszał
1: i Kuba Jarzyna. Do zobaczenia.
3: Program powstał we współpracy ze Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS.
4: Radio Centrum.

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: No i znowu nadeszła środa, nadeszła godzina 19, co może oznaczać jedno. Przyszedł czas na program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje Amelia Sulima. Prześledzimy i omówimy najnowsze wydarzenia ze świata sportów motorowych. Program rozpoczynamy od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: Red Bull z najmocniejszym silnikiem w stawce. Dokładnie tak. Pojawiły się pierwsze, dosyć zaskakujące informacje dotyczące indeksu osiągów silników w ramach tych nowych przepisów, w ramach systemu Aduo. Dla tych, którzy nie wiedzą, system Aduo został wprowadzony w tym sezonie razem z tą nową, bardzo kontrowersyjną erą przepisów silnikowych, żeby zapobiegać dużym różnicom pomiędzy zespołami, żeby ci producenci silników, którzy stworzyli najsłabsze jednostki, mieli możliwość dorównania do tych, którzy zrobili lepszą robotę. No i kilka razy w trakcie sezonu ten miał być prowadzony pomiar, który miał sprawdzać właśnie tą moc silników. No i właśnie ten pierwszy pomiar w ramach systemu Aduo miał miejsce po przedostatnim już w zasadzie Grand Prix Kanady. No i w zasadzie wszyscy byli pewni, że no tym najmocniejszym silnikiem, najmocniejszą jednostką napędową dysponuje Mercedes. Gdzieś tam na drugiej pozycji pozycjonowano nieśmiało Ferrari, dalej Red Bulla, Audi i Hondę. Mniej więcej taką kolejność wszyscy sobie wyobrażali. No i gdzieś zaraz po Grand Prix Monaco, czyli dwa tygodnie po tym pierwszym pomiarze, przyszły dosyć zaskakujące wieści. Otóż okazało się, że punktem odniesienia dla reszty producentów został dosyć niespodziewanie uznany silnik Red Bull Ford, a nie silnik Mercedesa. Jest to dalej informacja nieoficjalna, tutaj musimy to zaznaczyć. Nie było jeszcze oficjalnego potwierdzenia ze strony FIA, jednak już teraz te wszystkie raporty zelektryzowały padok Formuły 1. Właśnie według tych informacji Red Bull miał mieć najszybszy, najlepszy silnik. Mercedes załapał się do progu tego z poprawkami. Miał więcej niż 2% straty do Red Bulla i Mercedes będzie mógł do swojej już i tak bardzo mocnej jednostki napędowej wprowadzać poprawki. Dwie poprawki będzie mogło wprowadzić Ferrari i 3 Audi i Honda. Z czego to wynika? No bo gdybyśmy się teraz zapytali Maxa Verstappena, czy uważa, że mają najmocniejszy silnik w stawce, to prawdopodobnie Holender wybuchłby śmiechem. Wynika to z tego, że badanie było prowadzone tylko i wyłącznie na jednostce spalinowej. A no jakby FIA zapomniała, że tutaj, może inaczej, nie zapomniała, ale zespoły chciały zapomnieć o tym, że taką gigantyczny wpływ na osiągi finalne jednostek napędowych ma ten komponent elektryczny. No i tylko skupiano się przy pomiarze tylko i wyłącznie na silniku V6 spalinowym. No i ponoć właśnie ten najmocniejszy silnik spalinowy ma właśnie Red Bull. Swoją drogą, jeżeli to prawda, no to wielkie wyrazy uznania. Przypominamy, że Red Bull jako po raz pierwszy w historii sam budował swoją jednostkę napędową, no i już zaczął, można powiedzieć, z bardzo wysokiego C, więc no tutaj informacja jak najbardziej breaking news. Cały czas czekamy na te oficjalne potwierdzenie ze strony FIA. Być może to były tylko jakieś tam nieoficjalne plotki, no ale na ten moment wygląda, że to właśnie Red Bull w systemie Aduo, a nie Mercedes, jest tym punktem odniesienia dla innych producentów jednostek napędowych. Alpine wciąż walczy o podium Pierre'a Gasly'ego w Monako. Francuski zespół oficjalnie złożył wniosek do FIA o prawo do rewizji wyników Grand Prix Monako. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na lawinę kar za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, która mocno wpłynęła na wyniki niedzielnego wyścigu. Ofiarą sędziowskiego rygoru padło wielu kierowców, no i w tym był właśnie Pierre Gasly. Chodziło tutaj właśnie o to przekroczenie prędkości, w większości przypadków od 1/10 do 0,4 km/h. Jak się okazało, w ogóle z czego to wszystko się bierze? Okazało się, że żaden z tych kierowców w zasadzie prędkości de facto nie przekroczył, a sprawa dotyczyła tego, w jaki sposób jest pomiar przeprowadzany. A ten pomiar jest przeprowadzany, tutaj kierowcy mogą kojarzyć taki system jak odcinkowy pomiar prędkości, czyli mijamy jedną bramkę i dojeżdżamy do drugiej bramki, no i mamy gdzieś tam wyliczony czas, w którym z dopuszczalną prędkością ten odcinek powinniśmy przejechać, no i jeżeli przejedziemy go szybciej, no to dostajemy mandat. Identycznie, jak się okazało, jest w Formule 1. Nie jest sprawdzana prędkość jakimś fotoradarem czy czymś w tym rodzaju, a właśnie takim odcinkowym pomiarem prędkości. Wynikało, cała ta kontrowersja wynikała z tego, że w stawce pojawił się 11 zespół, czyli jak wiemy oczywiście Cadillac. Nieco zmodyfikowano wyjazd z alei serwisowej, no i kierowcy skracali sobie drogę, najeżdżali na taką białą linię, w związku z czym ten jakby czas, w którym oni przejeżdżali przez całą aleję serwisową, był krótszy, no i w związku z tym system wychwytywał to jako przekroczenie prędkości w alei serwisowej, mimo że de facto żaden z tych kierowców prędkości nie przekroczył. Są więc tutaj gigantyczne kontrowersje, no a jak dowiemy się już w następnym wejściu, Pierre Gasly może czuć się wyjątkowo tym faktem pokrzywdzony. No tutaj telemetria jest po stronie Francuza, wszystko wynika z tego, że po prostu Pierre Gasly ani za jednym, ani za drugim razem tej prędkości w alei serwisowej nie przekroczył. Wirtualne przesłuchanie w tej sprawie zostało już oficjalnie zaplanowane na czwartek, a więc jutro na godzinę 13. Jeśli wniosek Alpin zostanie odrzucony na pierwszym etapie, no to Gasly straci tą bardzo, bardzo wysoką pozycję, o której powiemy sobie po przerwie. Tak czy siak, fakt, że prędkości w alei serwisowej nie mierzy fotoradar, a taki właśnie odcinkowy pomiar prędkości jest czymś, co jest dosyć interesujące i wydaje mi się, że to jest taka luka technologiczna, którą Formuła 1 jak najszybciej powinna załatać. Na tym kończymy segment Motorsportowe Newsy, program Hot Lap. Wróci już za chwilę po kilku minutach przerwy muzycznej.
0: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do Hot Lapa i przechodzimy do segmentu
0: Ostatni wyścig F1.
1: No i omówimy sobie to, co działo się w Grand Prix Monaco. Ten tor legendarny, uliczny na ulicach Księstwa, to jest absolutnie wyjątkowy obiekt. Gości w kalendarzu Formuły 1 nieprzerwanie już od debiutanckiego sezonu 1950. Jest on nazywany perłą lub klejnotem w koronie F1. No i stanowi najtrudniejsze wyzwanie techniczne w całym roku. Błędy kosztują natychmiastowe zderzenie z barierą. Specyfika wąskich uliczek sprawia, że moc silnika nie ma aż tak wielkiego znaczenia, co otwiera drzwi do ogromnych niespodzianek. No i jeżeli chodzi o takie oczekiwania, no to w tym roku wydaje się, że Ferrari wyrastało na głównego faworyta do zdetronizowania Mercedesa. No i wydawało się, że na ulicach Monte Carlo to właśnie włoska Scuderia srebrne strzały zepchnie z piedestału. Ekipie z Maranello w walce o najwyższy stopień podium miały pomóc mniej turbina, no i ogólny mocny pakiet aerodynamiczny. Mówiło się, że właśnie to bolid Ferrari SF26, jeżeli chodzi właśnie o wolne zakręty, o taką ogólną koncepcję aerodynamiczną, jest z obecnej stawki najlepsza. No i najwięcej traciła właśnie na tych długich prostych z racji tej czystej mocy silnika. Jak już wspominałem, z Adulo dowiedzieliśmy się, że Ferrari ma dopiero trzeci najmocniejszy silnik w stawce, więc no tutaj nie było też aktywnej aerodynamiki. Szybko kończyła, energia na prostych nie kończyła się szybko, dlatego że tych prostych, na których realnie wykorzystywaliśmy te wszystkie dodatkowe tryby silnika, nie było za wiele. Więc to właśnie włoska stajnia Scuderia była brana pod uwagę jako faworyt. W Monaco już treningi są istotne z powodu budowania pewności siebie przez kierowców. No i ten zgodnie z oczekiwaniami pierwszy trening przed Grand Prix Monaco należał do Ferrari. Najszybszy był Charles Leclerc, wyprzedził on Lewisa Hamiltona, trzeci czas uzyskał Max Verstappen. Sesja była dwukrotnie przerywana czerwoną flagą, najpierw po wypadku Adżara, później po błędzie Fernando Alonso. Drugi trening, no i znowu tutaj Ferrari nie miało sobie równych. Tym razem to Hamilton był szybszy od Leclerca, za kierowcami Ferrari ponownie uplasował się Verstappen. Problemy techniczne mieli po drodze Lando Norris i Sergio Perez. No i ten piątek zakończyliśmy z taką myślą, że faktycznie Ferrari tutaj w Monte Carlo jest mocne. No ale przez noc Mercedes, jak to często ma w zwyczaju, wprowadził dość spore poprawki, jeżeli chodzi o swój samochód. No i ten finałowy trening przed kwalifikacjami sobotni przyniósł zmianę układu sił. Najszybszy był już Kimi Antonelli. Jeżeli chodzi o kierowców Ferrari, no to dalej znajdowali się w ścisłej czołówce na drugim i trzecim miejscu, no ale Kimi Antonelli wyglądał bardzo dobrze, w przeciwieństwie, co ciekawe, do George'a Russella, który od samego początku nie był w stanie znaleźć odpowiedniego rytmu. No i w takich nastrojach przeszliśmy do kwalifikacji, no i tutaj po dominacji Ferrari z piątkowych treningów nie było już w zasadzie śladu. Kwalifikacje zwyciężył Kimi Antonelli. Młody Włoch przejechał fenomenalne okrążenie w końcówce Q3. Wywalczył pierwsze pole position swoje na ulicach Monte Carlo. Co ciekawe, drugiego miejsca nie zajął żaden z kierowców Ferrari, a Max Verstappen, któremu do pole position zabrakło zaledwie 43 tysięcznych sekundy. Więc znowu Max Verstappen pokazał, że kto jak kto, ale on te deficyty samochodu jest w stanie swoim czystym talentem bardzo dobrze jakby zrekompensować. Z drugiego rzędu do wyścigu miał ruszać trzeci Lewis Hamilton, który był szybszy od Charlesa Leclerca. Leclerc co prawda uderzył w ścianę, przerwał gdzieś tam te kwalifikacje w końcówce, no ale od początku widać było, że to nie do końca było to, jeżeli chodzi o Charlesa Leclerca, bo tu właśnie Leclerc był typowany na faworyta do wygrania całego wyścigu. Jeżeli chodzi o pozostałe wyniki, piąte miejsce, świetny Isaac Adjar. Znowu w pierwszej piątce młody Francuz się zameldował. No i tutaj chyba największa niespodzianka, szósty George Russell, 0,4 wolniejszy od Kimiego Antonellego. No i w tych 0,4 różnicy zmieściło się aż 4 kierowców. Słabo to wyglądało, jeżeli chodzi o George'a. Dalej Piastri przed Norrisem, Gaslym. No i pierwszą dziesiątkę dosyć niespodziewanie zamknął Liam Lawson. Przechodzimy teraz już do tego, co działo się w wyścigu o Grand Prix Monaco. No i przez większość dystansu ten wyścig przebiegał pod kontrolą Antonellego. Włoch po starcie z pole position utrzymał prowadzenie, a ułatwiły mu to bardzo duże problemy Maxa Verstappena. Verstappen co prawda ruszył ze swojego pola startowego, no ale przejechał dosłownie kilka metrów. Po tych kilku metrach jego bolid no praktycznie stanął, zaświeciły się te kontrolki, można powiedzieć światła awaryjne. Verstappen spadł na koniec stawki, przejechał tylko to pierwsze okrążenie bardzo wolnym tempem, zjechał do alei serwisowej, no i dla niego w zasadzie ten wyścig niestety, bo po świetnych kwalifikacjach zakończył się, zanim jeszcze na dobre się zaczął. A szkoda, bo mam wrażenie, że Verstappen mógł tutaj powalczyć. Jeżeli chodzi o to, co działo się w czołówce, no to mieliśmy tutaj właśnie tą sytuację, o której mówiłem wcześniej. Bardzo wiele kar za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, no ale tutaj już powiedzieliśmy sobie wcześniej, z czego to wynikało. No i już można powiedzieć, większość wyścigu była za nami. Klasyczne Monaco, bardzo ciężko się wyprzedzało, bardzo ciężko było jakkolwiek zmienić pozycję. Jeżeli jakiś kierowca nie miał gigantycznej przewagi tempa, no to wyprzedzanie było w zasadzie, no można powiedzieć, niemożliwe. No i całą sytuację, całą dynamikę wyścigu zmienił wypadek, do którego doszło na ostatnim zakręcie w wyniku błędu Lance'a Strolla, chociaż Lance Stroll jakby żalił się, że wynikało to bardziej z silnika, że silnik po prostu za bardzo pociągnął go do przodu, nie był w stanie w tym zakręcie się wybronić. Stroll rozbił bolid, w tym czasie doszło do kilku pit stopów, no i ten najważniejszy pit stop, który przykuł uwagę całego świata, George Russell, który wcześniej zarobił karę 5 sekund za jakby przekroczenie prędkości w alei serwisowej, zjechał na tak zwanego double stacka za Kimiego Antonellego, no i zespół Mercedesa albo zapomniał, albo po prostu przeoczyli to, że Russell miał do odsłużenia 5-sekundową karę. Od razu zmienili mu opony, no i przez to Brytyjczyk dostał jeszcze jedną karę drive-thru przejazdu przez aleję serwisową, no który w zasadzie zakończył jakiekolwiek marzenia George'a o walce o coś dużego. Dramat przeżyli za to kibice Ferrari. Zaraz po wznowieniu wyścigu, po zjeździe samochodu bezpieczeństwa, Charles Leclerc, który jechał na trzeciej pozycji, dokładnie w tym samym miejscu w ostatnim zakręcie, tak jak Lance Stroll, uderzył w bandę, rozbił kompletnie swój samochód, no i doprowadził do przerwania wyścigu, do czerwonej flagi. No i po restarcie wiele się nie zmieniło. Isaac Adjar, który przez cały wyścig, podobnie zresztą jak miał podobne problemy co Max Verstappen, ale nie aż takie ogromne, no tutaj ewidentnie w przypadku tego silnika Red Bulla ta niezawodność jest największym problemem. Adjar spadło dwie pozycje na piąte miejsce, no ale zarówno Russell, jak i Pierre Gasly, którzy byli przed nim, mieli do odsłużenia kary, no i w wyniku właśnie tych wszystkich kar to Francuz z Red Bulla zakończył ten wyścig na podium. Jeżeli chodzi o ostateczne już wyniki, Kimi Antonelli zwyciężył Grand Prix Monaco, 25 punktów, drugi za nim Lewis Hamilton, który wrócił do tej formy, której nie widzieliśmy u niego już w zasadzie od dobrych kilku lat. Hamilton był bardzo pewny siebie, od samego początku wyglądał bardzo dobrze na torze w Monaco. Torze w Monaco, który nie do końca dobrze mu leżał historycznie. No, widać, że coś w tym Ferrari wreszcie zaskoczyło, no i Hamilton wraca do formy, którą prezentował w swoich lepszych latach. Pierwsze podium w Red Bullu dla Isaaca Adjara, czwarte miejsce Oscar Piastri, Piastri, Liam Lawson przed Arvidem Lindbladem, piąte, szóste miejsce, Racing Bulls, rewelacja, no i ten biedny Pierre Gasly, siódme miejsce, linię mety przejechał na trzecim miejscu, ale no w wyniku kary spadł na pozycję siódmą, co ciekawe Alpine powiedziało mu to dopiero pod koniec okrążenia zjazdowego, więc on całe to ostatnie okrążenie po zakończeniu wyścigu przejechał celebrując, bo wydawało mu się, że dojechał na podium, więc są tutaj dziwny błąd komunikacyjny francuskiego zespołu. Ósmy Alex Albon, dziewiąty Esteban Ocon, dziesiąty Fernando Alonso w tym beznadziejnym w tym sezonie Antonio Martinie wywalczył w Monte Carlo jeden punkt, wykorzystał kary dla Nico Hulkenberga i dla Sergio Pereza, mimo że na torze linię mety przeciął na 12 miejscu, to wykorzystał kary, no i wtedy, kiedy była okazja, no to nawet tym, w cudzysłowie, traktorem Fernando Alonso dał radę jakieś punkty z Monte Carlo wywieźć. Do podsumowań i głębszej analizy tego, co działo się w Grand Prix Monaco, przejdziemy po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap.

0: Wracamy do programu Hot Lab i przechodzimy do podsumowania i ogólnych wniosków z tego, co działo się w Grand Prix Monaco. No a sam wyścig o Grand Prix Monaco był dosyć interesujący, natomiast bardziej przez te wypadki, które wprowadziły sporo zamieszania w końcówce, bo sama rywalizacja, samo wyprzedzanie nie było zbyt porywające, tak jak w poprzednich latach, więc ta nowa generacja no nie pomogła, nie sprawiła, że nagle mieliśmy jakoś niesamowicie dużo tych manewrów w księstwie. Wciąż to kwalifikacje, jeżeli chodzi o Grand Prix Monaco, są tym najciekawszym aspektem weekendu. Przejdziemy sobie teraz do tych kierowców, którzy byli na plus i na minus. Na plus, no to oczywiście Kimi Antonelli, piąte zwycięstwo z rzędu. No, konia z rzędem temu, kto spodziewał się, że młody Włoch będzie w stanie wygrać 5 wyścigów z rzędu w tym sezonie. Ciekawostka, no to jest oczywiście pierwszy kierowca, który po swoim pierwszym zwycięstwie dołożył 4 kolejne. Najmłodszy zwycięzca, który wygrał 5 wyścigów z rzędu. No i ciekawostka, Antonelli wyrównał rekord Lewisa Hamiltona, jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw odniesionych z rzędu. Dokładnie tak. Lewis nigdy nie wygrał więcej niż 5 wyścigów z rzędu, nawet w czasach swojej największej dominacji w Mercedesie. I ten jego wynik już został wyrównany przez 19-latka z Bolonii. Na plus, jeżeli chodzi o Kimiego, jest to, że on ewidentnie robi bardzo duże postępy w zasadzie z wyścigu na wyścig. Jeszcze 2 miesiące temu zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe, że kierowca, który popełnia tyle błędów, dowozi takie wyniki. W Grand Prix Monaco Antonelli przejechał bezbłędny cały weekend. On nie popełnił na najtrudniejszym w kalendarzu, na najbardziej wymagającym technicznie obiekcie Antonelli przez cały weekend nie popełnił żadnego błędu. Więc no to pokazuje, że ewidentnie Antonelli robi gigantyczne postępy. No i patrząc na sytuację w klasyfikacji generalnej, no to już chyba tylko trzęsienie ziemi mogłoby odebrać, albo jakaś wyjątkowo duża katastrofa formy mogłaby zabrać Antonellemu tytuł mistrzowski, a jesteśmy na bardzo wczesnym etapie sezonu. Jeszcze, więc Antonelli bardzo, bardzo na plus. Lewis Hamilton oczywiście wraca do formy, to może nie jest jeszcze ten sam Lewis ze swoich najlepszych czasów z Mercedesa, ale ewidentnie coś tam zaczyna grać w tym Ferrari. No i po raz kolejny to Lewis dużo lepsze wrażenie zostawia po weekendzie od Charlesa Leclerca, co w zeszłym sezonie praktycznie się nie zdarzało. I Zakarczar, pomimo gigantycznych problemów, dowiózł pierwsze podium w Red Bullu. 1/3 mocy nie miał w swoim silniku, a mimo to dał radę w pierwszej trójce po bardzo, bardzo ciężkim, bardzo krzykliwym występie. Adjar na tym podium ostatecznie dojechał jak najbardziej na plus. Swoją drogą pierwszy raz od ponad 2 lat, kiedy kierowca Red Bulla inny niż Max Verstappen staje na podium. Ciekawostka, no na plus oczywiście Max Verstappen, piekielnie mocny w kwalifikacjach. Bardzo niewiele zabrakło, żeby to właśnie Holender zgarnął pierwsze pole startowe przed wyścigiem w Monaco, a to bardzo dużo daje na tym torze, na którym wyprzedzanie jest praktycznie niemożliwe. No niestety, no miał bardzo dużo pecha, no nie z jego winy, nie wziął w zasadzie udziału w tym wyścigu, nie wystartował, a szkoda, bo była tutaj szansa. Nie wiem, czy na zwycięstwo, ale to drugie miejsce jak najbardziej byłoby dla Maxa Verstappena na torze, na którym nie spodziewaliśmy się, że Red Bull może być jakiś bardzo, bardzo mocny, więc znowu Verstappen wyciąga z bolidu absolutnie wszystko. Na plus oczywiście Pierre Gasly, pierwsza 10 w kwalifikacjach. W wyścigu na starcie wyprzedził Lando Norrisa, trzymał go za sobą przez większość rywalizacji, wykorzystał to zamieszanie w końcówce wyścigu, no i ostatecznie linię mety po tym, jak wyprzedził Adjara przy restarcie po wypadku Leclerca. Linię mety Pierre Gasly przeciął na 3. miejscu, no ale te bardzo kontrowersyjne kary za przekroczenie prędkości w alei serwisowej, którego nie było tak naprawdę. Gasly dostał łącznie 10 sekund kary za dwukrotne takie przewinienie i z 3. pola spadł na 7. No po prostu był w takim bardzo negatywnym szoku Pierre Gasly, ale co tu dużo nie mówić, bardzo ładnie się odbił po tych dwóch ciężkich weekendach, w których to Franco Colapinto wydawał się być mocniejszy. Pierre Gasly w Monte Carlo był naprawdę bardzo, bardzo mocny. Racing Pulse, duże podwójne punkty, 5. i 6. pole. Liam Lawson, rewelacja, 10, bardzo pewnie jechał. Arvid Lindblad po błędzie w kwalifikacjach w Racing Bulls w przypadku Lindblada zdecydowali się na taką bardzo kontrowersyjną strategię, na taką bardzo ryzykowną. Czekali na czerwoną flagę, żeby móc za darmo wymienić opony. Bardzo długo trzymali Lindblada na tych oponach. Opłaciło się, no powinni gdzieś tam zagrać chyba w jednym z monakijskich kasyn, no bo opłaciło się, była czerwona flaga, mogli za darmo wymienić opony, no i Arvid Lindblad po tych wszystkich karach, po tym całym zamieszaniu, po starcie z 15 pola ostatecznie dojechał do mety na 6 miejscu, więc rewelacyjny występ najmłodszego zawodnika w stawce, no i Racing Bulls naprawdę wyrasta wraz z Alpine na takich najlepszych z reszty. No i na plus oczywiście Fernando Alonso, tu już mówiłem, Hiszpan wykorzystał całe to zamieszanie, wszystkie błędy Sergio Pereza, wszystkie błędy wszystkich innych, no i tym nie nadającym się do walki o punkty bolidem Fernando Alonso zdobywa punkty na najtrudniejszym torze w kalendarzu. No to jest cały Fernando. Przechodzimy teraz do kierowców na minus. George Russell, no i jego sytuacja z karą. Tutaj jak najbardziej błąd po stronie Mercedesa. Nie zdarzają im się błędy aż takie zbyt często. Przez cały weekend był wolniejszy od Kimiego i to nie o dychę, a o 3-4, czasem nawet 5 dziesiątych sekundy. Sporo do niego tracił. Nie był w stanie tej prędkości nabrać. No i to jest dziwny przypadek, bo George Russell nie popełnia zbyt wielu błędów, a takich potężnych. Gdybyśmy właśnie policzyli, ile dużych błędów popełnił który kierowca Mercedesa więcej, no to zdecydowanie więcej tych błędów, mniejszych, większych, ma za sobą Kimi Antonelli, a jakiegoś niesamowitego pecha ma w tym sezonie George Russell, no i znowu bez punktów. Charles Leclerc na minus, od początku wolniejszy od Hamiltona. Ten wypadek, za który nie bierze na siebie winy, on mówił, że tylko jednym kołem w tym momencie efektywnie hamował, aż firma Brembo, która dostarcza hamulce dla Ferrari, się gdzieś tam odezwała w tej kwestii. No i tutaj jest moja teoria, nie, jakby jest to moje autorskie przemyślenie. Wydaje mi się, że Charles Leclerc najmocniej ze wszystkich kierowców czołówki odczuwa tą zmianę technologiczną w Formule 1, która się zadziała. Leclerc od początku miał duże problemy z dostosowaniem się do tych nowych bolidów, miał duże problemy w kwalifikacjach, narzeka na to, że ten bolid nie prowadzi się tak, jakby tego chciał. No i wydaje mi się, że tak jak poprzednia generacja bolidów bardzo nie pasowała na przykład Lewisowi Hamiltonowi czy Danielowi Ricciardo, no to ta, którą mamy teraz, wydaje mi się, że nie jest zbyt dobra dla Charlesa Leclerca. Nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj tak to wygląda, no bo po raz kolejny to Lewis Hamilton wypada lepiej, a w zeszłym sezonie no pamiętamy, że Leclerc tego Hamiltona tam po prostu zjadł na śniadanie. Na minus Esteban Ocon, napięcie w Hasie, kolejny zespół, kolejny partner, kolejny konflikt Ocona z Bermanem. Nawyzywali się chłopaki nawzajem w treningach, na koniec jeszcze uderzył Olivera Bermana na starcie Esteban Ocon, eliminując go z wyścigu. Co prawda dojechał w punktach, ale tam jeszcze zawadziło Carlosa Sainza w końcówce. Ciężka sytuacja Estebana Ocona. Audi po mocnych treningach skończyło z niczym. Williams znowu jakieś tam brudne zagrywki mieli z przytrzymywaniem kierowców za plecami, tak żeby jeden z ich zawodników miał darmowy pit stop. Bardzo mi się to nie podobało, bardzo niesportowe zachowanie. Okej, to jest Formuła 1, to są wyścigi, no ale jednak to takie trochę niesportowe było moim zdaniem. Przytrzymywanie specjalnie kierowców za nami, no moim zdaniem od przyszłego roku powinny być już chyba jakieś kary za to, no bo sytuacja, w której jeden kierowca jedzie kilka sekund wolniej na okrążeniu tylko po to, żeby zrobić przestrzeń dla swojego partnera z zespołu, żeby ten miał darmowy pit stop, no to chyba nie tak powinna wyglądać uczciwa rywalizacja w Formule 1. No i na deser nasz ostatni ogóreczek na minus w tym wyścigu. Sergio Perez bardzo blisko był punktu. Po karze dla Nico Hulkenberga Sergio Perez przez chwilę był w pierwszej dziesiątce, ale proszę sobie wyobrazić, mieliśmy dwa starty, jeden główny, drugi restart, i na jednym i na drugim Sergio Perez nie ustawił się prawidłowo na swoim stanowisku. Jeżeli chodzi o ten pierwszy start, no to pojechał za daleko, bo tam jeden z kierowców nie wystartował z pola, tylko z alei serwisowej, to był bodajże Alex Albon. No a na tym restarcie to nie wiem, co zrobił, po prostu się zagapił, pojechał trochę za daleko, dostał karę czasową, no i w związku z tym Cadillac, który już w zasadzie dotykał rękami tego pierwszego punktu w całej swojej historii, przez ten błąd Pereza tego punktu ostatecznie nie zdobył. Ten punkt trafił do Astona Martina. No i na swój historyczny pierwszy punkt w Formule 1 Cadillac jeszcze musi poczekać. No i zerkniemy sobie jeszcze na koniec na klasyfikację generalną. No i tutaj potężna przewaga Kimi Antonelli, 156 punktów. Na drugie miejsce po kolejnym podium wskoczył Lewis Hamilton, punktów 93, George Russell 88, 75 punktów Charlesa Leclerca, 60 Oscara Piastriego, szóste miejsce 58 punktów Lando Norris, 43 punkty tylko Max Verstappen, dalej Isaac Hadjar, Liam Lawson, Pierre Gasly, Oliver Berman, Franco Colapinto, Arvid Lindblad, Carlos Sainz, Alex Albon, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, no i ostatni punkcik, ten świeżo wywalczony w Monte Carlo dla Fernando Alonso. Sytuacja dla George'a Russella jest bardzo nieciekawa, bo on w tych wyścigach ostatecznie radzi sobie przyzwoicie, nie popełnia zbyt wielu błędów, no ale ma tyle chłopak pecha. Awaria w Chinach w kwalifikacjach, niefortunny safety car na Suzuce, awaria w Kanadzie w wyścigu, gdzie jechał na prowadzeniu, no i teraz ten amatorski naprawdę błąd Mercedesa przy pit stopie, no i George Russell traci aż 68 punktów do Kimiego Antonellego. Co prawda zeszły sezon pokazał, że większe straty nawet dało się odrobić, no ale no ciężko jest odrabiać straty w przypadku, kiedy naszym głównym rywalem jest kolega z zespołu, na całym szacunkiem George Russell to nie Max Verstappen, no i będzie to bardzo, bardzo ciężkie. No i ta sytuacja w mistrzostwach dla George'a Russella przestaje wyglądać kolorowo, no i tutaj już tylko jakiegoś małego cudu chyba George potrzebuje, żeby gdzieś tam z Kimim Antonellim, który jest w rewelacyjnej formie, mógłby rywalizować. No a w tej chwili to Hamilton przeskoczył go w generalce. Kolejny wyścig już w ten weekend, będzie to Grand Prix Katalonii w zasadzie, bo nie Grand Prix Hiszpanii. W piątek 13.30 pierwszy trening, 17 trening numer 2, w sobotę trzeci trening 12.30, 16 kwalifikacje, niedziela godzina 15 wyścig. Będzie to rywalizacja po raz pierwszy nie sprinterska, na takim normalnym torze, no i będzie to dobry punkt odniesienia, żebyśmy zobaczyli, na czym stoimy, zarówno jeżeli chodzi o regulacje po tych drobnych zmianach, jak i o realny układ sił. Tyle by było, jeżeli chodzi o ten ostatni wyścig F1. Program Hot Lap wróci po krótkiej przerwie.
1: Hot Lap. Autopromocja.
2: W czym ty tak grzebiesz?
3: Płyty znalazłam na strychu.
2: Pokaż to. Perliam van Halen de Perhamode.
3: Darek, nie osłabiaj mnie, pracujemy w radiu rockowym.
2: O! Metallica! To znam, koszulkę z tego miałem.
3: Darek, ty...
4: Nie bądź jak Darek i słuchaj audycji z roku na rok w Akademickim Radiu Centrum.
5: Co tydzień w środę o 20:00 największe hity wszechczasów. Zapraszamy. Agnieszka Piechota
4: i Jakub Gryz.
1: Autopromocja.

0: Kotlap.
1: Wracamy do programu Hotlap i przechodzimy do segmentu
0: Inne serie.
1: No a w tym segmencie skupimy się znowu na tym, co działo się w MotoGP, a tam wrócił Marc Márquez. Od początku było wiadomo, że węgierski tor Balaton Park może sprzyjać Markowi ze względu na to, że kręci się w lewo, a bardzo mocno odciążałoby to tą borykającą się z dużymi problemami prawą rękę hiszpańskiego mistrza. Natomiast nikt chyba nie spodziewał się, że będzie to na Węgrzech taka dominacja. Już w kwalifikacjach zawodnik Ducati pokazał moc, pobił swój własny rekord toru o 53 tysięczne sekundy, wyprzedził Pedro Acosta z KTM-a. Cała reszta zawodników traciła do niego ponad 30 sekundy. Marco Bezzecchi 6,5 dychy straty. Jorge Martin prawie 80, czyli ci najgroźniejsi rywale w walce o tytuł. Więc tutaj Marquez naprawdę pokazał klasę. No i podobnie wyglądało to w sprincie. Marquez nie miał problemów z odniesieniem zwycięstwa podczas tego sprintu. Na starciu już obronił prowadzenie. No i pewnie od startu do mety podążał za nim Pedro Acosta. Coś tam próbował na początku, no ale tempo Marka okazało się nie do przejścia. Podium uratował Marco Bezzecchi, startujący z szóstego pola. Ostatecznie na czwartą pozycję udało mu się przecisnąć, więc no tutaj wielkie ukłony przed Marcą Bezzecchim. No ale też Marc Márquez absolutnie pokazał moc, no i pokazał, że stary mistrz wciąż tu jest. Na czwartym miejscu sprintu kończył Raul Fernandez, dalej był Fermín Aldeguer, Jorge Martin, Diogo Moreira, Enea Bastianini na KTM-ie, tych trzy całkiem nieźle się spisał, no i ostatni punkcik honorowy dla siebie i dla Ducati uratował Pecco Bagnaia. Nieco większa dramaturgia była w wyścigu głównym w niedzielę, no bo tuż po starcie Jorge Martin kompletnie stracił kontrolę nad motocyklem podczas opóźnionego hamowania na pierwszym zakręcie, no i Jorge Martin stwierdził, że na tym najtrudniejszym miejscu na torze, no w zasadzie wyrzuci z wyścigu całą czołówkę, bo czemu nie? Z wyścigu wyrzucił swojego partnera z zespołu, lidera klasyfikacji generalnej, Marco Bezzecchiego. Odpadł także inna Aprilia, Raul Fernandez, Fabio Di Gianantonio, Fermín Aldeguer, a więc generalnie kierowcy, którzy w tej czołówce się tutaj bili. Martin trafił do centrum medycznego, ostatecznie nic mu się nie stało. Po wyścigu za cały ten incydent bardzo mocno przepraszał, był mocno krytykowany przez szefa Aprilii za to, co się stało. No i dostał karę podwójnego long lapa w kolejnym wyścigu, więc no jak najbardziej tutaj Jorge Martin przesadził, no i to nie było to, co chcieliśmy oglądać od zawodnika takiej klasy, bądź mistrza świata. Na czele stawki Marquez świetnie ruszył z pór startowych, szybko musiał jednak uznać wyższość startującego na miękkiej oponie Pedro Acosty. Młody zawodnik KTM objął prowadzenie, dyktował tempo przez pierwszą połowę wyścigu, no ale Marquez jechał za nim cierpliwie, czekał na odpowiedni moment do ataku, no i na półmetku rywalizacji przypuścił pierwszą próbę ataku. Acosta jeszcze się gdzieś tam odgryzał, no ale koniec końców to doświadczony 9-krotny mistrz świata wyprzedził Acostę, no i zakończył ten wyścig jako pierwszy, drugi Pedro Acosta. W czołowej trójce mieliśmy też Pecco Bagnaia. Dalej stawka, czwarty był Ai Ogura, piąty Luca Marini, szósty Diogo Moreira, siódmy Iker Lecuona, który na zastępstwo tutaj za Alexa Marqueza pojechał, no i całkiem niezłe punkty dla Gresini Ducati zdobył. Ósmy Jack Miller na Yamasze, dalej dwa KTM, Bastianini przed Binderem, jedenasty dalej Toprak Raz Gatiolu. Punkty zdobyli też Franco Morbidelli i Maverick Vinales. Niewiele zabrakło, żeby punkty zdobył również Cal Crutchlow, zastępujący Joana Zarco, więc naprawdę jeżeli chodzi o te przetasowania, no to działo się tutaj całkiem sporo. No i co? No i Marc Márquez pokazał, że cały czas jest groźny, że absolutnie takiego mistrza nigdy nie możemy skreślać. Odniósł swoje setne zwycięstwo w MotoGP, no i dołączył tym samym do Giacomo Agostiniego i Valentino Rossiego. W klasyfikacji generalnej traci 72 punkty do Marco Bezzecchiego. No i co tu dużo mówić, walka o tytuł będzie tutaj bardzo, bardzo zacięta. Szybciutko przechodzimy jeszcze do segmentu
0: Gwiazdy Jutra.
1: No a tutaj wraca nasz Tymek Kucharczyk, reprezentant Łodygowic, rywalizował w kolejnej rundzie Indy Next. No ma za sobą pierwszy w karierze wyścig na torze owalnym. No Polak przystępował do rywalizacji z szóstego pola. No i jechał całkiem nieźle w końcówce. Niestety przez ostatnie kilkanaście okrążeń z 75 popełnił błąd podczas restartu, spadł na 13 pozycję, no i nie mógł już wrócić do walki o czołowe lokaty. Ostatecznie Tymek po raz pierwszy w tym sezonie wypadł z pierwszej dziesiątki, zakończył wyścig dopiero na 9 miejscu. No ale jego najgroźniejsi rywale w walce o tytuł także się jakoś specjalnie nie popisali, więc ta strata nie dość, że nie zrosła, to jeszcze zmalała. Tymek Kucharczyk dalej zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Indy Next, traci już tylko 5 punktów do Nikity Johnsona i 3 punkty do Enzo Fittipaldiego, więc tutaj walka w Indy Next jest naprawdę bardzo, bardzo zacięta, no i Tymek Kucharczyk oczywiście bierze w niej udział. Kolejny wyścig tej serii to będzie podwójna runda 20-21 czerwca na torze Road America. Na tym kończymy segment Gwiazdy Jutra. Program Hot Lap wróci po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: No i wracamy jeszcze do programu Hot Lab. Wracamy też do segmentu Inne Serie. Porozmawiamy w nim o wyścigach długodystansowych, a jak wyścigi długodystansowe, to oczywiście Damian Siodłowski. Witaj, Damian.
2: Witaj, Filipie.
1: Przed nami jeden z najważniejszych wyścigów w świecie motorsportu, a więc 24-godzinny wyścig Le Mans na torze Circuit de la Sarthe. Damian, wytłumacz naszym słuchaczom, dlaczego wyścig Le Mans jest tak wyjątkowy.
2: Zacznijmy od tego, że jest to jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie aktualnie motorsportowych. Jest to też jeden z najstarszych wyścigów długodystansowych, który dalej zachował swoją tradycję. Nitka jest praktycznie niezmieniona od początku. Oczywiście wiadomo, teraz powstała profesjonalna nitka toru Bugatti, gdzie mamy tak naprawdę początek oraz aleję serwisową, ale na przykład prosta Mulsanne, czyli to najpopularniejsze miejsce na całym tym obiekcie, to dalej jest droga publiczna. Tam normalnie jakby jeżdżą zwykłe samochody, mieszkańcy się tam poruszają i tak dalej, więc no to dalej jest, sprawia ten dobry klimat. Dodatkowo jest to też jeden z trzech wyścigów o potrójną koronę motorsportu, która dalej jest zdobyta tylko przez jednego kierowcę. Może ty nam odpowiesz, jaki to jest kierowca?
1: No Graham Hill, zdaje się, chyba,
2: dokładnie,
1: nie?
2: Dokładnie. Tutaj szybki taki sprawdzian i quiz był. No i to są tak naprawdę takie jedne z najważniejszych wydarzeń, takie z najważniejszych punktów, które wpływają na to, że to jest taki wyjątkowy wyścig. Na przestrzeni lat było tam wiele rywalizacji. Jedna z najsłynniejszych to wiadomo Ferrari i Ford, ze słynną wygraną Forda w 66. Była też era dominacji Porsche, era dominacja Audi, Peugeot, Bentley, wiele legend.
1: Toyota zdaje się też całkiem nieźle sobie radziła przez dłuższy czas.
2: Powstanie marki McLarena, przecież też tak naprawdę narodziło się to wszystko właśnie tam, podczas wyścigu w Le Mans, więc jest to tak naprawdę też taka kolebka, jeżeli chodzi o te sporty motorsportowe na świecie.
1: Jest to też taki dosyć specyficzny wyścig, bardzo taka piknikowa, można powiedzieć, czasami atmosfera na trybunach. Kibice tam siedzą w namiotach, pochowani, czasami jest ulewa. Naprawdę to jest bardzo specyficzny, jedyny w swoim rodzaju wyścig. No i za nami pierwszy dzień testowy. Opowiedz, co tam się działo?
2: Właśnie był to pierwszy dzień testowy, on był w niedzielę, 7 czerwca. Tak naprawdę jest to takie troszeczkę zapoznanie z torem, też wielu brązowych kierowców, w szczególności w klasie LMGT3, ale też w LMP2, tak zwani kierowcy dżentelmeni, którzy jednak są tam brani tylko, no, żeby uzupełnić jednak czasowo licencję, żeby inni kierowcy mogli tam wystąpić. No to oni wtedy mają właśnie czas, żeby zapoznać się z torem. Niektóre stajnie, jeżeli przywożą poprawki, to też właśnie podczas tego dnia testowego tak naprawdę się zapoznają z nimi, ponieważ jest to aż 6 godzin, więc no znaczna część, jeżeli o to chodzi. Samochody pokonują po około 70 nawet okrążeń, więc to naprawdę sporo, można wiele rzeczy sprawdzić. Nie działo się też nic zbytnio ciekawego. Niektóre zespoły pokazują się lepiej, niektóre gorzej. Jedna z ciekawszych sytuacji to na pewno wypadek Toyoty numer 8 z jednym z Fordów w LMGT3. To był taka chwila grozy, jeżeli chodzi tutaj o stajnie z Japonii, ale naprawdę nie działo się nic zbytnio fascynującego podczas tego dnia testów.
1: A kogo ty obstawiasz w gronie faworytów w kategorii Hypercar i dlaczego BOP będzie miał duże znaczenie na to, kto nim będzie?
2: No to ja dalej niezmiennie uważam, że faworytem do wygrania jest Toyota, która pokazała na przestrzeni całego aktualnego sezonu, że na długich przejazdach prawie nikt im nie dorównuje. Mają najlepsze zarządzanie, najlepiej się trzymają toru, w wielu kwestiach są najlepsi, może nie są najszybsi na prostych, co tutaj akurat może mieć wpływ, ale musimy pamiętać, że ten wyścig ma aż 24 godziny, wiele stintów, różni kierowcy, wiele zmian. Różne warunki pogodowe, z tego co wiem, to tam akurat może wpłynąć to na wyniki, ponieważ jest szansa na opady deszczu. No i tak naprawdę, tak, Toyota wydaje mi się jednym z najlepszych faworytów. Później dałbym dalej Ferrari, pomimo tego, że może nie wyglądali najlepiej w dniu testowym, także teraz podczas kwalifikacji, z tego co wiem, może nie wyglądają najlepiej. Ale właśnie, to są tylko kwalifikacje, a tak naprawdę jeżeli chodzi o te długie wyścigi, takie jak Le Mans, które trwają ponad 24 godziny, nie ma to aż tak dużego znaczenia, z którego miejsca się startuje. Robert Kubica startował z 13 pola startowego rok temu, a jak wiemy, wygrał ten wyścig, więc tak naprawdę ta pozycja aż tak na to nie wpływa.
1: To jak realnie wyglądają szanse Roberta Kubicy na obronę tytułu wywalczonego przed rokiem, bo o tym zdaje się jeszcze nie wspominaliśmy. Robert Kubica broni tytułu.
2: Zgadza się. Wydaje mi się, że dalej ma szansę. Wydaje mi się, że tak jak wspominałeś jeszcze przy poprzednim pytaniu o BOP, tutaj może mieć to wpływ większy na Ferrari, ponieważ jest wiele plotek krążących dookoła tego, że FIA nie do końca chce, żeby być może Ferrari znowu wygrało, ponieważ mogłoby to troszeczkę, tak jak wiemy z Porsche, co się stało, którzy odeszli z WEC-a, bo nie było wyników. No i są doniesienia, że niektóre inne stajnie również mają taki pomysł, pomimo tego, że na przykład w przyszłym sezonie wchodzi McLaren, no to tutaj może to troszeczkę jednak zagrać inaczej. Wydaje mi się, że nie, ale mówię, są takie jakieś lekkie ploteczki. Mamy nadzieję, że to nie wpłynie aż tak mocno na to. Na pewno Ferrari i Toyota będą miały mocne pakiety BOP, będą mocno ograniczone, bo bardzo dobrze się prezentują właśnie w szczególności na długich stintach, które są kluczowe przy wygranej. Ale tak, to jest dwójka faworytów, jeżeli chodzi o wygranie.
1: Pomówmy jeszcze o klasie LMP2, no bo tutaj w odróżnieniu od innych wyścigów w WEC mamy trzy klasy, obok Hypercara i LMGT3 będzie ścigała się też klasa LMP2, a tam również tytułu bronią Polacy, broni, a konkretnie polska ekipa Intel Europol Competition. Jak oceniasz ich szanse z kolei na obronę złota?
2: Troszeczkę mniejsze. W tym sezonie może nie radzą sobie aż tak dobrze, jeżeli chodzi o LMS oraz o IMSA w Ameryce, to oni radzą sobie dobrze, dalej są

0: bo zobaczymy ich w następnej części kwalifikacji, a zajęli kolejno, już ci będę mówił, mianowicie zajęli szóste i dziewiąte miejsce, przepraszam, trzecie i szóste miejsce. Samochód z numerem 343 zajął miejsce trzecie, a 43 z Kubą Śmiechowskim na pokładzie zajął miejsce szóste. Więc jest to bardzo dobry wynik, będą w Hyperpol jedynce i tam będą walczyć o wejście już do tego głównego Hyperpol.
1: Wydaje się, że to jest bardzo dobry punkt wejściowy. No i co? Będziemy już kończyć tą naszą krótką zapowiedź. My już teraz możemy po tej zapowiedzi zapowiedzieć, że za tydzień nieco dłużej porozmawiamy sobie o tym wyścigu, będziemy podsumować, bo no, rywalizacja będzie trwała całą dobę, więc bardzo dużo tam się może dziać, zresztą jak co roku. Dziękuję ci, Damian.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: No i na tym kończymy dzisiejszy odcinek programu Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Słyszymy się za tydzień oczywiście o tej samej porze, środa, godzina 19. Dzisiaj przy mikrofonie był z wami Filip Lech. Do usłyszenia.
2: Hot Lap.

0: No, rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję z przytupem.
1: Z przytupem? Ja bym powiedział, że jakbyśmy sprawdzili, co będzie później, to chyba najłagodniejsza propozycja. Ale zacznijmy może...
0: Zobaczymy.
1: Zacznijmy od przywitania się może, oczywiście.
0: No właśnie, przed mikrofonem Jakub Grys.
1: I Agnieszka Piechota, to jest audycja z roku na rok na antenie Akademickiego Radia Centrum. 4 minuty właściwie po godzinie 20. Zaczynamy rok 2003. Jak zawsze, to będzie wspaniały rok, o którym oczywiście
0: tak,
1: nigdy nie zapomnimy.
0: Ten akurat już możemy pamiętać we dwójkę.
1: To tak, to na pewno. No ja może coś tam. 3 lata w końcu miałem. Od czego zaczynaliśmy? Win na rozpoczęcie naszej audycji. Kawałek It's Gonna Be a Long Night. Agnieszka przed audycją trafnie zauważyła, że to jest numer, który brzmi bardzo podobnie do Ace of Spades od Motorhead.
0: No bo brzmi.
1: Bo brzmi zdecydowanie, a najlepsze jest to, że to kawałek kompletnie adekwatny do tego, co można usłyszeć na płycie Quebec, no bo cały zamysł tego albumu jest taki, żeby nagrać projekt, który przenosi nas w stronę deszczowego, zimnego Paryża, tylko takiego bez klasy w ogóle i dlatego wybrali Quebec w Kanadzie.
0: Okej, okay. A to ma dużo sensu.
1: Ma
0: to jest w ogóle najbardziej hardkorowy kawałek w całej dyskografii tego zespołu.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Nie ma podobnej piosenki i była ona w ogóle wykorzystywana w kilku grach komputerowych, teraz już nie pamiętam w których, ale była wykorzystywana bardzo często.
1: Ja pamiętam, oczywiście to był Tony Hawk Underground 2, dlatego że jak byłem malutki, okay, to grałem.
0: No to właśnie tak mi się kojarzyło, to akurat nie ja grałam w te gry, tylko moja ciocia, ale skojarzyło mi się, że to było właśnie w jakiejś grze.
1: Ciocia robiła flipper?
0: Tak, i w Diablo też grała. Jeżeli słucha, to pozdrawiam oczywiście.
1: Pozdrawiamy oczywiście.
0: Dobra, my przechodzimy dalej, bo mamy dzisiaj dla was sporo naprawdę dobrych kawałków.
1: Tak, Killing Joke powracają po dłuższej przerwie w naszej audycji. Wydawnicze też, wtedy to był też powrót po dłuższej przerwie, bo na ich album właśnie też Killing Joke trzeba było poczekać 7 lat, z tego co pamiętam.
0: No całkiem długo.
1: Całkiem długo, no ale powrót zdecydowanie w formie i trzeba przyznać, że ludzie, którzy pracowali na tym albumie, to jest też niezła paczka, bo w ramach tego albumu wyłącznie można usłyszeć Dave'a Grohla na perkusji, który chyba w tamtym czasie wykonywał zadania poboczne.
0: Tak, on miał takie sidequesty, poboczne właśnie zadania, bez przerwy.
1: Tak, jednocześnie grając Foo Fighters, no to jest niesamowita sprawa. Producentem albumu był Andy Gill, którego możecie nie kojarzyć, ale taki zespół jak Gang of Four, jak słuchacie postpunka, to już na pewno to imię i nazwisko będziecie znali. Natomiast muzycznie Killing Joke, no metal industrialny i to taki w najlepszej absolutnie formie.
0: Tak, to był jeden z najmocniejszych w ogóle comebacków w historii całego postpunku. Ten album jest ciężki, a kawałek, który dla was wybraliśmy, to The Death and Resurrection Show. Także co, wydaje mi się, że powinniśmy chyba tego posłuchać po prostu.
1: Powstać na nowo, jedziemy.
0: No i jazda.

0: A Perfect Circle gościmy w Radiu Centrum, ale nie fizycznie, tylko muzycznie oczywiście. Maynarda z nami niestety nie ma.
1: Niestety. Zrobił nadzieję.
0: Zrobił nadzieję,
1: Jezu.
0: Kawałek Pet z albumu 13th Step, to jest drugi album tej formacji z 2003 roku. Przyznam, że muzycznie dużej różnicy nie ma między pierwszym albumem.
1: Moim zdaniem, dobra, muzycznie może nie, ale jeżeli chodzi o treść tekstu, to tak, bo album 13th Step jest taki bardzo na temat uzależnień, destrukcyjnych zachowań. Tu ciągle powtarza się tak naprawdę ten sam temat.
0: Czyli sporo Perfect
1: kawałków.
0: Circle.
1: No to prawda, ale sporo tych kawałków w ogóle w dzisiejszej edycji jest o podobnej tematyce.
0: Szczerze powiedziawszy, nie zauważyłem tego
1: tak?
0: jakoś. Nie.
1: No za chwilę mamy, no zobaczycie co za chwilę mamy, Kuba może zrozumie w trakcie audycji, że mam rację. Na pewno A Perfect Circle jest takie bardziej emocjonalne i melodyjne niż Tool.
0: To prawda.
1: To można
0: zdecydowanie
1: powiedzieć.
0: Bardziej przystępne. Jedyne, co jeszcze można dodać o tym albumie, to to, że po prostu muzycy musieli go nagrać oczywiście na nowo, bo w ramach ich poprzedniego krążka to oni mieli materiał już przygotowany dawno temu przez Billiego Howardella, który pisał te kawałki przez lata na tym na nowo. Właściwie tyle można powiedzieć o tym albumie.
1: Jeszcze bym tylko powiedziała, że ten Tula, A Perfect Circle. Jeszcze powiedziałabym tylko, że ten bas jest tym, co wiedzie tą piosenkę po prostu do przodu. Skupiamy się na basie tak naprawdę przez większość piosenki. Dobra, a my przechodzimy dalej, skupiamy się już na czym innym.
0: Przyznam, że lubię bas i lubię też zespół Korn, który pojawi się oczywiście za chwilę na naszej antenie. Kawałek Right Now z płyty Take a Look in the Mirror. Płyta, która była takim swoistą odpowiedzią na ich poprzedni krążek, który okazał się klapą finansową, chociaż i tak mówimy o albumie, który sprzedał się w setkach tysięcy kopii. Aczkolwiek powrócili z albumem, który wyprodukowali sobie sami po prostu.
1: Tak, i tutaj powróciło właśnie to takie surowe, ciężkie brzmienie i słychać te siedmiostrunowe gitary. Tam jest taka ściana dźwięku po prostu i że ten bas po ziemi prawie szura, jak oni na nim grają. To jest naprawdę, ale to jest cudowne i to jest wspaniałe. I Right Now to jest chyba rzeczywiście jeden w ogóle z najcięższych kawałków, jakie oni napisali.
0: No, na pewno pod względem właśnie treści lirycznej.
1: Oj, no tam jest wysoko.
0: Ja może nie będę ani ty tłumaczyć tego tekstu, po prostu sobie go posłuchamy. Jak muzyki. Sprawdźmy sobie Right Now od Korny już teraz.

0: Tak się zagadaliśmy na temat tej piosenki, że zapomnieliśmy...
1: Agnieszka, poczekaj, ja muszę swoje słuchawki poprawić. Weź coś,
0: dobrze, dobrze, ja mówię. Moi drodzy, tak się zagadaliśmy na temat tej piosenki i tego albumu i tego, kiedy umarł Chester Bennington, że zapomnieliśmy, że w ogóle trwa audycja.
1: Bez kitu. Przepraszamy najmocniej.
0: To było w 2017. Tak, dokładnie. Rozmawialiśmy o tym, ile mieliśmy lat i co wtedy robiliśmy. Także przepraszamy was.
1: Chester umarł wtedy umarł jeszcze chyba Chris Cornell z tego, co pamiętam.
0: No właśnie, to był straszny rok. Straszny. Nie powinienem się w ogóle śmiać, ale tak mnie bawi to, że my zapomnieliśmy o tym, że jest audycja. No dobrze.
1: Wróćmy.
0: Kochani, Linkin Park i kawałek Don't Stay z Meteory. Moim zdaniem jeden z ich najlepszych albumów. Co jeszcze chcesz powiedzieć, Kuba?
1: Co jeszcze chcę powiedzieć? No zdecydowanie, jeden z najlepszych. W moim przekonaniu lepszy od debiutu pod praktycznie każdym względem, gdyż to jest...
0: Od Hybrid Theory?
1: Tak, ale to w dużej mierze dlatego, że to jest debiut, tylko że rozszerzony bardziej artystycznie.
0: Okay.
1: Wydaje mi się, że to jest naprawdę propozycja znana przez każdego naszego słuchacza, słuchacza jakiegokolwiek muzyki rockowej, no bo nie ukrywajmy, to jest jeden z najbardziej znanych albumów wszechczasów.
0: Tak, no sprzedał się ten album w dziesiątkach milionów egzemplarzy, co mówi samo za siebie, no i każdy chyba go zna i tak samo okładkę, logo zespołu Linkin Park, no i Chestera. My przechodzimy dalej, bo mamy dzisiaj mało czasu, a dużo muzyki, także...
1: A trochę błędów popełniliśmy.
0: No, właśnie, Deftones za chwilę z albumem Deftones.
1: Deftones, kawałek Hexagram za chwilę. To jest jeden z najdroższych albumów rockowych wszechczasów.
0: A to prawda.
1: Zespół wydał na sesje nagraniowe prawie 3 miliony dolarów, z tego pamiętam, 2,5 konkretniej. A przyznam tak osobiście, między nami, między tobą, Agnieszka, słuchaczami, że przyszedł jeden z najsłabszych albumów Deftones.
0: Ja go bardzo lubię. Oczywiście on jest mroczniejszy, on jest mroczny, on jest po prostu mroczny, on jest ponury, on jest strasznie taki ciemny.
1: Precyzuję, oczywiście jest dobry, jak cała dyskografia tego zespołu, ale wydaje mi się, że w porównaniu do pozostałych jest troszeczkę o półkę niżej.
0: Ja na przykład go bardzo lubię. On, każdy ten album nadaje się do innego momentu.
1: A to
0: także
1: się,
0: White Pony do jednego, to do innego, ale album Deftones od Deftones moim zdaniem nadal jest bardzo, ale to bardzo dobrym albumem. My wybraliśmy dla was kawałek Hexagram, który chyba jest jednym z mocniejszych kawałków od tego zespołu. Także już nie przedłużajmy i posłuchajmy.

To jest audycja z roku na rok w Akademickim Radiocentrum.

0: Type Negative z kawałkiem If you don't kill me, I'm gonna have to kill you.
1: Dziękuję bardzo, Agnieszka, że nie zmusiła mnie do przeczytania tego tytułu w oryginale. No, zagraliśmy Type Negative i niebo zaczęło płakać, można powiedzieć. Deszczowo
0: się zrobiło.
1: Piękne
0: to było, naprawdę.
1: Przepiękne, naprawdę. No, numer, tak jak mówiłaś, poza anteną, no, ta perkusja. Piękna sprawa, naprawdę. Chociaż trzeba przyznać, taka mała ciekawostka, na tym albumie, jak i też w sumie na poprzednich dwóch, nie ma ani jednej nuty żywej perkusji. Wszystko jest na automacie.
0: To prawda. No ale brzmi to dobrze.
1: No brzmi kapitalnie oczywiście. To jest z albumu... Ale się pozytywnie zrobiło.
0: Life is killing me.
1: Peter Steele powiedział w wywiadzie, dlaczego taki tytuł? No to on odpowiedział, że przechodzi po prostu przez kryzys wieku średniego.
0: No, to tak było, tak było. Oglądałam też te wywiady i on wtedy nie miał najlepszego momentu. I jest to też jedna, If you don't kill me, I'm gonna have to kill you, to taka jedna z bardziej ironicznych piosenek zespołu. On się tutaj bardzo nabijał z tego, że właśnie ludzie tak biegną za tymi macho mężczyznami, za tymi rockmenami i ich kochają. Po prostu mówią, jak ze mną nie będziesz, to sobie coś po prostu zrobię. Także on się z tego bardzo mocno nabijał.
1: Tam jest dużo zabawnych momentów na tej płycie. Jest to jeden z kawałków, który w ogóle porusza temat pewnej sesji zdjęciowej Petera Steela.
0: Dla
1: magazynu Playgirl.
0: Jest taka.
1: Może na
0: jak
1: tym
0: się ucieszył!
1: Może na tym zakończymy.
0: Przechodzimy dalej. Nadal nie będzie wesoło.
1: Tak. Black Label Society. Oni zagrali, z tego co rozumiem, ostatnio w Polsce.
0: Jezu, tak, na Mystic Festiwalu widziałam ich w piątek,
1: jak to
0: na
1: było?
0: Żywo. To było piękne. Przede mną może było 6 osób. Widziałam Zaka po prostu moimi oczami, a jeżeli nie wiecie, to moje oczy... No, muszę nosić okulary, żeby coś widzieć. Także ja moimi własnymi oczami po prostu go widziałam. Padał deszcz, było super, było świetnie. Więcej na temat Mystic Festiwalu możecie posłuchać jutro o godzinie 19.
1: Autopromocja.
0: Tak, ale było to coś wspaniałego. Zak Wild generalnie był wieloletnim gitarzystą od jego Osborna, więc to na płytach Black Label Society też słychać. W Black Label Society...
1: Chyba przecież Ozzy Osbourne w sumie pojawia się na albumie The Blessed Hell Ride. Zresztą warto powiedzieć, jaki kawałek zagram.
0: Black and Waters.
1: Dokładnie.
0: Wybrałam to, bo to moja ulubiona piosenka w sumie, a pasowało tak tematycznie do wszystkiego, co dzisiaj gramy, bo też jest na temat takich trudnych relacji, utraty bliskich i tak dalej, także posłuchajmy już, skoro pada deszcz na dworze, to my jak będziemy płakać, to nie będzie przynajmniej widać

0: A to było 3 Days Grace na antenie Akademickiego Radia Centrum. Kawałek Home, no, też w antenie, w audycji z roku na rok oczywiście. Dziś jest bardzo chaotycznie.
1: Krzysio, co ty masz, kabanosy?
0: Smacznego.
1: Kuba się zdezorientował, bo Krzysiu próbował bardzo cicho wyjąć tutaj sobie posiłek i się zestresował. My jesteśmy dzisiaj strasznie skojarzeni tutaj, ale tak.
0: Krzysiek, chcesz może zrobić ASMR?
1: 3 Days Grace i Home w audycji z roku na rok.
2: To są takie sery.
1: czuję już, no. Zaczyna się rozchodzić tutaj zapach. Jeden z pierwszych wielkich hitów tak naprawdę od 3 Days Grace, album również zatytułowany 3 Days Grace.
0: Ten to są te kabanosy, Krzysztof.
1: To był... Dobra, skup się, mało czasu. To był generalnie hit. Ja mówiłam wcześniej Kubie, że miałam taką fazę na tą piosenkę 2 lata temu, że moi współlokatorzy się nauczyli tej piosenki na pamięć.
0: I a ty jak Agnieszka, znasz dalej?
1: Tak.
0: Zaśpiewaj.
1: Nie robię takich rzeczy. Dobra, przechodzimy dalej, bo mamy mało czasu. No I właśnie, Stand Alone za chwilę i Godsmack.
0: My się powoli będziemy w ogóle żegnać na sam koniec. Godsmack, I Stand Alone. Znowu klimaty, które chyba ty, Agnieszka, bardzo lubisz.
1: To takie okej.
0: Okay. Takie okej. Okay.
1: To lubię. Lubię, ale czy jakoś bardzo nad życie? Nie do końca. Kolejną propozycję bardziej chyba lubię. Marilyn Manson i This is the New Shit. Bardzo dobry album swoją drogą, The Golden Age.
0: Of Grotesque,
1: tak. Bardzo lubię ten album. Także co, dziękujemy wam za dzisiaj. Za tydzień będziemy bardziej skupieni. Tak,
0: nie zapomnimy
1: dokładnie
0: jej
1: tak, nie zapomnimy jej nigdy. Krzysio spożyje kabanosy i zaraz zaczyna się grzybobranie. Jak na grzybobranie przystało, posiłek jest, także prowiant zapakowany. No my dzisiaj
0: dobrze
1: bawimy. No kończymy powoli. Także dziękujemy wam bardzo. Przed mikrofonem był Jakub Gryz.
0: I Agnieszka Piechota. Życzymy wam miłego wieczoru.
1: Dokładnie tak. I za tydzień znowu słyszymy się w 2003 roku.

Kurkus rozpoczął dzisiejsze grzybobranie. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Niezmiernie mi miło, że ze mną jesteście. Minęła 21, a więc czas na audycję z brzmieniami dziwnymi. Tak byśmy to mogli chyba określić. No i dzisiaj myślę, tak zastanawiałem się w sumie, czy to będzie audycja do deszczu. No i do deszczu chyba tak przetestowałem, idąc do radia, i faktycznie stoi się w deszczu do dzisiejszej playlisty naprawdę całkiem zacnie, ale czy jest to playlista burzowa, bo słyszę, że grzmi. No to już bym się kłócił, chyba nie do końca, to nie jest jedna z tych grzmiących playlist, ale też nie jest playlistą absolutnie spokojną, więc będzie to audycja, która myślę was powinna troszkę pobudzić, trochę brzmień progresywnych, w sumie nawet całkiem sporo i trochę zespołów, które wracają do mnie, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Ja nazywam się Krzysiek Walter-Kronek, bardzo serdecznie was witam. No i Angel Egg powraca z kolejnym singlem. Właściwie to zaraz wydadzą jeszcze poza tym drugim, czyli Spiral, które zaraz usłyszycie, jeszcze trzeci. No i to jest zespół, który pojawił się 2 tygodnie temu u mnie po raz pierwszy w audycji, 2 albo 3. Ten czas tak leci, że ja się już średnio orientuję. W każdym razie to polski projekt, który wykonuje trip-hop ze takim spinem w sumie, dotyczącym tego, że tu jakieś shoegazy się pojawiają, jakieś, tak jak w tym przypadku Spiral usłyszycie, będą to elementy prog-rockowe zdecydowanie, szczególnie jeżeli chodzi o bębnienie. I cieszy mnie, że Angel Egg utrzymuje poziom, bo za pierwszym razem grając ich wyraziłem głęboką nadzieję, że poziom zostanie utrzymany i na razie został, co bardzo cieszy. 36. już wydanie 4. sezonu Grzybobrania. Zapraszam.

No i bardzo cieszę, że mamy w Polsce takie piękne zespoły. Angelek, Spiral to band z Warszawy. A dzisiaj tak angielszczyzną jadę. Ja przepraszam, jeżeli ktoś jest bardzo wyczulony na anglicyzmy w języku polskim. Czy się poprawię? Tego obiecać chyba nie mogę, ale przeniesiemy się teraz do Grecji. Ja po grecku co prawda mówić nie umiem, mimo tego, że nie potrafię właściwie, chyba powinienem powiedzieć, mimo tego, że trochę historii antycznej miałem okazji liznąć na studiach, ale. Przechodzimy do zespołu Death Radio. Zespołu, który chyba za bardzo w środowisku, nie wiem, stonerowym, psychodelicznym nigdy się nie zjawił, nie jest wymieniany jako jeden z zespołów, które można do tej sceny greckiej zaliczyć, ale Death Radio jest zdecydowanie jednym z moich ulubionych zespołów greckich. I wracają, co mnie bardzo cieszy. Modern Panic z 2019 roku to album, po których poznałem panów, no i z nimi już zostałem. Naprawdę bardzo doceniam wszystko, co robią. Każdy ich płyta jest absolutnie fenomenalna i ma w sobie właśnie ten taki, chciałoby się rzec, rock'n'rollowy pazur, co mówi zasadniczo dość niewiele. Ale chodzi o to, że jest to muzyka, która bardzo szybko porywa. Jest to muzyka, która bardzo szybko daje o sobie znać w tym sensie, że nawet nie wiecie, kiedy zaczynacie nucić piosenkę tego zespołu i szybko do niej wracacie. I z No Place Like Home jest podobnie, ale mam wrażenie, że panowie zaczynają się bardzo rozwijać, bo co prawda, trochę takiej postrokowości w ich utworach było słychać, ale nie aż tyle, ile na ponad 7-minutowym No Place Like Home. I muszę przyznać, że jestem wielkim fanem w ogóle tropu uciekania. Nie wiem czemu ten trop literacki i filmowy zawsze mi się bardzo, bardzo podobał. No i do No Place Like Home powstał krótki film, 7-minutowy. Tyle jest trwa piosenka i jest on wspaniały. Jest właśnie o młodym człowieku, który ucieka. A dlaczego ucieka, po co i przed czym? To zostawiam wam, żebyście sami sobie zobaczyli, ale utwór absolutnie mnie zmiótł z planszy, nucę przez ostatni tydzień. Nie mogę się doczekać całej płyty, bo jeżeli będzie utrzymana w tej estetyce, jeżeli przeszła właśnie do tego, by grać trochę postrokowo, to absolutnie wspaniale.

Death Radio, No Place Like Home. No, wyrażam głęboką nadzieję, że też, podobnie jak bohater teledysku do tej piosenki, uciekliście gdzieś daleko myślami. Trzymam kciuki za najbliższą płytę z tego względu, że widzę, że Death Radio się zmienia. Oni zawsze mieli bardzo specyficzne brzmienie, ale raczej to szybkie. A tutaj widzę, idą w rzeczy bardziej takie melancholijne, co cieszy. Ja bardzo lubię takie rzeczy i mam nadzieję, że wam również ta piosenka radość sprawiła. Są ludzie, którzy są artystycznie niewyżyci. Pierwszym, który przychodzi mi do głowy, jest Mike Patton, jeżeli chodzi o muzykę, ale okazuje się, że w Chile również tacy ludzie żyją. Ja przyznam szczerze, że nie przypominam sobie, żebym kiedyś w tej audycji do Chile sięgał, aczkolwiek minęły 4 sezony, więc wiecie, ja mogę już mieć Alzheimera w tym momencie i po prostu nie pamiętać. Ale przeniesiemy się teraz do Chile, na północne wybrzeże tegoż pięknego kraju, skąd pochodzi twórca, który nazywa się Humanotone. Mówię twórca, dlatego że gość tworzy muzykę samodzielnie, od podstaw. Perkusja, instrumenty wszelakie, wokale też. I robi to nie tylko w gatunkach, którymi my się tutaj zajmujemy. Bo przede wszystkim tworzy on projekt post-black metalowy, który nazywa się Sunver. I stwierdził, że stworzy sobie również album psychodeliczny, stonerowy, progowy, taki trochę inspirowany Elderem, ale trochę nie do końca. I w 2022 roku ukazał się album A Flourishing Fall in a Grain of Sand. I jest to album o morzu. Tak jak właśnie w No Place Like Home teledysk również odwołuje się w dużej części do wody i do morza, to Humanotone mówi o morzu w kontekście uwolnienia, ale również w kontekście straty. I z tego albumu Light Antilogies, ponad 8-minutowy utwór. Dzisiaj jakoś tak playlista się ułożyła, że będzie dużo długich utworów. I dobrze.

Humanotone prosto z Chile, Light Antilogies z płyty z 2022 roku. No gdzieś tam czuć to może, czuć te uderzenia fal mocne niekiedy i też czuć, że jest to zdecydowanie muzyk, który lubi eksperymentować z dźwiękiem, bo jak mogliście usłyszeć, bardzo dużo w wersji muzycznej, w warstwie muzycznej właściwie, tam się dzieje. Slift. Długo się zastanawiałem, co się stanie po Ilion. Amon, wydany w 2020 roku, bardzo mnie zainteresował. Był to album naprawdę fenomenalny w tym takim brudnym, stonerowo-dumowym graniu, bardzo przestrzennym, bardzo rozciągniętym. Sprawdzał się idealnie. Później w 2024 pojawiło się Ilion, które muszę przyznać, że nie zrobiło na mnie już aż takiego wrażenia. Bardzo doceniłem to, że chcą Francuzi eksperymentować ze swoim brzmieniem, ale jednak, no, Ilion aż tak bardzo nie porwał, aczkolwiek może dlatego, że Slift widziałem z Amon w 2023 roku na Red Smoke Festiwalu. Ilion był moim zdaniem średni, aczkolwiek no, było widać, że to była próba odnalezienia się w trochę nowej rzeczywistości muzycznej, tak myślę, bo bardzo to się jednak różniło od tego, co nastąpiło na Amon. I przewidywałem, że stanie się jedna z dwóch rzeczy. Albo powrócą do tego, co było na Amonie, co wywołało naprawdę bardzo dobre reakcje ze strony publiczności właśnie stonerowo-dumowej, psychodelicznej również, albo pójdzie to w stronę jeszcze dalszej ewolucji i faktycznie druga przepowiednia, tak to nazwijmy, się spełniła. Fantasia, która ukazała się bardzo niedawno, w zeszłym tygodniu, jest albumem zdecydowanie innym i widać to zarówno po warstwie muzycznej, jak i po warstwie graficznej, bo tak jak Amon i Ilion miały bardzo podobne do siebie okładki, podobne w sensie takiego wrażenia tego, co robiły, to Fantasia jest zdecydowanie inna, robiona też inną techniką graficzną. I Fantasia opowiada o nadziei związanej ze światem, co wcale takie oczywiste w kontekście muzyki nie jest, szczególnie tej współczesnej i szczególnie tej siedzącej właśnie w okolicach dumu, psychodelii i stoneru. Slift stara się właśnie narysować nam tą rzeczywistość, która mimo tego, że trudna do zniesienia czasem i trudna do zaakceptowania ze względu na to, o czym się dowiadujemy właściwie codziennie, jest do, kolokwialnie mówiąc, ogarnięcia i do zaakceptowania i jeszcze więcej do naprawienia. Zdecydowanie mój ulubiony utwór z tej płyty, czyli The Village. No muszę przyznać, że Francuzi z Toulouse postarali się bardzo ładnie.

bardzo mocno zastanowiłem się nad tym, co mnie akurat w The Village tak mocno urzekło i chyba jest to sekcja rytmiczna, która jest absolutnie fenomenalna. Ten pulsujący bas, który jeszcze dodatkowo wraca w taki charakterystyczny sposób i ta szalona perkusja gdzieś tam w ostatniej części, to chyba właśnie jest to, co mnie najbardziej urzekło w The Village, aczkolwiek to, czego nie mogłem powiedzieć o Ilionie, czyli że jest to dla mnie album od początku do końca bardzo dobry, to tutaj muszę przyznać Fantasy, że jest to album bardzo dobry, wręcz chyba najlepszy z tego, co Sleep zrobiło. Myślę, że nawet przebija Amon. Mimo mojej miłości do tego albumu, to chyba Amon zostało przebite i cały czas słychać, że Sleep to jest Sleep, mimo właśnie zmiany lekkiej w tym, jak grają. A my wrócimy sobie teraz, drodzy Państwo, wrócimy sobie teraz. Zapytacie mnie, do czego sobie takiego wrócimy? Wrócimy sobie do tematów morskich i wodnych. Zespół Eight Bells zajmuje się tworzeniem, a jakże w kontekście dzisiejszej audycji, muzyki związanej z prog metalem, ale w bardzo ciekawym wykonaniu, bo to jest takie pytanie, co by się stało, gdybyśmy połączyli ze sobą post-metal, doom, stoner i w sumie sporo takiej psychodelii z lat 70. i może trochę progu jeszcze do tego posypali i wtedy dostajemy zespół Eight Bells. I jak to brzmi? Ano w taki sposób.

My Breath. Czy koniecznie piosenka o wstrzymywaniu oddechu? No, biorąc pod uwagę jakieś tam powiązania morskie, oceaniczne tego zespołu, to być może, ale na pewno jest to muzyka zapierająca dech w piersiach, również bardzo różna i również czerpiąca po prostu z kreatywności w sposób absolutnie niesamowity i niepodrabialny. Eight Bells. Powracamy do Francji, bo jeżeli chodzi o Francję, no to można powiedzieć, że mają śmierdzące sery. Ale o tym, że ich muzyka śmierdzi, już powiedzieć raczej nie można. To znaczy, pewnie zależy jaka, ale w kontekście psychodelii, rocka, metalu, jest to naprawdę bardzo porządny kraj. O, tak to określę. Jest to kraj, który posiada wiele wspaniałych zespołów i Toulouse sama w sobie też ma chyba szczęście, bo najpierw z Toulouse dzisiaj pochodził Slift, było to trio i teraz kolejnym trio z Toulouse jest Carcara. Mniej optymistyczna niż Fantasia, o której mówiłem, że mówi o tym, że świat może się odrodzić i możemy mu pomóc, bo album z 2024 Carcary nazywa się All Is Dust, czyli wszystko jest pyłem. Niemniej jednak, mimo tego, że wiadomość troszkę na antypodach, to również jest to zespół absolutnie fenomenalny, jeżeli chodzi o wykonywanie rocka psychodelicznego w trochę też innym wydaniu jak Slift.

0: The Chase.
1: Chyba nie spodziewaliście się po dzisiejszej audycji saksofonu? Nie ma za co, ja jestem tutaj od niespodzianek. Pozostało 5 minut do godziny 22, a to oznacza, że muszę wypełnić swój obowiązek i się z wami po prostu pożegnać. Niestety. Przed mikrofonem przez ostatnią godzinę Krzysiek Walter Kronek. Niezmiernie mi miło. Dziękuję bardzo za uczestnictwo w dzisiejszej audycji. Zachęcam do polubienia fanpage'a na Facebooku Grzybospacja Branie. Jeżeli wpiszecie ewentualnie grzyb.radio, to też znajdziecie Grzybobranie. Tam taki dziadek w kapeluszu z fajką będzie widniał. I po dzisiejszej audycji ukaże się tam oczywiście playlista, a przed następną będzie zapowiedź. Miłego dnia życzę. Dnia? Jakiego dnia? Miłej nocy. Przepraszam, rozjaśniło mi się w głowie przez chwilę. Miłej nocy życzę wam w takim razie i tak jak zaczęliśmy od warszawskiego zespołu, to tak skończymy na warszawskim zespole. Whitpacker w lżejszej niż zwykle odsłonie. Dobranoc.

4 minuty po godzinie 22. Dobry wieczór, tu Wieczorynka w Akademickim Radiu Centrum już po raz kolejny. Spotykamy się po to, by razem słuchać wszystkiego tego, co dobrze brzmi po zmroku. Dziś na przywitanie trochę ze spojrzeniem w stronę Śląska. Wieczorynka nadaje z Lublina, ale ze spojrzeniem w stronę Śląska i festiwalu Taurun Nowa Muzyka, który zakończył się niedawno. No co prawda z oczywistych względów moderata, którego słuchaliśmy przed chwilą, nie mogliśmy posłuchać na tymże festiwalu, ale już aparata jak najbardziej. I moc selektora zdaje się, że też, choć ja na festiwal Taurun Nowa Muzyka do Katowic nie dotarłam. Mieszane recenzje co do całego festiwalu i line-upu widziałam. Nie tylko zadowolone z tego line-upu i z poziomu świeżości i nowości muzyki w line-upie, a nie tylko w nazwie. Jeżeli są wśród was tacy, którzy już rozpoczęli sezon festiwalowy i mają za sobą pierwsze festiwalowe wrażenia, zapraszam serdecznie. wieczorynka@centrum.fm. Zapraszam, piszcie, jak póki co wyglądają wasze festiwalowe doświadczenia. A o czym dzisiaj w Wieczorynce? Powiedziałam o tym, że jak co tydzień słuchamy wszystkiego tego, co dobrze brzmi po zmroku, ale ten zmrok, po tym zmroku dzisiaj mamy pewne artefakty świetlne, można powiedzieć, bo tu, skąd Wieczorynka nadaje, jesteśmy chwilę po solidnej ulewie i po czymś, co myślę, że spokojnie możemy nazwać późnowiosenną burzą. A kiedy dzieją się takie rzeczy, to prowadzą te audycje ma nie absolutnie niemożliwą do zwalczenia ochotę na absolutną zmianę playlisty przygotowanej na dzisiaj, więc to, co planowałam, pewnie będzie musiało poczekać. Pytanie, czy uda się to zrealizować jeszcze w czerwcu, czy już może w kolejnym sezonie Wieczorynki, a tymczasem dzisiaj do 23 utwory, które najbardziej grały mi w głowie z tą deszczowo-burzową już momentami nawet aurą. I nie będą to dwuminutówki, proste, krótkie utwory, jakieś takie zwiewne i fruwające melodie, które pojawiać się będą i znikać. Wręcz przeciwnie, kiedy patrzę na przewidzianą na dzisiaj listę, to utwór, którego słuchaliśmy, był przedziwnie krótki. Ten, którego posłuchaliśmy na przywitanie. Reminder od moderata z płyty, za którą bardzo tęsknię, ale którą jednak dawkuję sobie razem z wami w Wieczorynce. Z płyty numer 3 oczywiście, to już za nami, a tymczasem album, do którego bardzo, bardzo, bardzo mi było ostatnio tęskno i sięgnęłam po jego reedycję z 2023 roku i w ten sposób John Hopkins powraca do Wieczorynki.

Immunity Johna Hopkinsa to album, który na mojej półce z płytami, w mojej płytotece zyskuje już status klasycznego, bo powracam do niego raz po raz i cały czas coś nowego w nim odkrywam, cały czas zachwycam się drobiazgami ukrytymi w tych utworach, czasami tymi trzaskami, czasami tymi zaskoczeniami muzycznymi, które tam się pojawiają. Zawsze coś nowego, nawet na tej podstawowej wersji płyty Immunity, której warto posłuchać, szczególnie w jej zremasterowanej wersji na 10 lat po premierze. W 2023 roku dostaliśmy wersję właśnie z remasterami. Warto posłuchać również nieco innej odsłony utworów skomponowanych przez Johna Hopkinsa, jeżeli na przykład dziś późnym wieczorem chcielibyście jeszcze trochę zgłębić jego twórczości, to warto posłuchać sobie wersji, które noszą tytuł Asleep Versions, a więc takich, które są bardziej ambientowe, spowolnione, niezwykle klimatyczne do zasypiania. Czy do Johna Hopkinsa powrócimy jeszcze w tym sezonie wieczorynki? Tego obiecać nie mogę. Wszak zostały nam oprócz dzisiejszego już tylko dwa spotkania środowe. Ale kiedy myślę sobie o mijającym sezonie wieczorynki i próbuję wytropić takich artystów, do których raz po raz wracaliśmy i nie byli oni oczywistym wyborem, takim jak Fortet, możecie obstawiać, czy dzisiaj się pojawi, to myślę sobie o jeszcze jednym brytyjskim muzyku, który co jakiś czas, co kilka tygodni z mocnymi i wcale nie nowymi pozycjami powracał do wieczorynki. Jakoś nie wyobrażam sobie takiej deszczowo-burzowej audycji bez solidnego, ponad 15-minutowego spotkania z Floating Points.

czyż to nie idealne dźwięki do tego, żeby obserwować, jak nocne światła rozpraszają się w kroplach deszczu? Moim zdaniem znakomite. I ten utwór Ratio od Floating Points ma też swoją nieco ponad 3-minutową wersję, ale w tym wypadku akurat mam wrażenie, że wersja blisko 19-minutowa to zdecydowanie lepszy wybór, przynajmniej na dzisiejszą aurę i na nasze dzisiejsze spotkanie. Są takie utwory, myślę, że bylibyśmy w stanie wytropić nawet w naszych muzycznych, środowych, wieczornych spotkaniach. Bylibyśmy w stanie wytropić takie utwory, co do których zgodzilibyśmy się, że mogłyby być o połowę krótsze, że można byłoby co najmniej 2 minuty z końcówki na przykład zdjąć. Od razu przychodzą mi do głowy takie kompozycje bardziej z obszarów muzyki elektronicznej graniczącej z jazzem. No ale w tym wypadku tych blisko 19 minut przepełnione jest muzycznymi ciekawostkami, jak to zresztą bardzo, bardzo często bywa w przypadku Floating Points. Z niepokojem przyglądam się temu, czy przypadkiem nie zostaniemy jeszcze przez jakiś czas w Wielkiej Brytanii, a być może nawet do końca naszego dzisiejszego spotkania. A jeżeli są takie osoby, które nie znają utworu, który pojawi się za chwilę na antenie Akademickiego Radia Centrum, to proszone są o próbę wytypowania. Kto taki pojawi się w najbliższych, przeszło 8 minutach w wieczorynce?

Z jednej strony bardzo, bardzo klasyczna powtarzalność i skupienie na bicie, bardzo charakterystyczne dla muzyków grupy Bicep, a z drugiej strony jakaś taka odrobina ciepła dorzucona do tego zestawu, coś takiego bardzo charakterystycznego dla forteta, prawda? Bo to właśnie fortet wziął na warsztat utwór od Bicep, utwór Opal i stworzył, mam wrażenie, że remiks, który nawet pokonał oryginalny utwór. W ten sposób właśnie dobrnęliśmy już prawie do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ostatni niecały kwadrans przed nami. Fortet i Bicep to połączenie niemal idealne, ale najbliżej ideału wśród tych współprac muzycznych, których słuchamy od wielu, wielu lat w Wieczorynce. Zdecydowanie są Fortet i Burial. Postaci, które przez pewien czas nawet utożsamiane były. Postaci, które uważane były za jedną osobę i za wielką tajemnicę Kirana Hibdena, o której miał nam on przez lata nie powiedzieć. Okazało się, że jest inaczej, to dwóch osobnych artystów, ale jakże wybitnych. I tak sobie myślę, że tym, co przydałoby nam się jeszcze w tym sezonie Wieczorynki i w ogóle co przydałoby się nadrobić po bardzo wielu latach takiego oszczędnego słuchania Beriala, byłaby cała godzina z jego dźwiękami. Co wy na to? Wieczorynka@centrum.fm. Proszę, piszcie, czego chcielibyście posłuchać w naszych cotygodniowych spotkaniach, a my do godziny 23 będziemy słuchać właśnie tego fantastycznego połączenia, bo Burial i Fortet siły łączyli w swoich muzycznych karierach nieraz. Przed nami utwory dwa. Najpierw będzie Nova, a później Moth, a my usłyszymy się w kolejną środę po godzinie 22. Dorota Dudek, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia już bardzo niedługo, za niecały tydzień.

0: zrobię wystawę swych wad. Podpisz, że to można brać. Ustawię wielki znak.
1: Radio Centrum.